0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera. I could die.

różą, wonna różą. Ach, nadciąga burza, burza.

0: Zielono zasiała, niebieskie mi wzeszło. Nikt nie będzie wiedział, bez kogo mi tęskno. Nikt nie będzie wiedział, bez kogo mi tęskno. Tęskno mi. Tęskno mi bez Janka mojego, bym dróżkę wiedziała, poszłabym do niego. Bym dróżkę wiedziała, poszłabym do niego, ale dróżki nie wiem i pytać się wstydzę, a siódmy roczek mija, jak Janka nie widzę. Siódmy roczek mija, jak Janka nie widzę. Stanęła na drodze i pyta się ludzi.
1: Czyście nie widzieli, gdzie mój Janek chodzi? Czyście nie widzieli, gdzie mój Janek chodzi?
0: Widzieli, widzieli. Twoja to przyczyna. On chłopak majętny, tyś biedna, dziewczyna.

Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

słuchajcie, udało się. Przeżyliśmy kolejny tydzień. No prawie, no bo piątek, godzina 6:33. Także jeszcze do końca dnia i do rozpoczęcia oficjalnego weekendu trochę pozostało, ale już mały order myślę, że możemy wręczyć. A budzi was dzisiaj Grzegorz Nowacki, czyli realizator, Michalina Pellowska, czyli serwisy informacyjne, Kamil Strużyński i Mikołaj Pokorzyński. To przed mikrofonem. Drugi dzień października, piątek, Antoni Teofil, Aleksandra Stanimir. Jakie piękne imię. Obchodzicie właśnie wy imieniny najlepszego. Życzymy Światowy Dzień Uśmiechu. Proszę się uśmiechać. W takim razie Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. No, to można się uśmiechać bez przemocy. Wszystko pasuje. Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. Dzień Anioła Stróża. No oraz Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

Pozdrawiam oczywiście wszystkie osoby, które już od rana bez przypominania piszą na aferanek@afera.com.pl, chociażby Tomek z nami razem, jak napisał, drzery. To nie ja obrażam go, po prostu tak się robi o 6.30, drze się, trochę wydziera się właśnie z tym piątkiem, no bo to trzeba. Ja wam muszę jeszcze zdradzić tak szybciutko, że kiedyś tego nie rozumiałem, fascynacją piątkiem. Mówię, Boże, to takie jakieś milenialne. O, piąteczek, piątunio, kawusia, tutaj ten, nie mogę wytrzymać i tak dalej, ale mam kilka wytłumaczeń na to. Raz byłem studentem i pracowałem jeszcze jako kelner w weekendy, więc tych wolnych weekendów nie miałem, a dwa, to teraz się starzeję. No i mam wolne weekendy, więc jak jest ten piątek, to z całą przyjemnością wydrę się, że jest piątek, żeby się cieszyć, żeby dwa dni mieć spokoju. To prawda i winszuję wszystkim, którzy też tak mają. Życzę wolnego, jak najwięcej. Dobrze, koniec tego, trochę konkretów. Co czeka nas do godziny 10? Otóż 7.05 to przegląd porannej prasy, 7.30 to serwis komunikacyjny, 7.35 kalendarium historyczne i muzyczne, 12 minut do godziny 8 to czas na przegląd wydarzeń sportowych, 8.05 płyta tygodnia, 8.20 przynęta kulturalna, 8.30 to kulturowe espresso, tak jest. Zabieramy się do Włoszech razem z Kingą Szymczak. Później 8.40. Dzisiaj wyjątkowo wcześniej rozmowa. Czasami bywa tak, że jest o 8.42. Dzisiaj wyjątkowo jedyne o 8.40. No i nie byle o czym, nie byle z kim. Rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski będzie naszym gościem. Porozmawiamy o systemie kaucyjnym, no bo on już rok jest właśnie funkcjonuje w Polsce. Czy się sprawdził, czy się nie sprawdził, czy go kochamy, czy nienawidzimy. To właśnie o 8.40, o 9.05 przegląd wydarzeń z Poznania i okolic, 9.30 to The English Breakfast. I tak mniej więcej do godziny 10 to będzie wyglądać. Oprócz tego oczywiście na 3 minuty przed pełną to serwisy informacyjne. Kilka jeszcze punktów takich, może nie trzeba wszystkiego zapowiadać, ale ten zapowiem. Bowska, 30 metrów kwadratowych. Po prostu kajtek, czyli nasza nowość.

Raporty pogodowe właśnie spadły na mój stół, no i zerkam. 11 stopni Celsjusza w tej chwili na termometrach w Poznaniu. Maksymalnie dzisiaj będzie 23, będą 23 stopnie, to o godzinie 16 już. No i to takie już ostatnie chyba tak ciepłe dni faktycznie. Termometry faktycznie nie powinny już do końca roku przynajmniej wskazywać więcej niż 23 stopnie, także można jeszcze celebrować o tą temperaturę, póki jeszcze początek jesieni mamy. Bez opadów powinno być dzisiaj, jak i również jutro, jak tak zerkam. Także weekend raczej bezopadowy. Od 10, 1023 hektopaskale, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne. Wiatr raczej umiarkowany, do 10 km na godzinę w porywach, do 30 maksymalnie. No i mimo że pochmurnie, to nie szaroburo. Słońce powinno wyjść już za 5 minut i nas pięknie przywitać. A nam zostało 10 minut do godziny 7.

0: moje story.
1: Gęby, zęby, z uszu, miód, prycho, pachy, jesteś cud. Pozdro dla dbających o higienę. To też Tomek napisał. Pozdrawiamy cię, Tomku. Taki autoserwis podobno nam sprzedał. Ale o co chodzi? To nie mam pojęcia, bo takiego dnia dzisiaj nie obchodzimy.
2: No bo, panie kolego mój ukochany, to chodzi o to, żebyś się umył w końcu. Pozdrowienia dla dbających o higienę.
1: Przez antenę to tak czuć?
2: No wiesz, no niektórzy czują, niektórzy nie czują, niektórzy widzą, niektórzy nie widzą i tak to się potem układa. Może dostał jakieś info po prostu z
1: Tomek
2: drugiej
1: wie więcej niż ja wiem.
2: To nawet nie masz zielonego pojęcia, czy się dzisiaj umyłeś, czy nie.
1: Chyba, że go spotkałem po drodze, słuchaj, gdzieś.
2: Oj. A to bardzo niefortunnie, bo twarz również radiowa. aferanek@afera.com.pl, moi drodzy, do godziny 10:00 zapraszamy was bardzo serdecznie. Można pisać.

0: Michalina Pellowska jest też z nami w studiu, moi drodzy. Dzień dobry, cześć.
1: Witam.
0: O tak wczesnym poranku, to zmęczona czy pełna energii?
1: Pełna energii.
0: No i to się dobrze składa, bo 3 minuty nam zostały do godziny 7. Czas na serwis.
1: Michalina Pellowska, zapraszam. Politycy z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego chcą zniesienia dwukadencyjności. Posłowie tej formacji złożyli projekt ustawy w tej sprawie.
2: Konstytucja przewiduje tylko w przypadku prezydenta Rzeczpospolitej kadencyjność. Inne organy nie są w taki sposób ograniczone. Ale to, co jest dzisiaj wprowadzone, co obowiązuje, ta zasada limitów kadencji, ona odbiera przede wszystkim pełnię praw wyborczych mieszkańców tworzących lokalne wspólnoty.
1: Mówił posłem na Sejm Krzysztof Paszyk. Politycy uważają, że władze centralne nie powinny ingerować w wybór kandydatów w wyborach samorządowych. Ich zdaniem to mieszkańcy najlepiej wiedzą, komu powierzyć kierowanie lokalnymi jednostkami samorządu. Do takiego podejścia apelował również Miłosz Motyka podczas wydarzenia Local Trends na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 30 września prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak spotkał się z mieszkańcami Piątkowa w sprawie dalszych losów pasażu Opińskiego. Mieszkańcy w petycji podpisanej przez 3,5 tysiąca osób wnioskowali o wstrzymanie rozbiórki istniejących sklepów i zablokowanie rozbudowy osiedla. Prezydent miasta rozumie obawy mieszkańców, jednak podkreśla, że nie jest w stanie ingerować w cudzy biznes.
3: Ja nie mam możliwości zmuszenia jakiegokolwiek inwestora, właściciela terenu do prowadzenia działalności, która mu się nie opłaca. I mamy przykłady takich sytuacji, w których brak porozumienia z inwestorem prowadził potem do degradacji danych obiektów, do tego, że te obiekty były potem zamieszkiwane czy przez bezdomnych.
1: Prezydent zadeklarował, że będzie zabiegał o to, by po zakończeniu inwestycji deweloperskiej właściciel terenu pozostawił tam lokale handlowe. Wyraził także nadzieję, że w tym miejscu powstanie dom kultury, a w podziemiach zostaną przygotowane miejsca schronienia.
4: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Muzycznie rozpoczął się październik w Poznaniu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki kilkuset młodych artystów z poznańskich szkół artystycznych zaprezentowało swoje umiejętności mieszkańcom i turystom. Wczoraj w południe wystąpili na Starym Rynku, a następnie w muzyczno-tanecznej paradzie i przeszli przez centrum miasta do Starego Browaru. Tam odbył się koncert i happening. Młodzi artyści pokazali, że talentu w mieście nie brakuje, a muzyka potrafi połączyć pokolenia i ożywić miejską przestrzeń.
4: Ty też tworzysz radio. Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Kultowe Ikarusy wracają na poznańskie ulice. W ten weekend z okazji 45. rocznicy pojawienia się tych autobusów w stolicy Wielkopolski będzie można przejechać się zabytkowymi pojazdami. W sobotę Ikarusy obsłużą turystyczną linię 82 na trasie Kurczyn-Wichrowe-Wzgórze, a w niedzielę linię 85 na trasie Osiedla Sobieskiego-Rondo-Śródka. Do Poznania przyjadą także autobusy z innych miast, m.in. z Warszawy, Łodzi, Wrocławia i Zielonej Góry. Bilety na przyjazdy będzie można zakupić u konduktorów znajdujących się w autobusach. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: To chyba kura pukała. Godzina 7. Dzień dobry.

0: Godzina 7 wybiła na zegarku, mamy drugi dzień października w kalendarzu. To piątek, moi drodzy, uwaga, do weekendu zostało 0 dni.
1: O, jak pięknie to brzmi, Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir, też pięknie brzmią te imiona, najlepszego. Życzymy z okazji imienin Światowy Dzień Uśmiechu, miejmy nadzieję, że będziecie się uśmiechać w takim razie, no chociażby z naszych życzeń. Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża, Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy i Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy również.
0: To wszystko w kalendarzu wpisane, moi drodzy, a my za chwilę zajrzymy do tego, co zostało zapisane i wydane. Bo do porannej prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski i Tygodnik Poznań. To już za chwilę, zostańcie z nami.

0: 5 minut po godzinie 7. Nie będzie już po hiszpańsku, a po polsku. Przeczytamy prasę wyborczą na początek.
1: Tak, moi drodzy, na pierwszej stronie o tym, że zdrożeje prąd, gaz i ciepło. Tak pisze Ireneusz Cudek i takie pytanie zadaje na samym początku. Nawet 3 miliardy może ściągnąć rząd z nowego para podatku na firmy sprzedające nam prąd czy gaz. To jest bezczelny skok na kasę. Słyszymy jednak od ekspertów rynkowych. W tym tygodniu rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok. Szykują się największe od lat zmiany, nowe progi, stawki podatkowe oraz nowe ulgi. Na przykład inwestowanie do 100 tysięcy złotych bez podatku od zysków w ramach osobistych kont inwestycyjnych. Rządzący robią wszystko, żeby nie dociążać nowymi opłatami pojedynczych konsumentów i drobnych przedsiębiorców. Zamiast tego uwaga została skierowana na firmy, które produkują i dostarczają nam energię. Czeka je prawdziwe uderzenie finansowe i wzrost opłat. O kontrowersyjnym projekcie UD457, o budżecie, który dostanie ponad 3 miliardy złotych więcej, przeczytacie na stronie pierwszej oraz w rozwinięciu tego artykułu na stronie 13. Dodatkowo na jedynce dzisiaj o Gaudeamus na uczelniach, no i o miłości do uczenia się. Nie mam wątpliwości, że w tym uroczystym dniu spotykamy się właśnie z miłości do uczenia się. Tak mówił wczoraj podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie profesor Piotr Jedynak, rektor uczelni. Z kolei na Uniwersytecie Warszawskim to także początek obchodów 210-lecia istnienia uczelni. Dzisiaj i jutro jest dla nas niezwykle ważne. Mam nadzieję, że uda nam się to połączyć. Tak podkreślał rektor Alojzy Zetnowak. Na uczelniach w całym kraju studenci pierwszego roku składali ślubowanie. No właśnie, bo wczoraj, moi drodzy, pierwszy dzień studiów w tym roku akademickim się rozpoczął. To w Gazecie Wyborczej, jeszcze we wnętrzu na stronie 4 oraz na stronie 5 temat dnia o awanturze o list żelazny dla Romanowskiego. Minister Żurek mówi, swoi chronią swoich. No i o stopniach hipokryzji, o tym, jak ta hipokryzja wygląda i o całej sytuacji w tekście Wojciecha Czuchnowskiego przeczytacie. To Wyborcza.
0: W Rzeczpospolitej czytam o nowych stażach. Dzięki właśnie nowym zasadom ustalania stażu pracownicy mogą szybciej liczyć na finansowe profity. Tyle, że urzędów nikt na to nie przygotował. Brakuje milionów. 4,2 miliona pracowników jest zatrudnionych w sektorze publicznym. Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na osobę przewidują właśnie te nowe zasady. No i drogie konsekwencje. O tym więcej na stronie 10. Tekst Pauliny Szewioły możecie przeczytać. Z kolei jeśli chodzi o bezpieczeństwo, odpowiedź na wojnę hybrydową. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje właśnie taki projekt ustawy o pełnej gotowości państwa. Celem jest wzmocnienie zdolności obronnych, usprawnienie współdziałania pomiędzy siłami zbrojnymi a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz dostosowanie przepisów do współczesnych zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym, cybernetycznym i dezinformacyjnym. Więcej o tym na trzeciej stronie Rzeczpospolitej. Majątek jak na dłoni to kolejny artykuł. Koniec z 19 formularzami i przepisami rozrzuconymi po 37 ustawach. Rząd zamierza stworzyć centralny rejestr oświadczeń majątkowych. A ostatnim tematem to technologie. I pytanie, ile tych robotów w polskich firmach jest? Wiadomo, że jest ich w poprzednim roku, zostało ich kupionych dwa razy więcej niż 5 lat temu. Głównymi odbiorcami robotów usługowych jest transport i logistyka, później gastronomia, usługi sprzątania, rolnictwo, no i pozostałe. To strona 15.
1: Zaglądamy do Dziennika Gazety Prawnej również, moi drodzy. Tutaj magazyn na weekend, a we wnętrzu o zaciskaniu wspólnego pasa, pisze Piotr Wójcik. Do 2027 roku Polska nie będzie już opierać swojego wzrostu na hojnych funduszach unijnych. Europa szykuje się na dołączenie do globalnej rywalizacji, więc dotychczasowe wartości pójdą w odstawkę. To we wnętrzu analiza na stronie trzeciej. Opinie również się znajdą na stronie piątej, na przykład o mitach o różnorodności. Przeczytamy, w zbyt różnorodnym otoczeniu zanika wspólnota, także wspólnota wartości, co w rezultacie podkopuje demokrację, czyniąc tę podatną na ekstremizm. Tak twierdzi Sebastian Stodolak na stronie piątej. 10 w Dzienniku Gazecie Prawnej, w magazynie Na Weekend.
0: Głos Wielkopolski to prasa lokalna, to oni od dziś rządzą Poznaniem, budują bolidy i rakiety, zdobywają nagrody, pracują w lokalnych firmach. W Poznaniu studiuje już 100 tysięcy osób. Jak ich obecność zmienia miasto? Odpowiedź na to pytanie na stronie 16 i 17 znajdziecie. Z kolei na 12 i 15 o profesorze Andrzeju Mackiewiczu, który zostawił szczepionkę na Czerniaka i nadzieję. Co dalej z jego dziełem? Właśnie na tych stronach możecie znaleźć więcej informacji. Zabiegi bez pytania o zgodę, raport o porodach w Wielkopolsce, to strona 6. No i bunt spółdzielni na Piątkowie. Chcą odwołać Radę Nadzorczą. To strona 4.
1: Zaglądamy jeszcze na samym końcu, moi drodzy, do tygodnika Poznań Gazety Wyborczej, bo w piątek taki papierowy zostaje wydany oczywiście. Na pierwszej stronie poczytamy o nieruchomościach i deweloperach, o batalii sądowej, która przychodzi w pakiecie z tym wszystkim. Filip Piechowy, jak prezes FID Group, który stoi za sprzedażą problematycznych mieszkań w Poznaniu, jest pewien, że prawny spór rozstrzygnie się po jego myśli. Nie wszyscy klienci mu wierzą, bo w ofercie są już 3 lokale z piekary Residence na sprzedaż. Na 2 kolejne mieszkania nabywców szuka sam deweloper. No a wspólnota mieszkaniowa z kamienicy przy ulicy Piekary 13B w Poznaniu odwołała się do decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ten podtrzymał stanowiska dyrektora PINB-u dla Poznania za nakazującego przywrócenie w budynku podziału na 22 mieszkania. Dzisiaj w kamienicy jest ich 56. Więc te decyzje się przerzucają, moi drodzy. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwiąże na samym końcu. O wojnie na argumenty, wojnie na paragrafy, o tym, że coraz więcej zaniepokojonych jest, no i że aż 41 mieszkań nie spełnia wymogów narzuconych. Na stronie pierwszej przeczytamy o psie, który został wyrzucony z 3. piętra. Na stronie drugiej: chciałem spuścić psa na wędce, tak twierdzi podejrzany. Świadkowie nie potwierdzają tej wersji. Tofik nadal cierpi i jest wystraszony. Piotr Żytnicki w tygodniku Poznań tak pisze.
0: I tą informacją kończymy przegląd porannej prasy. 12 minut po godzinie 7.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Autopromocja. Aferanek.

0: Holidays in Rome. To Tomasza Makowieckiego przydałyby się takie.
1: Oczywiście, że by się przydały. Ja nie byłem jeszcze w Rzymie, słuchaj. We Włoszech byłem jeszcze niedawno, bo pół roku temu, ale w Rzymie nie byłem. Ach, czekamy. Na razie tutaj, w Poznaniu. 98,6, Świętego Rocha 11, a to my dla was. Aferadek do 10.
0: Tak, moi drodzy, do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej.
1: Oczywiście.
0: Ja byłem, ale tylko na lotnisku, bo jak się samolot popsuł w locie, musieliśmy lądować, żeby wymienić samolot.
1: To przygoda taka nawet.
0: Tak, lądowanie awaryjne. No wiesz, no, szedłem po lotnisku w jedną, szedłem po lotnisku w drugą, zjadłem kanapkę i wsiadłem po 3 godzinach w kolejny samolot.
1: No tak bywa czasami. To ja tak w Amsterdamie też byłem. A nie, przepraszam, w Amsterdamie byłem 2 razy. Dobra, nieważne, gadam głupoty. Słuchaj, a w jakich dziwnych miejscach zostawiłeś klucze na przykład?
0: Wszędzie.
1: Wszędzie. Wszędzie. Jesteś taki zapominalski?
0: Nie, ja pamiętam, że one tam leżą, ale je tam zostawiam.
1: W dziwnych, bo lubisz.
0: No tak, wiesz, z braku laku chyba po
1: na
0: prostu.
1: Dachu chyba nie trzymałeś jeszcze, co?
0: To prawda, takiej sytuacji jeszcze nie było, ale taką sytuację miał chyba Barek Przestań, który przychodzi do nas ze swoim singlem najnowszym na liście aferowych nowości.
1: Ola Poskrop tam się również dograła. No i co, szukają chyba wspólnie tych kluczy. Sprawdźmy.

0: Ena Basket Poznań gra w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn, czyli na drugim poziomie rozrywkowym. No i dotychczasowy ich bilans to 2 wygrane, 0 porażek i pierwsze miejsce w tabeli. A już w tę niedzielę zagrają z Spójnią Stargard, która ma ten sam bilans, ale 3. miejsce.
1: Tak, moi drodzy, to na pewno jest poziom rozrywkowy. Jakby nie patrzeć.
0: Jeszcze bez tej kawy.
1: Jakbyście chcieli się wybrać na takie spotkanie Ena Basketu Poznań i PGE Spójni Stargard, to zapraszamy was bardzo serdecznie. To już w najbliższą niedzielę się odbędzie. No i my mamy wejściówki na to wydarzenie właśnie.
0: A wejściówka taka podwójna nawet jest. 7148 to numer bramki SMS-owej, pod który wysyłacie wiadomości o treści afera. Podajcie swoje imię i nazwisko. No i może spytamy was, jak wywołać uśmiech u kolegi, u koleżanki z pracy. Ja to traktuję jako taką poradę dla siebie, bo ty dzisiaj taki zmęczony jesteś, słuchaj. Chciałbym, żebyś się więcej uśmiechał.
1: No właśnie, więc też musisz coś wymyślić, żebym się uśmiechnął po prostu.
0: No, a Światowy Dzień Uśmiechu to z nami, także czekamy do godziny 10.
1: Złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości. 7148 to numer. Zapraszamy serdecznie. Z kolei 618750213 to numer telefonu w sprawach drogowych. Gdzie korki, gdzie utrudnienia?

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7:30. Michalina Pylowska, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 10 stopni Celsjusza, jednak prognozowana temperatura maksymalna wyniesie 22 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, małe jest też prawdopodobieństwo opadów. W weekend również ma być słonecznie, więc może to idealny czas, aby wybrać się na grzyby. Jeśli chodzi o zmiany w komunikacji, to od jutra tramwaje wrócą na Kaponierę. Jednocześnie zacznie się też remont na Moście Teatralnym, więc licznie tramwaje zmienią swoje trasy. Szykują się też zmiany w związku z maratonem i innymi imprezami biegowymi. Warto więc zapoznać się z rozkładami jazdy, zanim wyruszycie w podróż. Zerknijmy sobie na poznańskie drogi. Widzę dość mocno zakorkowane centrum. Z pewnością dłużej postoicie na skrzyżowaniu Roosevelta z Dąbrowskiego, Alei Niepodległości z Nowowiejskiego, ale też na rondzie Rataje i w okolicach Ronda Śródka. Drogi A2 i S11 pozostają przejezdne. Jeśli macie dla nas jakieś informacje z dróg i nie tylko, dzwońcie pod 61 875 02 13.

0: 7.34 zaczynamy kalendarium. Na początek historyczne. Proszę bardzo.
1: Proszę bardzo. Rok 1283, drugi dzień października. Żerków otrzymał prawa miejskie.
0: Ach, ten Żerków, to jest dopiero miasto. Ja z kolei mam takie trzy daty podobne do siebie. 1980, 2005 i 2010 to kolejno 10, 15 i 16 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Tak, co 5 lat oczywiście. Ostatni był w 2025 roku, czyli właśnie rok temu, a następny za 4 lata od teraz.
1: No to już za chwilkę tak naprawdę można powiedzieć, że za tydzień jakoś tak. Rok 1926, wtedy to utworzono pierwszy rząd Józefa Piłsudskiego, drugiego dnia października. Dokładnie. To kalendarium historyczne, no a w kalendarium muzycznym, moi drodzy, o, jaka data. Rok 1951.
0: Chyba każdy już wie, co?
1: Chyba każdy już wie. Bo drugiego dnia października, właśnie w 51 roku urodził się Sting. Z tego powodu gramy coś na dobry dzień.
0: Englishman in New York, to właśnie teraz.

0: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20. Come on and say. Come on and say. Come on and say. Na N głosów. Muzyka churalna, wielogłosowa, a cappella. Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja @afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Czy ty, Kamilu, masz jakąś taką rutynę rano, że ona ci nigdy nie minie, że ona musi być po prostu odhaczona codziennie?
1: Odhaczam zawsze budzik jeden, potem budzik drugi, potem budzik trzeci.
0: Ty też tak robisz?
1: Bardzo możliwe, że budzik czwarty i piąty, jeszcze wszystkie drzemki pomiędzy i się potem denerwuję, że te drzemki nakładają mi się z budzikami, więc jak klikam kolejną drzemkę, to nie jest odpowiednio czasowo, tylko potem na przykład co minutę albo co 30 sekund się dzieje.
0: To by wiele wyjaśniało.
1: To jest tragedia, to jest tragedia. Potem kolejnym punktem rutyny jest mycie się i wyjście z domu.
0: Ja pytałem tylko jedno, ale dobrze, zgadzam się. I tak bez śniadania jeszcze.
1: No bez śniadania.
0: Jak tak
1: nie
0: można?
1: Ma czasu na śniadanie.
0: Ja to rozumiem. No to zbyt podobnie jesteśmy do siebie. Przeraża mnie to trochę.
1: To nie
0: pod
1: minie.
0: Tym kątem.
1: To nie minie.
0: Nie minie.
1: Na naszej antenie również to nie mija, bo lista aferowych nowości właśnie zawitała. No i tutaj Hugo przychodzi do nas z kawałkiem To nie mija. Taki tytuł tego singla.
0: 15 minut do godziny 8.

0: prawie 12 minut do godziny 8 nam zostało. To oznacza, że do świata sportu zaglądamy, moi drodzy, od dyscypliny najlepszej na świecie pośród wszystkich dyscyplin, o królowej nauki i królowej sportu na samym początku.
1: Nasz sport narodowy, oczywiście piłka nożna. My jesteśmy masochistami po prostu. W ten sposób to wygląda. Dzisiaj oczywiście gramy z Rumunią, ale to, co wczoraj się działo, jeśli chodzi o Ligę Narodów, to dużo remisów. Azerbejdżan z Liechtensteinem 0-0, tak samo Izrael z Kosowem, Grecja z Holandią, tutaj remis 2-2, taki sam wynik Irlandia, Austria, Malta z Gibraltarem, to 1-1. Z kolei Niemcy odnotowali swoje pierwsze zwycięstwo w tej kolejce Ligi Narodów. 2-0 wygrali z Serbami. Walia pokonała Norwegię 2-1. No a Portugalia bez Ronaldo 4-2. Danię pokonała. Te wcześniejsze spotkanie Portugalczyków też było bez Ronaldo, tylko że on, chociaż na ławce był, przesiedział pierwszy raz od 18 lat całe spotkanie, będąc zdrowym, właśnie na ławce reprezentacji Portugalii. A teraz to spotkanie już, w sensie całą kadrę, opuścił przed spotkaniem z Danią. No i dużo pytań jest o niego, odpowiedzi trochę mniej. Dzisiaj o godzinie, tak zerkam, co tu ciekawszych meczy, no to chyba faktycznie Polska-Rumunia o 20:45 będzie trzeba obejrzeć.
0: Ciekawszych spotkań, tak.
1: No chociaż takie, wiesz, sentymentem może on. Belgia-Turcja również o tej godzinie, Węgry z Gruzją, no i Bośnia z Hercegowiną, Bośnia i Hercegowina, już mi się przez te żarty wszystkie zawowiesza, ze Szwecją oczywiście zagrają. Francja-Włochy, o, to ciekawe spotkanie, będzie można przyłączyć, zobaczyć, jak piłka powinna chodzić właśnie. No a jeśli my przegramy z Rumunią, no to chyba jakiś niechlubny rekord wykręcimy faktycznie, no i wątpię, że Urban pozostanie wtedy na swoim stanowisku, raczej nie.
0: Moi drodzy, zaglądamy również do świata tenisa, no bo tutaj China Open wystartowało, turniej WTA rangi 1000 i ATP rangi 500, no i tam cała gromada polskich zawodników. Trzeba zacząć od tego i przypomnieć, że Katarzyna Kawa niestety w meczu 1/64 finału odpadła. To jeszcze na samej końcówce września, wtedy mierzyła się z Ukrainką Darią Snichur. No a propos rzeczy aktualnych, to dzisiaj mogliśmy oglądać spotkanie Maji Chwalińskiej. Ta przeszła kwalifikację i w 1/32 finału dzisiaj swoje spotkanie w nocy rozgrywała. Zmierzyła się również z Ukrainką, to z Dajaną Jastrzębską. No i niestety to spotkanie było spotkaniem słabym w jej wykonaniu. Przegrywa 3-6 i 1-6. Z tego powodu więcej już jej w tym turnieju nie zobaczymy. Tak samo jak więcej nie zobaczymy w tym turnieju Magdy Linet, która wczoraj również na tym samym etapie rozgrywek przegrała z Kateriną Siniakową. To 4-6 i 3-6. Również słabsze spotkanie, jeżeli chodzi o tę reprezentantkę. Jeżeli chodzi o zapowiedzi z kolei, no to musimy zerknąć na to, co dzisiaj będzie się działo po godzinie 10. Tam Magdalena Fręch zmierzy się z Nikolą Bartunkową. To 1/32 finału China Open. Jutro do rozgrywek dołącza Iga Świątek. To 1/32. Ta zmierzy się z Xin Yu Gao, reprezentantką Chin. No i trzymamy kciuki za Igę, żeby znowu trafiła na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Może po tym turnieju jakoś to wszystko się ruszy w tendencję wzrostową. Miejmy taką nadzieję. No a jeżeli chodzi o panów, to tutaj niestety możemy oglądać już tylko Huberta Hurkacza. Ten dzisiaj zmierzy się po godzinie 13 w 1/8 finału z Arturem Gaeją. To China Open, to WTA i ATP Tour.
1: Czyli z 5 Polek na tym właśnie turnieju zostały nam 2. Dobrze myślę?
0: O pani, teraz mi pan kazać.
1: Iga Świątek i Magdalena Fręch.
0: Magdalena Fręch i Iga Świątek, dokładnie.
1: Tak jest, no to czekamy w takim razie i kibicujemy. Katarzyna Wasick to z kolei pływanie zaprezentowała znakomitą dyspozycję na zawodach Pucharu Świata w Baku. Polka triumfowała w rywalizacji na 50 metrów stylem dowolnym, uzyskując czas 23 sekund i 40 setnych sekundy. Na drugiej pozycji uplasowała się reprezentantka Hongkongu, straciła do Polki 8 setnych sekundy, a trzecie miejsce zajęła Kanadyjka Taylor Rack. Zmagania w Baku inaugurują rywalizację w Pucharze Świata. Kolejne zawody tego cyklu zostaną rozegrane w Taszkencie, to od 8 do 10 października, i Astanie od 15 do 17 października. Kluczowym punktem sezonu będą Mistrzostwa Świata. Na krótko malutkim basenie, które rozpoczną się 1 grudnia w Pekinie.
0: Zaglądamy również do tego, co w świecie kolarstwa, moi drodzy, no bo dzisiaj startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie. Właśnie wszystkie kategorie będziemy mogli zobaczyć, czyli kategorie elity, kategorie junior i kategorie U23. A propos elity, no to tutaj warto wspomnieć i przypomnieć to, że Katarzyna Niewiadoma Finney ostatnio zdobyła w Montrealu srebrny medal w kolarskich Mistrzostwach Świata, więc teraz jest faworytką naszej reprezentacji. Tak można to określić. Oprócz niej Dominika Włodarczyk, Marta Lach, Marta Jaskulska, Karolina Perrekitto, Agnieszka Skalniak-Sujka, Nikola Płosa i Natalia Krześlak w zmaganiach kobiecych wystąpią. Jeżeli chodzi o panów, no to tutaj Filip Maciejczuk, Mateusz Gajdulewicz, Piotr Pękała i Jakub Kaczmarek. Tacy panowie w tych starciach elity się zmierzą. No i jeżeli chodzi o te starcie elity, no to te rozpoczną się, moi drodzy, już jutro. Wtedy to o godzinie 13.30 wyścig elity kobiet. To 3 dzień października. Jeżeli chodzi o panów, to 4 dzień października o 12.30 wyścig elity mężczyzn. To ze startu wspólnego, a U23 kobiet i mężczyzn to już dzisiaj.
1: Na koniec zapowiedź ze świata żużlu. PSŻ Poznań w niedzielę 4 października zagra spotkanie rewanżowe ze Stalą Gorzów. Pierwsze spotkanie. Skorpiony wygrały 47-43, ale nie daje to powodów do optymizmu przed rewanżem. Skorpiony mogą żałować straconej szansy, tym bardziej, że w składzie gości brakowało aż 5 zawodników.
0: I jeszcze skoki narciarskie, moi drodzy.
1: O!
0: Kamil Stoch wraca.
1: Czekamy.
0: Czekamy. Może poskacze.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę, pośpiewam.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz

0: Michalina już z nami w studiu. Czy ceny paliw urosną?
1: Tak. Mam nadzieję, że spadną.
0: Spadną. No tak. Dobra, no to czekamy. 3 minuty do 8:00 to serwis informacyjny.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. Zwrot w sprawie cen paliw. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Zakłada ona opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów, a uzyskane środki mają posłużyć do obniżenia cen paliw. Podpis prezydenta można uznać za odpowiedź na apel ministra energii Miłosza Motyki, który jeszcze tego samego dnia wzywał Nawrockiego do podpisania ustawy. Motyka wielokrotnie podkreślał w swoich wypowiedziach, że zyski koncernów nie powinny być utrzymywane na tak wysokim poziomie, bo nie służy to polskim kierowcom, lecz prywatnym firmom. Nawrocki, ogłaszając podpisanie ustawy, zaznaczył, że oczekuje natychmiastowych obniżek cen paliw. Zaznaczył jednak, że ma nadal zastrzeżenia co do jej konstytucyjności i skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Tematy, które nas łączą.
1: Minionej nocy poznańska ogrzewalnia dla bezdomnych rozpoczęła swoją działalność. Jest to miejsce, w którym osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć schronienie, a także pomoc przedmedyczną i psychologiczną.
3: To jest miejsce, które ma taką kubaturę, jaką ma. Tu jest 45 osób, więc jest niewiele miejsca, a wiele do wykonania, bo każda osoba, która przychodzi do ogrzewalni, przechodzi przez śluzę sanitarną, więc kąpie się, przebiera się w świeżą odzież, pierze swoją odzież.
1: Mówił kierownik ogrzewalni Grzegorz Galbierczyk. Placówka jest otwarta codziennie od 16 do godziny 8 następnego dnia. Warto dodać, że osoby nietrzeźwe nie są tam wpuszczane. Ogrzewalnie można wesprzeć przez aktualnie trwającą zbiórkę darów na okres zimowy, przynosząc do siedziby Fundacji Caritas m.in. czapki, szaliki, kurtki, a także żywność. Koniec prac na drodze dla rowerów na Dolnej Widzie w Poznaniu. Rowerzyści i pieszy mogą już korzystać z nowej nawierzchni na całym, blisko 1,5-kilometrowym odcinku. W ramach inwestycji powstały wydzielone przestrzenie dla rowerzystów i pieszych. Ostatni etap prac objął fragmenty w rejonie dwóch zatok postojowych i kosztował prawie 650 tysięcy złotych. Trasa jest częścią połączenia Wartostrady z Wielkopolskim Parkiem Narodowym oraz międzynarodowego szlaku Eurovelo 9.
2: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Poznań jest dziś miejscem spotkania samorządowców z całej Polski. Trwa drugi dzień Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends. Rozmowy dotyczą wyzwań, z którymi mierzą się współczesne miasta i regiony.
4: My pokazujemy, że potrafimy się integrować, że potrafimy wspólnie rozmawiać, rozwiązywać określone problemy, wyzwania, bo to jest jedno z najważniejszych naszych zadań i chcemy, żeby tego rodzaju przesłanie poszło w Polskę. Poszło w Polskę do powiatów i gmin i województw w całym kraju, że można razem współpracując budować silniejszą Polskę.
1: Mówił starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski. Wśród poruszanych tematów są sztuczna inteligencja, cyfryzacja usług publicznych i cyberbezpieczeństwo. Ważnym punktem programu jest także forum młodzieżowych rad miast. Jego uczestnicy rozmawiają o tym, jak młodzi ludzie mogą mieć wpływ na swoje lokalne społeczności. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że kura przychodzi na antenę po raz kolejny.

0: Piątek.
1: Jest to jakieś rozwiązanie, jest to jakieś podejście do tego, co mamy dzisiaj, moi drodzy. Podejściem kolejnym
0: piątek,
1: może być
0: piątek.
1: Zero dni do weekendu nam zostało, brawa.
0: Sukces, drugi dzień października. Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir obchodzą dzisiaj imieniny. Najlepszego życzymy. Światowy Dzień Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża, no i Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.
1: Mamy jeszcze przysłowie, moi drodzy, na dzisiaj. Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Czy ciepło... A, bo my mamy październik. Zapomniałem.
0: Jeszcze nie usłyszał. No.
1: Zapomniałem, tak. Ja tak czytam, tak patrzę w ten kalendarz
0: to
1: i się dopiero teraz zorientowałem,
0: już,
1: że
0: wiedząc,
1: mamy
0: październik. Że jest
1: październik,
0: proszę.
1: Drugi dzień października, moi drodzy, się nam dzisiaj wylosował. No tak, jakoś to szybko tak do przodu biegnie. Zaraz, słuchaj, święta.
0: Wiesz, co mnie
1: to
0: zdziwi?
1: Jedna. Zaraz Sylwester, słucham. Nowy tak. rok, tak. święta i po świętach, Wielkanoc i wakacje znowu.
0: Ja się zdziwię, jak ty w styczniu przyjdziesz, że będziesz w szoku, że jest styczeń.
1: A to nie będzie dziwne.

0: każdego dnia.
1: A to Szpila od Nadcichockiej. Ostatni raz gramy na aferanku w tym tygodniu, ale dzisiaj jeszcze o godzinie 19, mniej więcej po 19 właśnie, usłyszycie jeszcze jakiś wybrany utwór od Nadcichockiej, a ta Szpila właśnie tytułowa z albumu dla Nadcichockiej jest spełnianiem oczekiwań innych, może tak bym powiedział.
2: Tak, kim jestem, kiedy przestaję być tym, kim oczekują, żebym był? Takie pytanie zostało tutaj zadane, moi drodzy. Więcej informacji, wszystkie szczegóły na naszej stronie, zapraszamy tam serdecznie. No a my w tej Szpili od Nadcichockiej, od tego debiutanckiego albumu, zaglądamy pod numerek 10. Tam znalazł się kawałek Czekaj.

0: autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Promptcast. Zero halucynacji, czysty biznes. O sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach opowiadamy w każdy piątek o 16.30.
3: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu!
3: No dawaj! A teraz w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18.
0: Autopromocja.

0: No i tak beztrosko sobie weszliśmy razem z WW, moi drodzy, w godzinę 8:15. No to co, lista aferowych nowości?
1: No, można, tak, jak najbardziej.
0: Zgadzamy się.
1: A zajrzyjmy, co tam jest.
0: No dobrze, to zaglądam, roztwieram wrota listy aferowej nowości, moi drodzy. No i tutaj nie saksofon od WW, ale tutaj Michał Sochacki, który przychodzi do nas z najnowszym singlem.
1: I Isaiah tam również się dograł, dograła? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No, to by trzeba tylko spytać, wrócił z wakacji, to się doedukujemy. Użyj mnie, tak się nazywa właśnie ta nowość o miłości, jak żeby inaczej.
0: Więcej informacji jak zawsze na stronie afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie w zakładce muzyka, nie tylko o nowościach, ale również o płycie tygodnia. Znajdziecie tekst. Zapraszamy.

0: Użyj mnie, tak też Wokulski mógłby powiedzieć do Łęckiej i pewnie chciałby i może i powiedział nieraz. Czy ty oglądałeś w końcu ten serial, czy
1: panie
0: nie?
1: Kolego, ja tu ledwo mam czas, nieważne, żeby spać, a ty mnie jeszcze o oglądanie seriali zapytujesz, moi
0: drodzy.
1: Do
0: kina może się wybierasz chociaż. To co innego wtedy. Nie. Krócej. Chociaż 3 godziny prawie trwa.
1: To była lista aferowych nowości. A propos kultury, to już za chwilę.
2: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
3: O,
2: jak już będziesz robił swoją robotę.
4: Panowie, spokojnie, bez presji.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Słyszeliście już plotki? Dzieją się rzeczy w Poznaniu. Nazywam się Maria Bartkowiak i pozwól mi wylać herbatę na temat tego, co planują dla nas kulturalne instytucje i galerie.
0: Przynęta kulturalna.
2: No więc tak, plota jest taka, że stanie się ona strategią kuratorską. Brzmi dziwnie, także już tłumaczę. Dzisiaj rozpoczyna się Gossip, wspólna inicjatywa poznańskich galerii sztuki współczesnej. Jej pomysł odwraca typową logikę promocji wystawy, czyli nazwiska zaproszonych osób artystycznych nie są tutaj najważniejszym wabikiem, a informacje mają rozchodzić się pomiędzy uczestnikami trochę jak tytułowy gossip, czyli po prostu ploty. Program rozpocznie się o godzinie 13 w przestrzeni Nomadyczna na osiedlu Jagiellońskim, później przeniesie się do kolejnych galerii w mieście, a o 21 nastąpi kontynuacja w spocie o nazwie Farby. Gossip potrwa do 4 października i ma być przede wszystkim okazją do zobaczenia poznańskiej sceny sztuki, dlatego rozsiewaj wieści wśród znajomych i widzimy się na miejscu. Kolejna plota jest taka, że słuchaj, mamy 80. rocznicę. Filharmonia Poznańska zainauguruje dzisiaj swój 80. sezon artystyczny. W auli UAM wystąpi czeski pianista Łukasz Wondracek, a orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadził Łukasz Borowicz. W programie znalazły się 3 bardzo różne kompozycje, dlatego po zgiełku galeryjnej poczty pantoflowej przyjdź o 19 do Filharmonii Poznańskiej i odetchnij przy najpiękniejszej muzyce instrumentalnej w Poznaniu.

0: 28 minut po godzinie 8. Wracamy do was z konkursem. Basket Poznań zagra ze Spójnią Stargard. To pierwsza liga koszykówki mężczyzn już w tę niedzielę, 4 października o godzinie 20. W hali POSIR zagrają podwójną wejściówkę. Do rozdania mamy.
1: Zapraszamy was bardzo serdecznie, moi drodzy. Możecie pisać pod numer 7148 w treści takiej wiadomości. Wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko. No, wpisujecie.

0: Do godziny 10 minimum to będzie nam wspaniale wtedy, moi drodzy.
1: Chcesz się pochwalić, jakie ty gesty tutaj wykonujesz przed?
0: Ja, moi drodzy, tańczę.
1: Tańczy.
0: Tańczy.
1: Pięknie tańczy, tak mnie rozbawia, że ledwo wytrzymuje. Słyszycie to w moim głosie. Zresztą...
0: Słuchajcie, my ostatnio rozmawialiśmy podczas audycji porannej o kawie i że to kilka odpowiedzi takich do nas spłynęło, że to radiowcy najwięcej kawy pewnie piją.
1: A było, tak?
0: I moi drodzy, mi wystarczyło tylko niecałe pół kawy, żeby już być w pełni energii.
1: No da się.
0: Da się.
1: Parę łyków. Tak. I już i później czekamy do zejścia, tylko na pewno te zejścia nie będzie przed godziną 10, a teraz wybieramy się do Włoch z Kingą Szymczak. To kulturowe espresso.
0: Tak, moi drodzy, a zaraz po tym porozmawiamy sobie o systemie kaucyjnym w Polsce, bo rok wybił bytności tegoż właśnie w naszym kraju, moi drodzy. Z Markiem Pogorzelskim, rzecznikiem prasowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, porozmawiamy sobie właśnie na ten temat. To po godzinie 8:40.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Włoskie wyspy mają w sobie coś niezwykłego. Każda z nich, od Sycylii po Capri, opowiada własną historię, zakorzenioną w starożytności, wulkanach i w morzu. Ale wśród nich szczególne miejsce zajmuje Lipari, największa i najbardziej zaludniona z archipelagów wysp eolskich. Wyspa łączy w sobie dzikość natury, ślady tysiącleci ludzkiej obecności i typowo włoski styl życia. Dla jednych Lipari to baza wypadowa do eksploracji sąsiednich wulkanów, dla innych wakacyjny azyl z pyszną kuchnią i krystaliczną wodą. Ale przede wszystkim to miejsce, które skupia całą historię i kulturę tego niezwykłego archipelagu. Archipelag Eolski leży na północ od Sycylii, mniej więcej w połowie drogi między Messyną a Palermo. To jedno z 7 większych wysp wulkanicznych. Lipari, Vulcano, Stromboli, Salina, Panarea, Alicudi i Filicudi oraz kilku mniejszych wysepek. Lipari znajduje się w samym sercu archipelagu

0: i pełni rolę jego nieformalnej stolicy. To tutaj kursują promy z Sycylii, tu mieszczą się główne urzędy, szpitale i szkoły. Liczy około 12 tysięcy mieszkańców, czyli mniej więcej tyle, co średniej wielkości włoskie miasteczko. Wyspa dziś kojarzona głównie z kurortem, to miejsce, którego historia sięga głęboko w pradzieje. Już 7 tysięcy lat temu była zamieszkana, a jej bogactwem był obsydian, wulkaniczne szkło, które łatwo łupało się w ostre narzędzia i groty strzał. W epoce kamienia Lipari było jednym z głównych eksporterów tego surowca w całym basenie Morza Śródziemnego. Można powiedzieć, że to właśnie dzięki obsydianowi wyspa stała się pierwszym centrum handlowym regionu. W VIII wieku przed naszą erą przybyli tu Grecy, którzy nazwali wyspę na cześć boga wiatrów Eola. To właśnie w tych okolicach Eol miał panować nad wichrami i oddawać je w ręce żeglarzy. W epoce greckiej i później rzymskiej Lipari rozwijało się jako port i punkt handlowy. Później stało się celem ataków piratów i Saracenów, a najbardziej dramatyczny moment nadszedł w 1544 roku, gdy pirat Barbarossa, ten sam, którego zna cała historia Morza Śródziemnego, spustoszył wyspę, uprowadzając większość mieszkańców w niewolę. Później Hiszpanie odbudowali miasto i wzmocnili twierdzę, która do dzisiaj góruje nad portem. Dziś wyspa jest połączeniem historycznego dziedzictwa i nowoczesnej turystyki. Najważniejszym punktem zwiedzania jest Akropol w Lipari. Potężne wzgórze z zamkiem, katedrą świętego Bartłomieja, patrona wyspy, i muzeum archeologicznym, gdzie można zobaczyć bogactwa z różnych epok. Od neolitycznych narzędzi z obsydianu po rzymskie amfory wydobyte z wraków statków. Spacerując uliczkami miasta Lipari, można poczuć atmosferę włoskiej prowincji. Kawiarenki, wąskie zaułki, kolorowe balkony. Tu życie toczy się powoli, zgodnie z rytmem morza. Wyspa słynie także z urokliwych plaż, a najbardziej znana jest Spiaggia Bianca, gdzie białe osady pumeksu kontrastują z lazurową wodą. Lipari to również świetne miejsce na trekking. Szlaki prowadzą przez wzgórze obsiane winoroślą i drzewami oliwnymi, oferując widoki na sąsiednie wyspy, a zwłaszcza na dymiący Stromboli. Jak na włoską wyspę przystało, także Lipari ma swoje kulinarne specjały. Na przykład Malvasia del Lipari, słodkie wino deserowe z lokalnych winogron, Capperi di Salina, czyli kapary z sąsiedniej wyspy Salina, które trafiają do wielu dań podawanych także w restauracjach na Lipari, pasta alla Eoliana, czyli makaron z pomidorami, oliwkami i kaparami, prosty, ale intensywny w smaku, i pesce fresco, czyli świeże ryby i owoce morza. Na wyspie nie brakuje też tradycyjnych cukierni z typowo sycylijskimi słodkościami, od cannoli po granitę migdałową. Choć sama wyspa oferuje wiele atrakcji, jej największą zaletą jest położenie. To właśnie stąd najłatwiej wyruszyć w rejs na pozostałe wyspy eolskie, które zainspirowały wielu artystów. Już w starożytności wspomniano je w mitach o Eolu i Odyseuszu. W literaturze nowożytniej pojawiały się w relacjach podróżników, a w XX wieku przyciągały filmowców i pisarzy szukających surowego piękna natury. Włoski reżyser Michelangelo Antonini kręcił tu sceny swoich filmów, a współcześnie Lipari często pojawia się w przewodnikach jako przykład nieodkrytej Italii. Miejsca mniej zatłoczonego niż Capri czy Sardynia, ale równie malowniczego. I choć turystyka jest dzisiaj głównym źródłem utrzymania mieszkańców, życie na Lipari nie różni się za bardzo od typowej włoskiej prowincji. Mieszkańcy zajmują się także rybołówstwem, rolnictwem czy rzemiosłem. Zimą wyspa pustoszeje. Wielu młodych wyjeżdża do pracy na Sycylię lub do kontynentalnych Włoch. Latem natomiast liczba ludzi na Lipari potrafi się potroić dzięki turystom. Choć sama wyspa nie ma aktywnego krateru jak Stromboli czy wulkano, to jej krajobraz jest ukształtowany przez erupcję wulkanu sprzed tysięcy lat. Osady pumeksu i obsydianu do dzisiaj są charakterystycznym elementem geologii wyspy, a jeszcze w XX wieku działały tu kopalnie pumeksu eksportowanego na cały świat. Dziś część dawnych terenów przemysłowych została przekształcona w obszary chronione i turystyczne. W przeciwieństwie do bardziej modnych włoskich wysp, Lipari nadal zachowuje autentyczność i spokój. Tutaj życie toczy się wciąż w rytmie morza, a turysta ma szansę poczuć się częścią lokalnej społeczności, a nie tylko przyjezdnym gościem. Dziś kusi nie tylko swoją przeszłością, ale też przede wszystkim naturalnym pięknem, spokojnym życiem i kuchnią. To idealny wybór dla tych, którzy chcą odkryć mniej oczywistą Italię. Taką, w której każdy zakątek opowiada historię starszą niż wiekowe kamienne mury. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera.
1: Buongiorno a tutti!
0: Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiam.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: 18 niecałych minut nam zostało do godziny 9, moi drodzy. A to oznacza, że łączymy się z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Markiem Pogorzelskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Bo rozmawiamy o systemie kaucyjnym w Polsce i o tym, jak ten system kaucyjny świętujący swój pierwszy rok działał, no i jak również będzie działał w przyszłości. Na początek pytanie bardzo ogólne. Czy to sukces?
1: To jest pytanie, można powiedzieć, względne. Można powiedzieć, że 5 miliardów zwróconych opakowań to jest sukces. Udało się nam, udało się, i myślę tutaj nie nam jako ministerstwu, tylko nam wszystkim, zarówno operatorom, sklepom, ale też nam konsumentom, przejść przez takie momenty dosyć trudne, które spodziewaliśmy się, że będą wyzwaniem, chociażby zwiększona konsumpcja napojów w okresie letnim, też przemieszczanie się nasze w okresie letnim. Te momenty, kiedy baliśmy się, że te łańcuchy logistyczne no, mogą naprawdę nie wytrzymać. Okazało się, że operatorzy tutaj i sklepy stanęły na wysokości zadania. Wzrosła bardzo liczba punktów, w których możemy oddawać te butelki i puszki. To jest 65 tysięcy takich miejsc w całej Polsce. Więc pod tym względem można powiedzieć, że jest to sukces, choć zawsze są pewne rzeczy, które można poprawić.
0: Tak, i właśnie o tych rzeczach chciałbym porozmawiać dzisiaj, no bo prawdą jest to, że Polacy zaczęli korzystać z systemu kaucyjnego. To nie jest jeszcze ten poziom 77%, do którego ministerstwo dąży, ale jest to już poziom w okolicach 60%. Tylko wydaje mi się, że problemem nie jest samo zwracanie, jako mentalne przestawienie się do noszenia butelek i odpadów do sklepów, tylko problemem są właśnie te miejsca, na przykład te miejsca, w których się te butelki zwraca. I pytanie, jak sobie z takimi elementami poradzić? No bo, by system został wprowadzony, klienci muszą się uporać z często zaciętymi automatami, często z przepełnionymi automatami, czasem ze sklepami, które nie chcą tych butelek przyjąć. No i właśnie, jak takie problemy rozwiązać? To jest chyba jedno z ważniejszych pytań.
1: Panie redaktorze, to ja na początek sprostuję kilka rzeczy, które padły w tej pańskiej wypowiedzi. Mhm. Pierwsza rzecz. Pan powiedział o 60%, że to jest jeszcze daleko od tych 70%. To 60% zwrotów to jest to, co osiągnęliśmy, biorąc jeden do jednego to, co zostało wprowadzone, czyli zjechało z taśmy produkcyjnej, można powiedzieć, tak do końca września i zostało zwrócone, a zupełnie nie pamiętamy o tych butelkach, tych puszkach, które między tą taśmą produkcyjną a zwróceniem muszą zostać jeszcze rozwiezione po sklepach, odczekać swoje miejsce na półkach, w hurtowniach, w sklepach, no i wreszcie zostać przez nas skonsumowane i zwrócone, więc nie wiemy, mówiąc krótko, jaki ten realny poziom zwrotów w tym momencie jest, będziemy to wiedzieć dopiero na koniec roku. Myślę, że jesteśmy już blisko tych 70%, jeżeli nawet go nie przekraczamy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiem, że troszeczkę tak się mówi, ale powiedział pan, że automaty często nie działają, często są z tym problemy. Wydaje mi się, że nie takie do końca mamy odczucia. Rzeczywiście czasem się to zdarza. Co jakiś czas automat się przepełnia, co jakiś czas trzeba wezwać obsługę sklepu, co jakiś czas ta obsługa musi przyjść, wymienić worek i sprawę załatwić. Czy to jest częste? Wydaje się, że coraz rzadsze, coraz sprawniej to w poszczególnych sklepach idzie, dlatego też, że tych punktów z każdym miesiącem jest coraz więcej. Tak jak powiedziałem, 65,5 tysiąca mamy punktów zwrotu. Co ciekawe, aż 47%, czyli ponad 31 tysięcy, to są punkty zwrotu, które są w sklepach, które nie muszą ich prowadzić. To są te sklepy poniżej 200 metrów kwadratowych, często najbliżej naszych domów, które dobrowolnie wzięły na siebie tę możliwość również zwracania opakowań od klientów po to, żeby przyciągnąć klientów. A jeżeli chodzi o to, jak sobie poradzić, jak reagować w momencie, kiedy rzeczywiście coś nie działa. Najlepiej reagować nogami. Ja chciałem zwrócić uwagę, że te automaty są w obecnie 23,5 tysiącach miejsc w sklepów, czyli to jest nieco ponad 1/3 tych punktów zwrotu, które w ogóle mamy. I tutaj warto na to zwrócić uwagę, ponieważ tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że możemy zwracać opakowania po napojach w każdym sklepie powyżej 200 metrów kwadratowych. Niezależnie od tego, czy automat jest, czy go nie ma. Wiele osób, z którymi rozmawiam, w ogóle nie ma tego świadomości, a inne osoby, z którymi rozmawiam, z kolei mówią, to jest najlepsze rozwiązanie. Podejść po prostu do pani w sklepie, podejść do kasy i przy okazji robienia codziennych zakupów po prostu oddać te 2-3 butelki. I wtedy nie mamy problemu w ogóle z działaniem automatów. No,
0: do tego automatu w ogóle.
1: Wtedy najbardziej je lubimy, bo 90% tych zwrotów właśnie idzie przez automaty.
0: Tak. Kolejnym problemem, który już był, zanim system kaucyjny w ogóle wszedł przedstawiany, to są problemy sortowni. I to są problemy finansowe sortowni i samorządów, które z tego wynikają. W budżecie na rok 2027 będzie trzeba ten fakt jakoś zaznaczyć, no bo przez to, że system kaucyjny został wprowadzony i przez to, że firmy zajmujące się systemami kaucyjnymi zajmują się tymi odpadami, no sortownie tracą na tym pieniądze.
1: No to nie do końca, znaczy sortownie nie tracą na tym pieniędzy, tylko rzeczywiście firmy, które odbierają od nas odpady, tracą pewien, natomiast to nie jest zasadnicze źródło przychodu dla tych firm. No ja chciałem zwrócić uwagę, że rosną koszty na każdym polu, jeżeli chodzi o właśnie gospodarkę odpadami. To są przede wszystkim koszty pracy, przede wszystkim koszty paliw, no a nie przychody, które rzeczywiście były, no ale one nie ważą tak aż bardzo dużo, jeżeli chodzi o odbiór odpadów, czyli mówiąc krótko, sprzedaż tego surowca wtórnego, który w tym momencie trafia rzeczywiście do systemu kaucyjnego. Ale jeżeli chodzi o to, jest rozwiązanie, które jest już, można powiedzieć, na stole, jest już na biurkach i dokładnie w stałym komitecie Rady Ministrów. To jest ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która w największym skrócie dostarczy dodatkowy strumień środków dla samorządów na gospodarowanie odpadami. Zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci. Ona obejmie inne opakowania, te nieobjęte systemem kaucyjnym. Będzie premiowała to, żeby jak najbardziej ekologiczny sposób producenci pakowali swoje produkty i jednocześnie będzie dostarczała, tak jak powiedziałem, dla samorządów strumień dochodu, który może nawet objąć jedną czwartą, jedną piątą kosztów gospodarowania odpadami. Czyli mówiąc krótko, te pieniądze, które trafią dzięki ROP-owi, czyli tej rozszerzonej odpowiedzialności producentów do samorządów, to są pieniądze, których samorządy nie będą musiały ściągać w formie opłat od swoich mieszkańców.
0: ROP to rzecz jedna, jeżeli chodzi o rozwój tego systemu i o powiększanie, zmniejszanie kosztów i polepszenie sytuacji samorządowej, to co pan powiedział. Kolejną rzeczą i kolejnymi zmianami jest wprowadzenie do systemu kaucyjnego tak zwanych małpek. Czy my możemy się spodziewać jakoś w najbliższym czasie rozszerzania systemu kaucyjnego?
1: Możemy się spodziewać w najbliższym czasie prac nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego, to na pewno, ale jeżeli spodziewają się państwo, że od 1 stycznia małpki zostaną objęte rzeczywiście systemem kaucyjnym, to jeszcze troszeczkę za wcześnie. My jesteśmy w tym momencie na etapie jeszcze wewnętrznych prac w resorcie nad wnioskiem o wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu. To jest, można powiedzieć, taki punkt startowy, jeżeli chodzi o prace legislacyjne, prace nad tą ustawą. One zajmą trochę czasu. Ten rządowy proces legislacyjny wymaga konsultacji, to jest precyzyjnie dosyć opisane, to zajmie co najmniej kilka miesięcy, nie mówiąc już o pracach parlamentarnych, potem podpisie prezydenckim, więc troszeczkę prosimy wszystkie osoby, które bardzo by chciały, żeby małpki jak najszybciej objąć systemem kaucyjnym, o trochę cierpliwości, zwłaszcza, że najpewniej w ustawie zostanie zapisane pewne vacatio legis właśnie dla tego rynku, tak, żeby wszyscy jego uczestnicy, poczynając od producentów, przez dystrybucję, przez sklepy, kończąc na samych operatorach, po prostu zdążyli się do tego dostosować, bo będzie to duża zmiana logistyczna.
0: A o tym wszystkim mówił Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Pięknie panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Życzę dobrego dnia. 8 minut do 9:00.

0: 5 minut do godziny 9 per se idy. Summer Fate to nowość. Na naszej antenie to już za nami. Za nami również rozmowa o systemie kaucyjnym z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska. No dobrze, jak u was wygląda sprawa właśnie z systemem kaucyjnym? Oddajecie butelki, nie oddajecie? Michalina, Kamil z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dobrze się w końcu z tobą przywitać. Dawno mnie tutaj nie było.
0: No właśnie. To jak to jest u was?
2: Oddaję. Ja oddaję. Czasami mi się zdarzy na przykład, jak jestem na mieście, wziąć jakąś butelkę, żeby ją wtedy w domu do takiej pięknej torby kaucyjnej włożyć i potem ją wynieść.
1: Czyli jeszcze sprzątasz środowisko przy tym
2: wszystkim. Tak.
1: No właśnie, mi się tak wydaje, tak patrząc na ten system kaucyjny, że tu można mówić o wielu minusach. Mhm. I wielu uciążliwościach związanych z systemem dla takiego zwykłego obywatela, ale koniec końców, no, jak jest jakaś butelka leżąca na przykład na ulicy, to ktoś tę butelkę weźmie, żeby sobie 50 groszy zgarnąć.
0: No tak, i tutaj faktycznie możemy wtedy mówić o zarobku, no bo jednak kto znalazł te 50 groszy.
1: No, a to piechotą nie chodzi.
0: Tak, to piechotą nie chodzi. Dużo osób faktycznie to zbiera, dużo dzieciaków dorabia sobie, to na pewno przez to środowisko.
1: Kiedyś się zarabiało na szklanych butelkach, dzieciaki łaziły i oddawały do sklepu. Teraz się zarabia na plastikowych butelkach. Dzieciaki zbierają, łażą i oddają do sklepu.
0: To prawda. No ale o tych sortowniach, co wspomnieliście, no to faktycznie wydaje mi się, że jednak za śmieci będziemy płacić jeszcze więcej. To nie ma tak nic za darmo.
1: Panie, koszty rosną. Masło było po 3,50. Teraz jest po 7.
0: To prawda.
1: Tak można by przed serwisem informacyjnym, moi drodzy, powiedzieć. To na 3 minuty do 9.
2: Michalina Pelowska, zapraszam. Już dzisiaj o godzinie 10.30 w bazie wojskowej na Krzesinach odbędą się uroczystości z okazji 20-lecia służby samolotów F-16 w Polsce. W 2003 roku zakup 48 amerykańskich myśliwców rozpoczął stopniowe wycofywanie postsowieckiego uzbrojenia, takiego jak samoloty Su-20 oraz MiG-29. Myśliwce zapoczątkowały transformację polskiego lotnictwa bojowego i od wielu lat stoją na straży nienaruszalności polskiej przestrzeni powietrznej. Dzisiejsze obchody odbędą się bez udziału gości, lecz wezmą w nich udział przedstawiciele mediów i inni zaproszeni goście.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
2: Jesień już na stałe zagościła w Polsce, a z nią sezon grzewczy. Podczas wczorajszej konferencji, która odbyła się w Poznaniu w ramach Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends, dyskutowano na temat teraźniejszości i przyszłości polskiej energetyki. Zdaniem ministra energetyki Miłosza Motyki, mimo zawirowań geopolitycznych, Polsce nie grożą braki ropy.
4: Jesteśmy jednym z niewielu państw, których nie uruchomiliśmy rezerw strategicznych. To jest coś szczególnego, bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Cienkiego zagrożenia nie ma.
2: Minister zapewniał, że zapas gazu również jest w bardzo stabilnej sytuacji.
4: Poziom zapełnienia magazynów gazu to jest 99%, a w procesie inwestycyjnym jest rozbudowa tych magazynów. Dostawy gazu do Polski są realizowane w sposób niezachwiany, jeżeli chodzi o Baltic Pipe, jeżeli chodzi o terminal. No, rekordowa liczba odbiorów terminalu LNG. Co więcej, budowany terminal FSR-u w Gdańsku także tę zdolność przyspieszy.
2: Warto dodać, że w 2026 roku wydobycie węgla w porównaniu z rokiem poprzednim będzie zwiększone o 1 000 000 ton. Dzięki temu jesteśmy w stanie eksportować ten surowiec do innych krajów. W najbliższą niedzielę będziemy musieli się liczyć z utrudnieniami związanymi z jubileuszową 25. edycją Poznań Maratonu. Trasa biegu zostanie zamknięta dla ruchu kołowego od godziny 8 do 16. Wyjątkiem będzie ulica Grunwaldzka. Na odcinku od Schillinga do Roosevelta zamknięcie rozpocznie się już o 6 rano. Poszczególne fragmenty trasy będą sukcesywnie otwierane po przebiegnięciu zawodników. Zmiany obejmą także komunikację miejską.
5: Zmiany będą zmieniały się w trakcie trwania maratonu, bo w momencie, kiedy poszczególny węzeł już będzie przejezdny, no to dana linia będzie się zmieniać, dlatego tak ważne jest, żebyśmy w miarę możliwości, o to prosimy, apelujemy, sprawdzili sobie na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego, jak dana linia w poszczególnych częściach dnia może się zmieniać.
2: Mówił rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, Bartosz Trzebiatowski. Uczestnicy biegu mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Wystarczy mieć kartę startową z kodem QR i dokument tożsamości.
3: Głos natury na 98,6.
2: Na Cytadeli postępuje budowa ogrodu miododajnego. W miejscu amfiteatru amfiteatru w północno-wschodniej części parku powstaje miejsce, które ma przyciągać owady zapylające. Obecne prace budowlane skupiają się wokół formowania tarasów, na których posadzone zostają rośliny. W tym miejscu mają też się znajdować liczne alejki spacerowe i tablice edukacyjne. Ogród zostanie obsadzony ponad 80 gatunkami bylin, licznymi roślinami miododajnymi, a także drzewami i krzewami. Przy okazji przebudowy amfiteatru zostanie też odnowiony mur Rawelinu IV. Prace mają potrwać do drugiego kwartału przyszłego roku. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9:01, my od was nie odchodzimy, obchodzimy właśnie święto kury, jak zawsze co

0: A ty jak nie zapraszasz gości, to oczekujesz, że goście przyjdą, czy nie przyjdą?
1: Nie rozumiem. O czym my mówimy?
0: Aha, no to tak, zaproszonych gości, którzy
1: nie, no,
0: są
1: liczę, że przyjdą,
0: gośćmi.
1: Liczę, że przyjdą. Chociaż czasami wiesz, jak to jest. Się umawiasz z kimś i później masz takie trochę mi się nie chce, trochę
0: lepiej,
1: chciałbym...
0: Żeby nie przychodził. Może napisze i odwoła.
1: Czasami. Nie, ale warto się spotykać przecież. Warto rozmawiać.
0: No piątek mamy, moi drodzy. 0 dni do weekendu nam zostało, więc warto się spotykać, warto rozmawiać. Drugi dzień października w kalendarzu.
1: Piątek oczywiście. Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir. To oni obchodzą imieniny, więc najlepszego wam życzymy. Światowy Dzień Uśmiechu. My się uśmiechamy szeroko do was. Oczywiście Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża oraz Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.
0: Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. To przysłowie na dzisiaj.
1: Czekamy na mrozy.

0: Prawie 6 minut po godzinie 9 na zegarku, a my przechodzimy z kolejną dawką informacji, moi drodzy, w Radio Afera.
1: Tak jest. Czytamy w Głosie Wielkopolskim o ogrzewalniach, które znów są otwarte. Ciepły posiłek, prysznic i noc pod dachem. To tekst Oliwii Dolaty. Ogrzewalnie Caritas w Poznaniu znów przyjmuje potrzebujących. Coraz więcej schronień szukają tu kobiety i młodzi ludzie. Ogrzewalnie przy ulicy Krańcowej 10 w Poznaniu jest niewielka, ale ma kilka pomieszczeń. Salę pełniącą w dzień funkcję świetlicy, pokój dla kobiet i osobne pomieszczenie dla osób pracujących na poranną zmianę. Potrzebujący mają do dyspozycji prysznice, toalety, podstawowe środki higieniczne i ubrania na zmianę. W zasobach mamy m.in. śpiwory i termosy. Tak mówi Galbierczyk. Do ogrzewalni może przyjść każda osoba w kryzysie, która pilnie potrzebuje schronienia. Pobyt jest bezpłatny. Przyjmowane są też osoby pod wpływem alkoholu, jeśli nie przekraczają limitu 1 promila. Nie trzeba załatwiać formalności, ale należy zgodzić się na skorzystanie z łaźni. Caritas Archidiecezji Poznańskiej zbiera pieniądze, właśnie śpiwory, termosy, no i inne niezbędne rzeczy na zimę. Dary można przekazać wolontariuszom w szkołach i parafiach lub dostarczyć do biura na rynku Wildeckim. Zbiórka organizowana także z okazji 10 Światowego Dnia Ubogich. Trwa do 5 listopada tego roku. No właśnie, teraz za oknem jeszcze ciepło, ale jesień wchodzi pełnym krokiem, będzie coraz zimniej. No i tak, okres zimy szczególnie, to jest ciężki okres dla osób potrzebujących, szczególnie w kryzysie bezdomności.
0: Zaglądamy do kolejnych stron Głosu Wielkopolskiego, moi drodzy, i trafiamy na raport o tym, jak się rodzi w Wielkopolsce. Uwaga, i ten raport wskazuje na problemy. Fundacja Matecznik taki raport przygotowała, dwa raporty dokładnie o prawach rodzących w Wielkopolsce. Przeanalizowano 285 dokumentów ze wszystkich 27 szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi oraz 1370 ankiet pacjentek z lat 2025-2026 zebranych z Fundacją Rodzić po Ludzku. No i właśnie z tego raportu wynika, że w 16 placówkach stosowano tak zwane zgody blankietowe, czyli kobiety proszono z góry o zgodę na możliwe interwencje, między innymi na nacięcie krocza, na cesarskie cięcie czy podanie oksytocyny. Autorzy tego raportu podkreślają, że zgoda powinna być świadoma, dobrowolna, no i wyrażona bezpośrednio przed konkretną czynnością, a nie wyrażona na samym początku z góry właśnie. Z ankiet wynika dodatkowo, że pacjentki nie zawsze pytano o zgodę na przykład na podanie oksytocyny, na badania wewnętrzne, na nacięcie krocza, na przebicie pęcherza płodowego czy dokarmianie noworodka mieszanką. 14% ankietowanych oceniło poród jako doświadczenie negatywne lub doświadczenie traumatyczne. Wskazywały brak informacji i poczucie przedmiotowego traktowania. W 18 szpitalach zakwestionowano wzory planów porodów, prawa do informacji, swobody ruchu czy kontaktu skóra skóry. No i moi drodzy, takie dane wskazują, zostały wskazane właśnie w raporcie przygotowanym przez Fundację Matecznik. Na przykład w roku 2025 nacięcie krocza wykonywano u 39,5% rodzących w Wielkopolsce. Średnia krajowa to 30%. W 12 szpitalach wykryto zapisy, które zdaniem fundacji bezprawnie ograniczały położnym udzielanie informacji o zdrowiu pacjentek. Raport wskazuje na problemy i te problemy istnieją i te problemy trzeba rozwiązywać. 27 wielkopolskich szpitali, no i doświadczenie ponad 1300 pacjentek zostały w tym raporcie opisane. Miejmy nadzieję, że to będzie szło z tendencją wzrostową, oczywiście na korzyść rodzących.
1: No tak, raporty trafiły m.in. do Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, a fundacja zaleca wyeliminowanie tych zgód całkowicie.
0: Zgód blankietowych.
1: Tak, zgód właśnie blankietowych. No i miejmy nadzieję, że tak faktycznie się stanie dla dobra tych rodzących kobiet.
0: Dodatkowo
1: właśnie
0: wypadałoby jeszcze ujednolicić plany porodów, wprowadzić kontrolę standardów opieki oraz jasne wytyczne dotyczące właśnie nacięcia krocza. Przypominam, 39,5% rodzących w Wielkopolsce taki zabieg miało wykonany.
1: No i tą wiadomością kończymy również przegląd wydarzeń z Poznania 10 minut po godzinie 9, a jak to jest? Na to pytanie odpowie Dominika Płonka z kolei.

0: Autopromocja.
1: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
2: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
3: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: A z nosa wystaje ci kolczyk. A z noska wystaje ci kolczyk.
1: Miałeś kiedyś kolczyk?
2: Nie, nie miałem nigdy kolczyka.
1: Wydaje mi się, że taki w nosie by ci pasował.
2: Pasowałby mi septum, no. Taki czy nostril bardziej.
1: 18 minut po 9. Jezus Maria, to są jeszcze nazwy
2: rozrażone. No nie gadaj, że nie wiesz. Septum to masz ten tutaj, jak no, krowy
1: jesteś,
2: można powiedzieć.
1: Jesteś
2: tak,
1: w radiu, wiadomo. Wytłumacz.
2: No, dlatego tłumaczę.
1: Bo mi pokazałeś
2: mówię.
1: Ten tutaj, a...
2: Żebyś ty od razu szybciej zrozumiał. No powiedziałem, tak między dziurkami w nosie po prostu. A
1: nostril, takie kółko, tak?
2: Tak, a nostril to tak bardziej z boku. Ale nie miałem żadnego. Ty chyba też nie miałeś.
1: Nie.
2: No, bo to dogadani jesteśmy.
1: Dogadani, tak. Mamy razem wąsa i razem nie mieliśmy kolczyków. Moi drodzy, 19 minut po 9, tak, to jest to, co chciałem powiedzieć. Już minutę temu wtedy 18 było, wyobraź sobie.
2: Czas leci szybko.
1: Pędzi ma tempo szalone.
2: Kiedyś stare kioski były, tak. Teraz nowe albo wcale.
1: I teraz lista aferowych nowości. Michał Wojtek.

zawsze świeci słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

0: A we Wrocławiu kiedyś byłeś?
1: Byłem we Wrocławiu.
0: Rzeczywiście tam nie ma słońca?
1: Było słońce, kłamią. Kłamią na antenie, w żywe oczy nam po
0: prostu. Licencja poetyka, tak to się nazywa, panie kolego?
1: Michał Wojtek, to za nami oczywiście.
0: Oni mogą kłamać, bo oni są poetami.
1: To prawda.
0: I z tego powodu wszystko się wtedy zgadza.
1: A my musimy się tłumaczyć, jak okłamiemy, tak?
0: My nie kłamiemy.
1: A, okej, dobra, zanotowałem.
0: Mówimy prawdę, prawdę i tylko prawdę najpiękniejszą. Moi drodzy, a propos pięknych prawd, no to przychodzimy do was z taką jedną, bo możecie wybrać się na Enea Basket Poznań. Mecz tychże właśnie, ci zmierzą się z PGS Spójnia Stargard. Jeżeli lubicie koszykówkę męską na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce, to zapraszamy was bardzo serdecznie. Na niedzielę to spotkanie jest zaplanowane, a wejściówki mamy podwójne.
1: Tak jest, tym bardziej, że bilans tej obie drużyny póki co mają podobny. No i zobaczymy, czy to miejsce lidera w tej drugiej, na drugim poziomie rozgrywkowym się zmieni, czy się nie zmieni? Oby się nie zmieniło, bo póki co Basket Poznań jest na pierwszym miejscu. 7148 to numer bramki SMS-owej, pod który wysyłacie wiadomości o treści afera, podajcie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, jak wywołać uśmiech u kolegi, koleżanki z pracy.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie do godziny 10. Czekamy na takie odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości. 7148 to numer. Przypominamy, 7148.
1: Jaki numer?
0: 7148. Chyba 7148.

0: Pytanie do ciebie, takie quizowe może poniekąd.
1: Czyli nie, czy byłem we Wrocławiu, ale nie takie może, czysto
0: na koniec może jeszcze cię spytam o takie właśnie pobytkowe gdzieś tam miejsce. Jaki miesiąc w ciągu roku jest najkrótszy?
1: Luty.
0: Bardzo ładnie, a najdłuższy?
1: Oj, tych długich, to najdłuższych to jest kilka.
0: Kilka jest, kilka. Ale taki jeden jest wyjątkowy.
1: Tak? Mhm. Jaki?
0: Podpowiedź, ten co mamy teraz.
1: Jaki mamy? Październik?
0: Wiedziałem, że to będzie najtrudniejsze akurat pytanie. Jest najdłuższy, ponieważ zmiana czasu przecież z letniego na zimowy, czyli o godzinę właśnie wydłużamy sobie. No i godzinę dłuższy jest od innych 31-dniowych miesięcy. No i ta zmiana czasu w tym roku ma być nieco szybciej niż zazwyczaj w nocy z 24 na 25 października, czyli z soboty na niedzielę o godzinie 3. Zegarki należy przestawiać na godzinę 2, a taka debata, czy od tej zmiany czasowej odchodzimy, czy nie, to już trwa i trwa. 5 lat temu chyba miała w końcu zostać ten czas letni, bo to on jest chyba tym oryginalnym, ale przyszła pandemia i stwierdzili, że nie mogą tego robić.
1: Teraz to się nie opłaca, bo teraz tak czy tak każdy siedzi w domu, albo większość siedzi w domu, więc w
0: ogóle pracuje z domu,
1: czy co? Że w ogóle po co coś takiego robić. Nie wiem, czy takie było uzasadnienie tego, pewnie uzasadnień było kilka innych, moi drodzy, no ale właśnie pamiętam, jakby nieraz rozmawiałem na antenie Radia Afera właśnie o tym, czy czas powinien zostać, czy powinien być taki, jaki jest teraz, czy powinniśmy te zmiany robić, czy powinniśmy wrócić do tego, żeby w ogóle tego czasu nie zmieniać. No i w pewnym momencie dałem sobie spokój.
0: Ty dałeś sobie spokój z rozmowami?
1: Dałem sobie spokój z rozmowami na ten temat.
0: Co miesiąc miałeś taką rozmowę, czy?
1: Nie, bo co roku miałem taką rozmowę i stwierdziłem, co nic nowego, to już z tego nie można.
0: A może ja sobie nie dam spokoju?
1: Wykrzesać. I ty doprowadzisz do tego, żeby jakaś zmiana w końcu nastąpiła?
0: Tak, postaram się. Aferanek@afera.com.pl. Jeśli chcecie tej rozmowy o zmianie czasowej, proszę bardzo, możecie tam napisać, a my postaramy się taką uzyskać.
1: Czyli w tych czasach to się uzyskuje rozmowy nawet.
0: No, można umawiać, uzyskiwać. No, jakkolwiek prawda. W Anglii byłeś?
1: A nie.
0: A to za chwilę będziemy.

0: That's Lost Sounds. And as we lose our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again for more of the same on Monday. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
5: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
6: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
5: Poniedziałki i piątki od 18.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Jeszcze do godziny 12 możecie oddawać głosy na aferzastą, na właśnie listę przebojów Radia Afera, na notowanie dokładnie 1761. Boże, ile tych notowań sobie wyobraź.
1: 1760 już za nami.
0: Tak, to prawda. No. Ładnie liczysz. To o 20 oczywiście notowanie potrwa 2 godziny. Jak zawsze zachęcamy oczywiście do słuchania. Możecie znaleźć tam do głosowania takie propozycje jak Hugo, to nie mija pies, tak łatwo zapomnieć Bowska i jej ciasne 30 metrów kwadratowych, Perseidy, Summer Fate, no i Waves. Koledzy, taki właśnie utwór zagrają, no i nowość nasza również to jest.
1: Tak, na 15 minut do 10:00.

0: No i tak to się kręci, tak to się kręci, moi drodzy. 11 minut do godziny 10 nam zostało. O uśmiechu chcielibyśmy trochę porozmawiać, bo o to pytamy w dzisiejszym konkursie i dodatkowo mamy dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Uśmiechu. Kiedy ty się najbardziej cieszysz?
1: Najbardziej się cieszę kiedy? Jak mam dzień wolny chyba faktycznie.
0: Trochę. Czyli nie jakbyś był doktorem nauk i taki drugi doktor nauk by się wywrócił na swoją twarz.
1: Nie, wtedy nie. Tym bardziej, że na doktorat się wybieram, więc nie.
0: No ty zaraz doktorem nauk będziesz, no, panie kolego.
1: Takie zaraz to wiesz, 4 lata jak dobrze pójdzie. Nie, żadnemu naukowcom nie życzę w ogóle wywracania się. O,
0: lepiej,
1: żeby
0: się
1: nie wywracali. A może, żeby was zachęcić tak jeszcze.
0: Szczególnie, że zaraz zima będzie, lód się zacznie na ulicy.
1: O, trzeba uważać ten lód, tak, to koniecznie. W ciągu ostatnich w ogóle kilku dekad rozwinęła się nawet nowa dziedzina badań nad tym zjawiskiem, zwana gelotologią. No i w skrócie chodzi o to, że nawet sztucznie uśmiechając się powodujemy, że ten hormon szczęścia rośnie, a zarazem układ nasz odpornościowy organizmu również. 7148, pod ten numer wysyłacie SMS-y.
0: O treści, afera, wasze imię i nazwisko, moi drodzy, jeżeli chcielibyście się wybrać na Enea Basket Poznań i PGS płynie z karty Stargard, to w najbliższy czwartek co wam, jak sprawić uśmiech na twarzy waszych znajomych? Takie odpowiedzi do godziny 10:00, złoty 23 to koszt wiadomości.

0: 9.57 to już za chwilę, więc czas na serwis informacyjny.
1: Michalina Pylowska, zapraszam. Nowy dworzec Poznań Główny coraz bliżej. PKP Polskie Linie Kolejowe wspólnie z miastem Poznań ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej obiektu i jego otoczenia. Dokument ma wskazać możliwe warianty inwestycji. Nowy dworzec ma powstać nad torami i peronami.
2: Te najnowocześniejsze węzły przetargowe są właśnie tak skonstruowane, że na tym poziomie zero są pociągi, a te dworce są tak naprawdę nad z nowoczesną infrastrukturą, która pozwala tak naprawdę na szybką zmianę kolei, na przykład na tramwaj, na autobus, rower, taksówkę.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Umowa z wykonawcą koncepcji ma zostać podpisana w pierwszym kwartale 2027 roku. Docelowo przebudowa Poznania Głównego ma poprawić komfort pasażerów i połączyć kolej z poznańską komunikacją miejską. W minioną środę poznańscy radni spotkali się z mieszkańcami Naramowic, Umultowa oraz Morawska-Radojewa. Rozmawiano m.in. o uspokojeniu ruchu na drogach ażurowych, budowanie nowej ulicy Stońskiego oraz ścieżki rowerowej łączącej Umultowo z Radojewem. Mieszkańcy wskazywali też na problem przejazdu przez koleją obwodnicę Poznania i możliwość budowy wiaduktu. Było to kolejne spotkanie w ramach cyklu Rada dla Mieszkańca. Pomysły uczestników mają zostać przeanalizowane przez radnych i miejskie jednostki, a zgłoszone sprawy będą monitorowane pod kątem możliwości ich realizacji.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Zakończyły się prace konserwatorskie na poznańskim ratuszu. Powrót do codziennego grania z wieży ratuszowej oznacza przywrócenie istotnego elementu dźwiękowego krajobrazu Poznania. Ta silnie związana z historią miasta tradycja została ponownie ożywiona po okresie przerwy. Podczas remontu hejnał był słyszalny tylko od strony wschodniej. Warto wspomnieć, że poznański hejnał ma bardzo długą tradycję.
4: Wszyscy znają hejnał z wieży mariackiej z Krakowa, ale szczycimy się, że nasz jeszcze po hejnale lubelskim należy do najstarszych hejnałów w Polsce. Teraz jak te rusztowania zniknęły, to od 1 października znowu będzie grał na cztery strony świata.
1: Mówił rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu Paweł Oses. Melodia jest jedną z bardziej znanych wizytówek miasta, która zapowiada pojawianie się poznańskich koziołków na wieży ratuszowej.
3: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
1: Od jutra na pasażerów czekają zmiany w rozkładach jazdy. Po zakończeniu remontu torowiska tramwaje wracają na rondo Kaponiera. Na swoje stałe trasy wrócą m.in. linie 3, 9, 10, 11 i 19. Jednocześnie rozpoczyna się kolejny etap prac. Tym razem na moście teatralnym od strony ulicy Fredry. Wymieniane będą rozjazdy i zwrotnice. To oznacza zamknięcie dla tramwajów połączenia z mostem teatralnym w stronę centrum aż do skrzyżowania Fredry z Mierzyńskiego i Gwarną. Linie 4, 8, 9, 16 i 19 pojadą objazdami. Prace potrwają do 30 października. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów komunikacyjnych. Na następne zapraszamy już od 15.57 i życzymy Wam udanego weekendu.

0: Coś tam zdychało, czy mi się wydawało?
1: Nie, nie, to kura po prostu weszła na antenę i
0: jakoś
1: zagłuszyła.
0: Dziwnie, z chrypką taką mi się coś wydaje.
1: No bo ona już, wiesz, po całym tygodniu pracy to w piątek musi w końcu odpocząć.
0: Zmęczona, ile można.
1: Godzina 10.01 na naszych zegarkach, moi drodzy. Drugi dzień października mamy w kalendarzu, to piątek.
0: Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir obchodzą imieniny, najlepszego życzymy. Światowy Dzień Uśmiechu. No i z tym uśmiechem parę przepisów właśnie na to, jak wywołać go u kolegi, koleżanki z pracy dostaliśmy. Chyba jeszcze nie zdecydowaliśmy się, kogo nagradzamy i kto idzie na Basket Poznań ze Spójnią Stargard już w tę niedzielę. Odpowiedź wyślemy SMS-em, to już niedługo.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie wiadomości. Światowy Dzień Uśmiechu to rzecz jedna, ale mamy również Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża, Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. To wszystko drugiego dnia października. Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza, to przysłowie na dzisiaj.
0: Grzegorz Nowacki odpowiedzialny za realizację tegoż poranka, Michalina Pelowska za serwisy informacyjne, a przed mikrofonem
1: Mikołaj Pokorzyński i Kamil Stróżyński. Dziękujemy bardzo serdecznie i słyszymy się jak zawsze w poniedziałek po godzinie 6.30. Dobrego weekendu życzymy, to przede wszystkim. No a rzecz druga, to zaglądamy do kartki z kalendarza do roku 1962. No bo wtedy to urodziła się legenda.
0: Tomasz Budzyński przyszedł na świat właśnie w tym roku, a więc gramy armię.
1: To na sam koniec opowieść zimowa. Do usłyszenia, siema.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Pomiędzy 51 Maradona.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
6: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Promptcast. Zero halucynacji, czysty biznes. O sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach opowiadamy w każdy piątek o 16:30.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Alter Mix.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: W każdy piątek o 22 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w studenckim radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Bo stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Słyszeliście już plotki? Dzieją się rzeczy w Poznaniu. Nazywam się Maria Bartkowiak i pozwól mi wylać herbatę na temat tego, co planują dla nas kulturalne instytucje i galerie.
0: Przynęta kulturalna.
2: No więc tak, plota jest taka, że stanie się ona strategią kuratorską. Brzmi dziwnie, także już tłumaczę. Dzisiaj rozpoczyna się Gossip, wspólna inicjatywa poznańskich galerii sztuki współczesnej. Jej pomysł odwraca typową logikę promocji wystawy, czyli nazwiska zaproszonych osób artystycznych nie są tutaj najważniejszym wabikiem, a informacje mają rozchodzić się pomiędzy uczestnikami trochę jak tytułowy gossip, czyli po prostu ploty. Program rozpocznie się o godzinie 13 w przestrzeni Nomadyczna na osiedlu Jagiellońskim, później przeniesie się do kolejnych galerii w mieście, a o 21 nastąpi kontynuacja w spocie o nazwie Farby. Gossip potrwa do 4 października i ma być przede wszystkim okazją do zobaczenia poznańskiej sceny sztuki, dlatego rozsiewaj wieści wśród znajomych i widzimy się na miejscu. Kolejna plota jest taka, że słuchaj, mamy 80. rocznicę. Filharmonia Poznańska zainauguruje dzisiaj swój 80. sezon artystyczny. W auli UAM wystąpi czeski pianista Łukasz Wondracek, a orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadził Łukasz Borowicz. W programie znalazły się 3 bardzo różne kompozycje, dlatego po zgiełku galeryjnej poczty pantoflowej przyjdź o 19 do Filharmonii Poznańskiej i odetchnij przy najpiękniejszej muzyce instrumentalnej w Poznaniu.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
2: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Poza schematem. Poza gatunkiem. Mrok, emocje i hałas. Poza dobrym nastrojem. Weltschmerz. Z piątku na sobotę o pierwszej w Radio Afera.
3: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera.

Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: ukryty w mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja.
5: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
6: W każdą sobotę o 22.
0: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

jeszcze świeci słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodrejny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.
4: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja.
5: Słuchasz, Ania.

0: Czy to już? Czy to teraz?
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Wychodzi, że tak, bo 15.00 na naszych aferowych zegarach, a to oznacza ostatnią dzisiaj, ostatnią w tym tygodniu, ale też ostatnią dzisiaj, jakby nie patrzeć, hurtownie. No bo piątek mamy, drugi dzień października w kalendarzu. Światowy Dzień Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Dzień Anioła Stróża, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. To są nasze dzisiejsze nietypowe święta. Wszystkiego najlepszego, nie wiem, które obchodzicie. Ty się uśmiechasz?
0: Co obchodzę?
2: Dzień Uśmiechu?
0: Dzień Uśmiechu, oczywiście. Oczywiście.
2: Ale taki niepewny byłeś.
0: No musiałem się zastanowić, bo jednak jeszcze nie jest weekend, jeszcze mamy piątek, także jeszcze dużo roboty przed nami, ale dzisiaj za realizację naszej audycji odpowiada Grzegorz Nowicki, a przed mikrofonem
2: Patryk Wojciech
0: oraz Michał Rogoziński.
2: A właśnie, tak, to tak, ja. Tak. Antoni, Teofil, Aleksandra, Stanimik to są imieniny, także nikt z nas też chyba nie obchodzi. No ale jeśli może ktoś z was przypadkiem, to wszystkiego najlepszego życzymy. Hurtownia do godziny 16 na 98.6. Zostańcie z nami.

0: Bridget Calls Me Baby, Pink Palace to na początek dzisiejszej hurtowni. To jeśli chodzi o tematy muzyczne, my w tematach muzycznych pozostajemy, no bo i na koncert was teraz zapraszamy.
1: A kogo? Na konkurs, na koncert Wiktora Waligury w dwóch progach, już jutro.
0: Tak jest, ten koncert o godzinie 20:00 to jest element trasy, krótkiej trasy o miłości, właściwie tak powinienem powiedzieć, krótka trasa o miłości, ta jej nazwa. Dzisiaj ta trasa startuje w Warszawie, jutro Poznań, no a później jeszcze kawał świata będzie. Zobacz, jesteśmy w ścisłej czołówce, na drugim miejscu, jeśli chodzi o kolejność w tej trasie, zaraz po stolicy.
1: Wszystko się zgadza,
0: No dobra, następnie mam nadzieję, że będą się od Poznania zaczynały, ale my nie o tym. Jutro rzeczywiście możecie się wybrać do dwóch progów, podwójna wejściówka na kogoś z was czeka, wystarczy do nas wysłać SMS-a pod numer 7148. A co tam wpisujemy?
1: A wpisujemy prefiks afera oczywiście, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, które tutaj was przygotowaliśmy. A pytanie brzmi, gdzie zabrałbyś swoją drugą połówkę w trasę? Wydaje mi się, że bardzo tematycznie.
0: No właśnie, no bo krótka trasa o miłości, Wiktor Waligura. To wszystko jutro. Koszt SMS-a, złotówka i 23 grosze, tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Do 16:00 czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Moim zdaniem Ziemia jest płaska.
3: Natalia, my jesteśmy na antenie.
2: Pomyłka, pomyłka, pomyłka w eterze.
4: Pomyłka w eterze, czyli aferowe late night show. W każdą sobotę o 21:00.
3: Zapraszamy.
5: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Lubisz Arenę?
1: Nie wiem, nie pamiętam, bo dawno w niej nie byłem.
0: O, zdecydowanie bardzo dużo z nas wie, od bardzo długiego czasu nie było w Arenie, ale mamy pewne newsy, ponieważ Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania, poinformował, że jesteśmy już tutaj, że tak powiem, na chwilę przed ogłoszeniem przetargu. Ogłoszono, przygotowują program, w którym za 900 tysięcy złotych ma zostać przygotowana cała dokumentacja i podstawy do wniosku, dofinansowanie i reparacje naszej tutaj pięknej areny.
1: No to jest coś, co ja słyszałem 2018 rok mniej więcej, 2019, czyli wtedy, kiedy ona była zamykana, wtedy też powstawały różne koncepcje, zresztą całkiem niedawno też była jedna pokazywana, tam była mowa o wielkiej przebudowie, że to będzie duża hala na takie prawie 10 tysięcy na niektóre wydarzenia. Teraz ta koncepcja całkowicie trafia do kosza, żebyśmy się dobrze rozumieli. No i teraz arena będzie taką małą, lokalną halą na 3, może 4, 4,5 tysiąca widzów. No, czyli co? Czyli Poznań wcale nie jest taką potęgą chyba, czy jest?
0: No, lepsze to niż nic tak naprawdę. Czyli 3,5 tysiąca, 4,5 tysiąca osób, tutaj to prawda, będzie miała pomyśleć sobie arena. Także czekamy na więcej informacji. Ja osobiście jestem bardzo wielkim fanem lokalnego parku, jestem wielkim fanem areny i bardzo, bardzo czekam, aż w końcu coś z tym ruszy. Niestety wcześniej pokrzyżował nam plany COVID, tak to tłumaczę sobie przynajmniej, ale zobaczymy, jak to będzie tym razem.
1: No ostatnio to też budżetu zabrakło, bo miasto chciało, żeby to targi wyremontowały arenę, a targi swe, gdzie już nie mają pieniędzy na to. No i tak to się wszystko porozmywało. No ale teraz jest nowa koncepcja, będą nowe plany, będzie można znowu poopowiadać, jak to będzie. Będzie można poudawać, że wcale we Wrocławiu nie budują 6 razy większej hali i też tego nie ogłosili w tym tygodniu. No a skoro tak, to w piątek mamy to załatwione. Przed nami weekend, wolny dzień. Wolny dzień to też nasza nowość muzyczna. Janek Słowiński.

0: kuchni radiowej z Radzimia. Ja tu dzisiaj przyszedłem w klapkach i krótkich spodniach, ale to nie przeszkadza temu, że jak spojrzymy w kalendarz, no to mamy już październik, a to oznacza, że powoli noce robią się coraz zimniejsze.
1: Zdecydowanie, a też nie znika niestety problem bezdomności oraz tym, jak sobie ci ludzie mogą szom radzić w nocy, w te jesienne i zimowe zbliżające się dni. Ale miasto wychodzi naprzeciw.
0: No nawet nie samo miasto, a Caritas Archidiecezji Poznańskiej, tak czy inaczej będzie rzeczywiście rozwiązanie w mieście. Tak, ogrzewalnia powoli zaczyna działać. Osoby, które są potrzebujące, będą mogły z niej już właściwie od teraz korzystać w takim trybie jeszcze nie 24/7, a po prostu przetrwania zimnej nocy. No jest kilka warunków. Trzeba być względnie trzeźwym, trzeba być nieagresywnym i trzeba pozwolić dać się umyć. Może w ten sposób to nazwijmy.
1: A to moim zdaniem bardzo, bardzo chyba proste wymagania. Aczkolwiek mogą być ciężkie dla niektórych do spełnienia. Aczkolwiek no wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej powinniśmy w tą stronę iść, powinniśmy pomagać takim ludziom i tak dalej, ale no, cieszę się, że tutaj pewne wymagania zostały postawione tak, żeby jednak wpływało to troszeczkę pozytywnie na tą część tutaj społeczności.
0: Przy ulicy Krańcowej ta ogrzewalnia, tam możecie odsyłać, jeśli widzicie osoby, które ewidentnie tego potrzebują.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Słyszeliście już plotki? Dzieją się rzeczy w Poznaniu. Nazywam się Maria Bartkowiak i pozwól mi wylać herbatę na temat tego, co planują dla nas kulturalne instytucje i galerie.
0: Przynęta kulturalna.
2: No więc tak, plota jest taka, że stanie się ona strategią kuratorską. Brzmi dziwnie, także już tłumaczę. Dzisiaj rozpoczyna się Gossip, wspólna inicjatywa poznańskich galerii sztuki współczesnej. Jej pomysł odwraca typową logikę promocji wystawy, czyli nazwiska zaproszonych osób artystycznych nie są tutaj najważniejszym wabikiem, a informacje mają rozchodzić się pomiędzy uczestnikami trochę jak tytułowy gossip, czyli po prostu ploty. Program rozpocznie się o godzinie 13 w przestrzeni Nomadyczna na osiedlu Jagiellońskim, później przeniesie się do kolejnych galerii w mieście, a o 21 nastąpi kontynuacja w spocie o nazwie Farby. Gossip potrwa do 4 października i ma być przede wszystkim okazją do zobaczenia poznańskiej sceny sztuki, dlatego rozsiewaj wieści wśród znajomych i widzimy się na miejscu. Kolejna plota jest taka, że słuchaj, mamy 80. rocznicę. Filharmonia Poznańska zainauguruje dzisiaj swój 80. sezon artystyczny. W auli UAM wystąpi czeski pianista Łukasz Wondracek, a orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadził Łukasz Borowicz. W programie znalazły się 3 bardzo różne kompozycje, dlatego po zgiełku galeryjnej poczty pantoflowej przyjdź o 19 do Filharmonii Poznańskiej i odetchnij przy najpiękniejszej muzyce instrumentalnej w Poznaniu.

0: 15.26, więc pora na kalendarium.
1: Tak jest. Rok 1957 to z sekcji Historia Mediów. Wówczas Telewizja Polska wyemitowała premierowe wydanie dziennika telewizyjnego, czyli późniejszych wiadomości, czyli dzisiaj też jeszcze ten program się inaczej nazywa. No w każdym razie pierwszy raz można było wieczorem dowiedzieć się z telewizora, co w kraju się dzieje.
0: A z muzycznych tutaj naszego kalendarium, trzecia rocznica śmierci, niestety śmierci Janusza Bronisława Grudzińskiego, pseudonim Gruda. Był gitarzystą oraz kompawiszowcem zespołu Kult, jak i również wybitnym multiinstrumentalistą. Między innymi robił na przykład muzykę do Rodzinki Zastępczej. Nie wiem, czy o tym na przykład słyszeliście, ale lecimy. Arachia.

0: serwis komunikacyjny.
1: No i mamy ostatni tutaj powiew jeszcze lata. Ostatni oddech naszego tutaj jeszcze pięknej pogody, mimo że już mamy jesień. 22 stopnie dzisiaj w ciągu dnia i przez następne jeszcze kilka dni do końca weekendu możemy się spodziewać bardzo fajnej pogody. Wieczorami nieco chłodniej, już to odczuwalne, zresztą też o tym wspominaliśmy, o już chłodniejszych wieczorach, ale około 10 stopni możemy się tutaj bez problemu spodziewać. Natomiast co się dzieje na ulicach?
2: O, na drogach dzieją się cuda, jak to w piątkowe popołudnie. Utrudnienia na rondzie Rataje, tam doszło do wypadku korek od strony centrum. Tak naprawdę na ulicy Królowej Jadwigi, to jeszcze nie jest Królowej Jadwigi w tamtym miejscu, ulica Matei, tam mniej więcej na poziomie ulicy Przemysłowej się zaczyna, więc tam musicie bardzo, bardzo uważać. Pieszo zresztą też musicie uważać, bo skrzyżowanie Niepodległości i Niezłomnych, tam nawet przejścia nie ma w związku z budową tramwaju na Ratajczaka, także tam rzeczywiście uważajcie. Jeśli chodzi o inne rejony miasta, to na Chlądę także doszło do wypadku, tam także w związku z tym spory zator. Tradycyjnie Lechicka i Lutycka, to jeśli chodzi o północ miasta, na A2 sytuacja wygląda nieźle w kierunku zachodnim, w kierunku wschodnim trzeba uważać do węzła Poznań-Krzesiny, natomiast na S11 musicie najlepiej omijać, albo przynajmniej przygotować się na spowolnienie w związku z pracami w rejonie węzła Poznań-Tarnowo-Podgórne. Inaczej od jutra komunikacja miejska, dalej nie jeżdżą tramwaje przez rzek, że tam trwa awaria kanalizacyjna, w związku z tym tramwaje jeżdżą inaczej. Od jutra też zmiany na Moście Teatralnym, ale o tym więcej w naszych serwisach informacyjnych. A jeśli wiecie o tym więcej, o tym, co dzieje się teraz, dzwońcie 618750213.
0: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
5: Mikrokawalerka. 5 m² newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
6: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości.

0: Lumineers i Kleopatra to przed momentem na antenie Afery. My nas inny koncert was zapraszamy. Kleopatry tam nie będzie, ale będzie co nieco o miłości i o trasach.
1: Ja i będzie również Wiktor Waligura w dwóch progach, a my mamy do rozdania dla was cały czas wejściówki. Jedną wejściówkę, podwójną. Jeżeli chcecie wygrać, należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo afera przed oraz następnie imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie. A pytanie jest, gdzie ty zabrałbyś swoją drugą połówkę w trasę? Koszt wysłania SMS to złotówka i 23 grosze.

0: Zbliża się maraton i zbliżają się oczywiście utrudnienia na trasach. Także musimy się dowiedzieć, gdzie i jak dojedziemy w konkretne dni i jaka trasa nas tutaj czeka. A jakie zmiany nas tutaj czekają?
1: Zmiany będą zmieniały się w trakcie trwania maratonu, bo w momencie, kiedy poszczególny węzeł już będzie przejezdny, no to dana linia będzie się zmieniać. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy w miarę możliwości, o to prosimy, apelujemy, sprawdzili sobie na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego, jak dana linia w poszczególnych częściach dnia może się zmieniać.
2: To mówił rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski i mówił, miał dużo do powiedzenia, bo jeśli chodzi o te linie, to tak. Wszystkie linie tramwajowe pojadą inaczej, 30 linii autobusowych i jeszcze dojdzie 14 linii tymczasowych, 10 tramwajowych, 4 autobusowe. Także my absolutnie w tym momencie nie będziemy wam tego wszystkiego wymieniać, bo po pierwsze trwałoby to do 19, a po drugie i tak byście nie zapamiętali. Także my sobie to darujemy, rzeczywiście na stronę ZTM was odeślemy. No ale to tak, to jeśli chodzi o komunikację miejską. No ale jeszcze są samochody, generalnie inne sposoby przemieszczania się i to też trzeba opanować. To będą próbowali opanować policjanci. Podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zapowiada, że tych policjantów będzie około 200.
3: Przede wszystkim to wyzwanie dla policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ci funkcjonariusze będą już na trasie biegu od wczesnych godzin rannych. Ich głównym zadaniem będzie ręczne kierowanie ruchem, ale także ułatwianie przejazdu podczas trasy biegu, wskazywanie możliwych objazdów. Głównie umożliwienie i regulacja przejazdu przez tak zwane śluzy komunikacyjne, których na trasie biegu będzie aż 49.
2: No i one też są do sprawdzenia na stronie internetowej maratonu. My też nie będziemy tych 49 śluz wymieniać. Generalnie chodzi o największe skrzyżowania na trasie, która w tym roku znowu nieco zmieniona, bardziej przez centrum. Nie będzie na przykład odcinka przez Nowe ZOO, który wzbudził rok temu spore kontrowersje. No a to też siłą rzeczy wypycha jeszcze bardziej na ulicę poznański maraton. Także trzeba uważać. Na różnych ulicach te zmiany będą w różnych momentach wprowadzane. W związku z tym to wszystko będzie się dynamicznie działo. Bartosz Trzebiatowski apeluje, sprawdzajmy sytuację przed dojazdem.
1: My informujemy, że dana linia na przykład już będzie mogła funkcjonować na wybranym odcinku w momencie, kiedy węzeł będzie już otwarty. Oczywiście tego dzisiaj nikt nie wie, kiedy ten węzeł będzie otwarty, dlatego tutaj wielka prośba, apel o to, żeby korzystać z linii informacyjnej POSFIR-u, gdzie na bieżąco będzie można takie informacje uzyskać.
2: Ta linia już jest czynna, będzie też czynna jutro i pojutrze. Numer 502-622-438. Powtarzam, 502-622-438. Tam można pytać na bieżąco. Ty zamierzasz w niedzielę wychodzić z domu rano? Koło południa?
0: Kwestia tego maratonu mnie przeraża, więc nie wiem. Ale jeżeli będę musiał, to na pewno wiem, gdzie znaleźć informacje na temat wszystkich zmian.
2: No właśnie, nie ma co się chować pod kocykiem, bo będzie dosyć ciepła niedziela, więc tam się przegrzejesz. No ale tak, kibicujmy maratończykom, no i miejmy nadzieję, że jak najszybciej dotrą do mety, żeby te utrudnienia też jak najszybciej się skończyły.

0: Piątek po południe, człowiek za chwilę będzie się nudził, no bo 2,5 dnia wolnego wyjść nigdzie nie da, no bo maraton to na głupie pomysły można wpaść. Teraz kącik, nie polecamy tak robić.
1: No, jeżeli macie głupie pomysły, to na przykład niektórzy wymyślili sobie, że mogą tutaj ingerować w wodomierze magnesami. Jezus Maria, aż mi się przypominają stare czasy, kiedy się tak robiło. To wspominam takie tutaj odległe wręcz czasy. Nie sądziłem, że ten patent nadal działa. Myślałem, że już poradzono z tymi licznikami i działają one w inny sposób dzisiaj.
0: No właśnie, bo chodzi o to, że niektórzy jeszcze mają takie liczniki, do których można przyłożyć magnes i one się tak poprzesuwają, to co jest na wyświetlaczu. No, no to właściwie nie jest wyświetlacz taki, nie wiem,
1: bardziej jak
0: to
1: nazwać.
0: Bardziej licznik, o tak. One się poprzesuwają i potem wychodzi, że mniej wody zużyliśmy, a tak naprawdę to nalaliśmy sobie wody do jacuzzi 1000 razy w tym miesiącu. No ja z takich ingerencji to tylko wkładałem wodę do herbaty, jak nie chciałem iść do szkoły za dzieciaka. Przepraszam, tak mamy do herbaty.
1: O, też tak robiłem. Przyznam się, że kiedyś jak byłem bardzo młody, popełniłem duży błąd i zjadłem surowego ziemniaka.
0: Okej, okay. I jak to
1: liczyłem na jakieś tutaj chorobsko. Ogólnie nic mi się nie stało.
0: Ale tak, poszedłeś do szkoły, czy nie?
1: Niestety tak, mama mnie wysłała. Sprawdziła moją głowę, nie miałem temperatury, trafiłem do szkoły.
0: No właśnie, to jest też bardzo głupi pomysł, także nie wkładajcie ziemniaków do wodomierzy, nie wkładajcie magnesów do wodomierzy. W ogóle najlepiej nie ingerujcie. Woda to woda, ile zużyliście, tyle zapłaćcie.
1: Bądźcie uczciwi.

0: Mamy fajną stronę internetową, a na tej stronie internetowej mamy informacje o fajnej, nowej, jesiennej ramówce.
1: Tak jest, afera.com.pl, tam was odsyłamy. Jesienna ramówka działa już od poniedziałku, zresztą jej efektem jest to, że na przykład teraz nas słyszycie, bo hurtownie od godziny 15 do godziny 16, ale na przykład dzisiaj będzie po pierwszej w nocy audycja zupełnie nowa, świeża, takiej jeszcze nie słyszeliście na naszej antenie. Weltschmerz, czyli muzyka taka mroczna, ciężka, nastrojowa, ale niekoniecznie jest to nastrój taki poprawiający się, tak to może określmy. Tomek Towpik zaprasza. No a z kolei jutro dwa nowe programy. Afera tygodnia o 13, czyli podsumowanie naszego działu info, naszego działu informacji. No i pomyłka w eterze, czyli takie nasze aferowe talk show, late night show. Tak no, byśmy
0: to nazwali. Na to czekam, na to bardzo czekam. Ale to nie wszystko, co możecie znaleźć na naszej stronie internetowej, bo również możecie się wkręcić w aferę, ponieważ od października rusza nabór do nas.
1: Tak jest, my już powoli go promujemy. 17 października można przyjść. No ale szczegóły to na naszej stronie internetowej. Jeszcze wielokrotnie je zresztą od nas usłyszycie. Na stronie afery.com.pl znajdziecie także zakładkę muzyka. Tam są też nowości. Teraz jedna z nich, Żyni i Doubting Myself.

0: 5 minut do godziny 16, a zatem dzisiejsza hurtownia dobiega już końca. Do zwycięzcy konkursu za chwilę odezwiemy się drogą SMS-ową, a póki co już się żegnamy. Za konsoletą był Grzegorz Nowacki, a przy mikrofonach
1: Patryk Wojciak
0: i Michał Rogoziński. To była hurtownia, za chwilę z kolei studencki patrol. Do usłyszenia, siema!

0: Tu Radio Afera na 98,6 MHz. 3 minuty pozostały do godziny 16. Czas na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Kwestia utworzenia stałej bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce wchodzi w fazę zaawansowanych ustaleń i analiz. Podczas wystąpienia na kongresie Local Trends w Poznaniu wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przedstawiła kulisy rozmów ze stroną amerykańską, precyzując kryteria wyboru lokalizacji, harmonogram polityczny oraz skalę wyzwania infrastrukturalnego stojącego przed polską administracją i samorządami. Decyzja zapadnie najprawdopodobniej pod koniec roku, podkreśla wiceszef resortu.
2: Ostateczna decyzja jest po stronie Amerykanów. Moim zdaniem nie zapadnie szybciej niż w grudniu, kiedy to na biurko prezydenta Trumpa trafi efekt raportu, który dzisiaj przygotowuje Departament Wojny o obecności żołnierzy amerykańskich w ogóle na terenie Europy. Są co najmniej dwie lokalizacje dzisiaj w grze. Absolutnie nie namówicie mnie państwo, żebym mówiła gdzie, bo też ważne sprawy lubią ciszę.
1: Równolegle Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje grunt formalno-prawny pod realizację inwestycji w kraju, utrzymując ścisłą koordynację działań z Pałacem Prezydenckim.
3: Korki, objazdy, remonty.
1: Najbliższa niedziela nie będzie najprzyjemniejszym dniem dla kierowców. W Poznaniu odbędzie się wtedy 25. edycja maratonu. Nad zabezpieczeniem trasy będą czuwać m.in. policjanci. Pierwsze utrudnienia zaczną się od poranka, informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4: Pierwsze zamknięcia planujemy już od godziny 6. Mówimy tutaj o odcinku ulicy Bukowskiej, od ulicy Schillinga do ulicy Roosevelta. Kolejne odcinki trasy będą zamykane już od godziny 8.30. Sam start biegu zaplanowany jest na godzinę 9. Policjanci będą otwierali poszczególne etapy trasy w momencie przebiegnięcia ostatniego uczestnika.
1: Podczas biegu trasę będzie można przeciąć poprzez jedną z 49 śluz. Z krótszym wyłączeniem ruchu na ulicy Grunwaldzkiej trzeba się liczyć również dzień przed maratonem. W sobotę w związku z biegiem Poznań 5 odcinek od ulicy Grochowskiej do Bałtyku będzie zamknięty od 9 do 11.15, a fragment od Schillinga do Bałtyku od godziny 6.
3: Informacje nie tylko z regionu.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał wczoraj ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd domagał się takiej decyzji od głowy państwa. Wprowadzenie takiego podatku, zdaniem Rady Ministrów, będzie równoznacznym z dodatkowymi 5 miliardami złotych w budżecie. Te wpływy pozwolą rządowi sfinansować obniżkę VAT-u na paliwa.
5: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. To jest mniej więcej 1,30 zł taniej. Diesel do 7,59, czyli złoty 42 w dół.
1: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Ustawa ma wejść w życie od początku listopada.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Oto wszystko, czy nie nowe. Pod takim hasłem przebiegnie 24. edycja ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu. Podczas wydarzenia odbędą się koncerty, spotkania ewangelizacyjne oraz debata o czasach ostatecznych. Początek 11 października. Przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich oprócz spotkania i dyskusji będą się wspólnie modlić. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Szczegółowy plan ekumenicznego Święta Biblii jest dostępny na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam o godzinie 16.57.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Studencki patrol na 98,6.

0: Mamy już początek października, 2 października, więc razem ze studiami wraca również studencki patrol. Za realizację odpowiada Grzegorz Nowacki, a za mikrofonem Kacper Roszczak. Spędzimy razem 2 godziny i zaczynamy z grubej rury, zaczynamy od konkursu. No a jak studia to tajemnice, a jak tajemnice to centrum szyfrów Enigma, do którego możecie wygrać wejściówkę, jedną wejściówkę podwójną. Jeżeli odpowiecie nam na pytanie, z kim chcielibyście odwiedzić to Centrum Szyfrów Enigma i dlaczego? Żeby wysłać SMS-a, należy wpisać numer 7148, dać prefiks afera, po prostu napiszcie afera, potem spacja, imię i nazwisko wasze oraz odpowiedź na to pytanie, z kim chcielibyście odwiedzić to Centrum Szyfrów Enigma. Czekamy na wasze odpowiedzi, piszcie, lecimy dalej.
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
1: W każdy piątek o 22 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
3: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu.
3: No dawaj! Afera w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18.
1: Autopromocja. Studencki patrol na 98,6.

0: Studencki Patrol, więc i początek roku, i nowi studenci, więc może warto byłoby ich wprowadzić w arkana studiowania. No i jak to można zrobić? Można oczywiście mówić o zajęciach, ale można też mówić o kołach naukowych i różnych inicjatywach, które są może nawet ciekawsze niż same wykłady i ćwiczenia. Dzisiaj jest ze mną Bartosz Tarnachowicz, cześć.
1: Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Tak, i jesteś z koła naukowego GHOST Politechniki Poznańskiej. Co robicie?
1: Tak, GHOST. To przedstawię, dlaczego w ogóle nazywamy się duchy. GHOST pochodzi od Group of Horribly Optimistic Statisticians. Taki akronim i zajmujemy się szeroko pojętym AI tak naprawdę. Mamy różne sekcje zajmujące się wszystkimi obszarami, ponieważ działał u nas w zeszłym semestrze między innymi Physical AI i oni zajmowali się budowaniem właśnie fizycznych robotów na podstawie najnowszych architektur, mniej więcej między innymi do podnoszenia śmieci, które trawersowały rzeczywistą przestrzeń i próbowały podnieść śmieci, ale również między innymi fine-tunowaliśmy, czyli ulepszaliśmy modele językowe. Budowaliśmy, była sekcja TinyML i sekcja TinyML zajmowała się właśnie AI na małych urządzeniach, na przykład na kamerach i budowaniem właśnie w ograniczonych możliwościach sprzętowych jak najlepszego AI.
0: Okej, okay, no to tak, to po kolei, matko, no to tak, to, czyli macie koło i macie sekcję.
1: Tak,
0: i
1: tak.
0: Tych sekcji jest zawsze tyle samo, czy to się zmienia?
1: No jest buchte, nie? Co semestr się to zmienia praktycznie, ponieważ właśnie liderzy sekcji mogą się zgłaszać, jakie sekcje by chcieli założyć, następnie jest głosowanie i wybieranie najlepszych sekcji, ludzie do nich próbują dołączać i te, które uzbierają wystarczająco dużo osób, się otwierają. No i najczęściej jest to mniej więcej 8 różnych, z czego tak naprawdę są sekcje dla początkujących, są dla średnio zaawansowanych, są również sekcje, które zajmują się rzeczywiście, kurde, zaawansowanymi rzeczami, także każdy znajdzie sobie dla siebie.
0: Okej, okay, czyli mamy sekcje takie software'owe, bardziej hardware'owe. Jaki mamy teraz etap? Jesteśmy już jeszcze przed, zakładam, przed wyborem grup, dopiero się będą formować te sekcje na ten rok.
1: Tak, tak, na ten rok się będą formować sekcje, tak samo jak chciałby ktoś dołączyć do naszego koła naukowego, to na mediach społecznościowych właśnie jest link do ankiety i tam możemy dodać na Discorda i taka osoba może sobie wybrać jakąkolwiek sekcję, by tylko chciała i no pomimo, że jeszcze nie wiadomo dokładnie, które sekcje będą, no to niektóre powstają co roku, jak na przykład TinyML, Physical AI, czyli koło od robotów fizycznych też na pewno powstanie, od ulepszania modeli językowych. Myślę, że te najciekawsze na pewno powstaną. No i również warto wspomnieć, że są sekcje intro, na przykład intro to ML, czy intro to data science, kiedy...
0: No właśnie miałem pytać, czy to jest tak, że trzeba, wiesz, umieć, no bo pierwszy rok, drugi albo któryś to trzeba być już koksem, trzeba, wiesz, wjeżdżać, czy możesz po prostu przyjść i mówić się ma...
1: Nie, no tak naprawdę też jest właśnie dla pierwszaków, nie? Którzy chcą się wdrożyć, to tak samo jest sekcja intro to ML, gdzie co tydzień się spotykają i przerabiają właśnie różne problemy w AI, też taki podręcznik, ludzie robią prezentacje sami z siebie, także można się właśnie fajnie wdrożyć w technologię i na następny semestr pójść do jakiegoś bardziej zaawansowanego koła.
0: Okej, no właśnie, no bo mówiłeś o tym, że różne sekcje, one różnie działają, to jest tak, że macie spotkania sekcji, po prostu na sobie wybierają, jak będą działać. Tak. Ja chcę dołączyć i po prostu teraz piszę do was, mówię: dzień dobry, ja chcę teraz robić na przykład roboty z AI i wy mi odpisujecie: dobra, to jest taka sekcja, no i ta sekcja na przykład potem ma swój własny program działania i sobie z nimi tamte roboty robię, tak? I to wszystko.
1: Tak, no można nawet powiedzieć, że kurde, to jest taki moloch, w sensie, który się składa z wielu różnych podkuł, które działają często jak w swoje własne koła. Mamy też, żeby tego mało, to koło od konferencji naukowej, się nazywa Ghost Day. Jest to jedna z największych konferencji AI w Polsce całej, gdzie serio przychodzą researcherowie i naukowcy z całego świata, także no, do wyboru, do koloru.
0: Okej, okay, no to super. No to słuchacze, teraz jeżeli ktoś był zainteresowany, się zainteresował, no to teraz może sobie wpisać GHOST Politechnika Poznańska i na pewno znajdzie jakieś miejsce, żeby napisać, odwiedzić i się zaangażować, dołączyć. A ty w której sekcji w sumie bardziej? Jesteś bardziej software, hardware, roboty czy modele?
1: Uczestniczyłem w sekcji m.in. Data Science, gdzie rozwiązywaliśmy problemy, nazywała się Kaggle Magle i rozwiązywaliśmy właśnie problemy, jest taka strona Kaggle, gdzie rozwiązuje się problemy właśnie machine learningowe, że ma się zbiór danych i ma się wytrenować jak najlepszy model, albo odkryć jakieś szczegóły w tym zbiorze danych i konkurują ze sobą właśnie ludzie z całego świata i ten, kto zrobi najlepszą analizę danych i najlepszy model, wygrywa. Także m.in. taka.
0: Okej, była jakaś nagroda, czy tylko uścisk dłoni prezesa?
1: No zależy od konkursu, nie? My nic nie wygraliśmy, ale na przykład można, są nagrody pieniężne na Kaggle, także...
0: A jak wam szło generalnie? Było okej?
1: W porządku. Czy,
0: no bo tam pewnie jednak jak tych zespołów się zbierze, no to konkurencja musi być miażdżąca.
1: Tak, ale to chodzi przede wszystkim o naukę, nie? I o fan. Myślę, że tak samo na hackathonach przede wszystkim jakby... Nie trzeba wygrać, by się dobrze bawić.
0: Okej, no czyli się znasz bardziej na tej modelowej stronie dopasowania do danych.
1: Tak, data science, no i muszę przyznać, że są sekcje, o których nie wiem praktycznie nic, ponieważ tym nie siedzę, nie? Więc też no AI jest czymś bardzo różnorodnym i to jest szerokie pojęcie, które naprawdę można wielorako interpretować i używać i wdrażać.
0: Każdy coś dla siebie znajdzie, no. Teraz się mówi chyba trochę w sensie, no cały czas mamy kolejną rozmowę na temat AI na przestrzeni miesięcy. Myślę, że temat bardzo gorący. Ostatnio podobno za szybko.
1: Tak, no zdecydowanie za szybko moim zdaniem. No tak naprawdę dla mnie jako osoby interesującej się AI, no trudno mi się połapać z tym, co się dzieje, ponieważ kurczę, no 2 tygodnie temu wyszedł najlepszy model Anthropic, potem model GPT, czyli od OpenAI. Teraz wczoraj albo przedwczoraj wyszedł model od Google'a, prawdopodobnie najlepszy z wszystkich, także ciężko się połapać, tu jeszcze spotkania polityków, regulacje, no także dzieje się...
0: Często się zmienia, nie?
1: No dużo się zmienia, nie? I warto być przygotowany na te zmiany, ponieważ to jest moja personalna opinia, ale myślę, że raczej researcherowie są zdania, że ten wyścig o AI będzie przyspieszał i warto się przygotować na to, że to AI będzie coraz lepsze i w coraz szybszym tempie i... No ciężko przewidzieć, co to będzie za 10 lat, ale warto mieć na uwadze, że te modele będą coraz bardziej potężne i przejmować coraz więcej prawdopodobnie naszego życia.
0: No ale dla was, fascynatów, to dobrze.
1: No, dobrze i niedobrze, nie? Ale no, jest to na pewno bardzo ciekawe i przede wszystkim Ghost jest bardzo fajną okazją, żeby nauczyć się tej technologii, state of the art, ponieważ, no mówię, zmienia się tak naprawdę... paradygmaty i to, jak dziedzina AI działa i to, jakie modele są najlepsze, no zmienia się tak naprawdę z miesiąca na miesiąc. No i też ciężko, żeby właśnie syllabus studiów się połapał i program studiów się połapał z nowinkami technologicznymi, które, kurczę, no tak naprawdę musiały być aktualizowane kilkukrotnie w syllabusie, no i też profesorowie nie mają często czasu, żeby aż tyle się nauczyć tak szybko. Dlatego świetnym okazją jest Ghost, gdzie właśnie studenci sami próbujemy wdrażać te technologie, cały czas się tego douczać i jako pasjonaci właśnie używać najnowszych modeli do rozwiązywania problemów i myślę, że to jest najlepsza opcja do nauki właśnie.
0: A ty kiedy dołączyłeś?
1: No ja już jestem ponad 2 lata.
0: Okej, okay, no to 2 lata to już tak w studenckich latach całkiem dużo. I co, 2 lata temu było skala projektów, skomplikowanie, bo jednak to samo AI się rozwija, ale też pomaga. Mam tak mi się wydaje, jako troszeczkę informatyczna osoba, to wyobrażam sobie, że musi być dużo prościej. Ta skala się zwiększyła, jest naprawdę, jakby robicie takie rzeczy, które 2 lata temu byłyby nie do pomyślenia, na przykład, żeby zrobić w pół roku albo w rok.
1: Tak, no myślę, że przez to, że też coraz lepiej model AI pomaga w programowaniu i automatyzuje część żmudnych zadań, można zrobić o wiele większe projekty. No i też projekty, których technologii nie było jeszcze kilka lat temu. Właśnie ostatnio powstało w ostatnim semestrze Physical AI, gdzie używane są modele Vision Language Action Models oparte na transformerach. No i to jest bardzo młoda technologia, no praktycznie dopiero teraz zaczyna się rozwijać i którą już próbujemy implementować jako studenci, więc...
0: A co ona? Co to robi? Jak to działa? Co to jest?
1: Okej, okay, to są roboty.
0: Tak, w skrócie, jakby co dzięki temu, co ja zobaczę, jako taki ktoś spoza koła, nagle widzę, że Physical AI coś zrobiło i co to będzie?
1: Okej, okay, no Physical AI tworzyło model do podnoszenia śmieci, to znaczy przeszukuje pokój i na przykład podnosi śmieci, automatycznie wykrywa je, ma własną robotyczną rękę, podjeżdża do takiego śmiecia i go wrzuca do śmietnika, nie? Na przykład.
0: Rewolucja na rynku
1: zbierania śmieci.
0: Zbierania śmieci, no możemy kiedyś, to już brzmi jak taki poważny startup, możemy wypuścić
1: może
0: robota.
1: Może nie powinienem tak promować, albo powinienem właśnie promować.
0: No widzisz, no a może tak wiesz, te pomysły najlepsze trzeba jednak kisić w środku, aż rozkwitną.
1: Albo trzeba po prostu słuchać Radio Afera, nie? I to dostajesz takie pomysły za darmo tak naprawdę, więc...
0: Przychodzisz i po prostu startupowcy, trzymajcie, macie za darmo.
1: No.
0: No dobra, no to ostatnie pytanie, szybki postęp, cały czas mnóstwo projektów. Będziecie potrzebni za te 10 lat jeszcze, czy już po prostu AI samo się zrobi dalej?
1: No mam nadzieję, nie? Ale zobaczymy. No myślę, że człowiek i tak jakby jest potrzebny w tym wszystkim, bo ten świat budujemy dla ludzi, a nie dla AI, ale zobaczymy.
0: No dobra. Dzięki bardzo za rozmowę. Był ze mną Bartosz Tarnachowicz z Ghosta, czyli Koła Naukowego z Politechniki Poznańskiej. Dzięki.
1: Dzięki.

0: mamy rozmowę o sztucznej inteligencji, mamy teraz też i krótką wstawkę, promptcast o sztucznej inteligencji, którą możecie posłuchać już teraz w Radiu Afera.
1: Promptcast. Zero halucynacji, czysty biznes. O sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach opowiadamy w każdy piątek o 16:30.
2: Witam w pierwszym odcinku Promptcastu. Dzisiaj sobie porozmawiamy o sztucznej inteligencji. Ze mną są dzisiaj Kuba.
3: Dzień dobry.
2: Oraz Laura.
4: Cześć.
2: Słuchajcie, ostatnimi czasy można zauważyć w różnych sklepach elektronicznych taką pewną tendencję, że sztuczna inteligencja po prostu jest wszędzie. Twój czajnik podtrzymuje wodę dzięki algorytmom sztucznej inteligencji. Twoja szczoteczka do zębów wibruje lepiej, kiedy masz w sobie sztuczną inteligencję, a pralka dobiera obroty właśnie za pomocą sieci neuronowej. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak myślicie, że jest?
4: No to znaczy, wiesz, sztuczna inteligencja ostatnio jako taki bardzo duży fenomen, coś co ciekawi ludzi, zaczęła się po prostu bardzo dobrze sprzedawać i to jest tajemnica za AI wszędzie. Ale żeby zrozumieć bezsens tego zjawiska, musimy wejść w zrozumienie tego, czym właściwie jest ta sztuczna inteligencja.
2: W takim razie, Kuba, przedstaw nam najbardziej powszechną definicję sztucznej inteligencji.
3: Tak, uczenie maszynowe, no tak naprawdę sztuczna inteligencja to jest sprawienie, aby po prostu maszyny wykonywały rzeczy podobne do tych, które robią ludzie. Żeby odzorowywały pewne ich po prostu zachowania, pewne rozwiązywanie problemów, tak?
2: To może podzielmy sobie właśnie sztuczną inteligencję na trzy kategorie. Na algorytmy, uczenie maszynowe i właśnie sieci neuronowe, ten najwyższy stopień sztucznej inteligencji. Laura, co możesz nam powiedzieć o algorytmach?
4: Algorytmy to jest taka bardzo podstawowa struktura. Bardzo często porównuje się ją do na przykład przepisu kuchennego na naleśniki, powiedzmy. Robisz to, to i to, dodajesz to. I zawsze wychodzi ci naleśnik. No, to oczywiście nie jest przykład idealny, bo naleśnika da się spalić, ale w algorytmie generalnie o to chodzi. Mamy jakiś ciąg instrukcji, ciąg działań, które podejmujemy. No i po zakończeniu takiej sekwencji zawsze otrzymujemy dokładnie taki sam wynik.
2: Dobrze, a przejdźmy w takim razie do uczenia maszynowego. Co, Kuba, różni właśnie algorytm od uczenia maszynowego?
3: Algorytm od uczenia maszynowego różni się tym, że jest on po prostu jakąś jedną taką, jakimś jednym takim przepisem, tak jak to Laura wcześniej powiedziała, na przykład na jakieś naleśniki, które po prostu wykonujemy jeden raz i ten proces się kończy. Uczenie maszynowe to jest proces tak naprawdę nauki maszyny na wielkich zasobach danych.
4: Myślę, że możemy pociągnąć tutaj fajnie tą metaforę właśnie przepisu, że uczenie maszynowe różni się od algorytmu tym, to nie jest moment, w którym dajesz maszynie przepis, tylko dajesz jej wynik i dajesz jej dane, czyli dajesz jej takiego naleśnika i dajesz jej składniki i na wystarczającej liczbie przykładów, na wystarczającej liczbie prób i błędów w końcu nauczy się robić te naleśniki, nie?
2: Dobrze, czyli możemy podzielić w takim razie algorytm od modelu właśnie machine learningowego tym, że taki algorytm to jest taki człowiek, który ma sztywną procedurę, której musi się trzymać, musi zawsze wykonać właśnie jeden określony zestaw zadań, a model uczenia maszynowego to jest ktoś, kto, taki stażysta, który uczy się z historycznych teczek firmy, dostaje, co firma robiła i wyciąga wnioski, jak oni do tego doszli. Przejdźmy w takim razie do tego najwyższego stopnia sztucznej inteligencji, najbardziej zaawansowanego, czyli sieci neuronowych i głębokiego uczenia, które jest właśnie w postaci w naszym świecie aktualnie, jako wiadomo, ChatGPT i inne wielkie modele językowe. Laura, może przybliżysz nam, naszym słuchaczom, czym w zasadzie są sieci neuronowe w takim razie?
4: Jasne. Sugerowałabym wyjść tutaj od sztucznego neuronu pojedynczego. To jest bardzo skomplikowana operacja matematyczna. Bierze różne sygnały, wektory, mnoży je przez określone wagi, sumuje i tak dalej, i tak dalej. Cała magia zaczyna się w momencie, w którym tworzymy z tego sieć. Łączymy setki, miliony takich neuronów. One tworzą całą siatkę wielowarstwową, która po połączeniu tworzy jakąś taką magię, która właściwie nie do końca jest dla nas taką magią.

0: właśnie formą, efektywną formą sztucznej inteligencji w tym momencie. Algorytmy to są bardzo proste zestawy zadań, które są bardzo tanie. Machine learning jest trochę bardziej wymagający, jego stosowanie już generuje pewne koszty, a sieci neuronowe są już totalnie drogie. Dlatego warto pamiętać, mieć z tyłu głowy to, żeby sieci neuronowe, korzystać z nich w momencie, w którym naprawdę są bardzo jakieś złożone zadania, bo jeśli czajnik ma w sobie tylko pętlę na zasadzie, że jeżeli temperatura spadnie poniżej pewnego pułapu, to należy podgrzać wodę, to nie ma sensu tam wrzucać właśnie sieci neuronowych, ponieważ to byłoby porywanie się z czołgiem na wróbla, co jest zupełnie niepotrzebne i jest to marnotrawstwo zasobów. To był Promptcast i do usłyszenia za tydzień.
1: Cześć.
2: Dziękujemy.
3: Promptcast. Zero halucynacji, czysty biznes. O sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach opowiadamy w każdy piątek o 16:30.
4: Autopromocja.
5: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
6: Emergency loop. Emergency loop.
7: Audycja o muzyce elektronicznej. Wszelkie odmiany techno i house. Rozmowy, DJ sety, relacje z najważniejszych wydarzeń. W sobotnią noc, gdy zegar wybije północ.
8: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
4: Autopromocja. Studencki patrol Radia Afera.
9: Nigdy nie czułam, że ten obraz to całość, tak jakby czegoś w nim od zawsze brakowało. Mi było mało, od zawsze nastawiona na detali dbałość i poprzeczkę zawieszoną gdzieś w kłódz i hen poza skalą. To chyba dobrze, zależy w sumie jak spojrzeć. Progres to gonitwa za króliczkiem w istocie. Nie cel się tutaj liczy.

1%. Patrzymy sobie teraz na newsy dla studentów, ale może nie od uczelni jeszcze, bo to jeszcze nas czeka oczywiście, a od Poznania. Co Poznań dla studentów ma? No i miasto Poznań oczywiście rozpoczęło na przykład 23 aż jednak, a nie 13, bo to byłoby 10 lat mniej. Edycje konkursu najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione w latach

25-26, czyli no właśnie co zakończonym okresie no dyplomowania na poznańskich uczelniach i instytucjach naukowych. Zgłaszane prace mogą dotyczyć zagadnień, które no, mogą znaleźć jakieś zastosowanie w rozwoju, więc takie bardziej praktyczne prawdopodobnie zastosowania w funkcjonowaniu lub promocji miasta, czyli takie miasto Poznań, no dla miasta Poznania takich dyplomów może szuka. Dokładne, no oczywiście na dokładne wytyczne na pewno możecie doczytać właśnie na stronach miasta Poznania. W obu kategoriach przewidziano po 3 równorzędne nagrody oraz wyróżnienia, a same zgłoszenia możecie przesłać do 15 listopada. Więc czasu jest jeszcze całkiem dużo, a może i warto się zainteresować tym, żeby sobie, może właśnie, bo wasza praca jest wyjątkowo użyteczna, możecie, jesteście z niej bardzo dumni, a może po prostu zupełnie się nie wpisuje, ale wciąż chcecie się zgłosić, bo po prostu uważacie, że jest tego warta, bo każda praca oczywiście obroniona jest warta wszystkich pieniędzy i czasu i uwagi świata, bo wszystkie są piękne i doskonałe. Radio Afera.

Drodzy słuchacze, wracamy do was oczywiście z konkursem, bo dopiero 35 minut minęło, a jeszcze ponad godzina do tego, żebyście mogli zagłosować i zdobyć voucher na zwiedzanie Centrum Szyfrów Enigma. Świetne miejsce na mapie Poznania, które jeżeli nie zostało jeszcze przez was odwiedzone, to jest to idealny moment, żeby to nadrobić, ponieważ wycieczka ta zdecydowanie jest warta zachodu. Co musicie zrobić? Musicie jedynie wysłać do nas SMS-a, takiego małego SMS-a, który na pewno wam się świetnie zwróci, jeżeli uda wam się wygrać. 7148, piszecie prefiks afera, następnie wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. Jeżeli jesteście gotowi, macie już wszystko wpisane, jesteście gotowi tutaj na klawiaturze ręce, no to pytanie brzmi, z kim chciałbyś odwiedzić Centrum Szyfrów Enigma i dlaczego właśnie z tą osobą? I dlaczego może w ogóle Centrum Szyfrów Enigma? Co poza moimi plusami może znajdziecie jeszcze inne? No, na pewno wam się uda coś kreatywnego wymyślić, ponieważ kreatywność też się bardzo liczy. Także czekamy na wasze odpowiedzi i miejmy nadzieję, że może tym razem to wam przypadnie wejściówka.

Studencki Patrol, ale nie dla studentów tylko, ponieważ jeżeli nie jesteście studentami, ale jak jesteście, to też, bo wykład otwarty, więc dla wszystkich. Wykład otwarty 5 października organizowany przez Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego we współpracy z miastem Poznań. Zapraszam na ten właśnie wykład otwarty 5 października o 10.30, a gość nie byle jaki, ponieważ jest to pani profesor doktor Rosemary Czarnkila-Nagel, której nazwisko niestety było trudne i przepraszam wszystkich fanów za przekręcanie prawdopodobnie wymowy. Jednak jest to jedna z najwybitniejszych żyjących ekonomistek, jak to miasto Poznań samo podaje, a lista osiągnięć faktycznie się ciągnie. Dlatego przedarzyć jej nie będę, jednak zapewniam, że jest długa, a sam wykład otwarty Understanding Human Behavior via Similarity, a Geometric and Behavioral Rules-Based Approach to Games brzmi być może trochę strasznie, ale po rozkodowaniu to może naprawdę zapowiadać się bardzo, bardzo ciekawie, więc jeżeli kogoś to interesuje i ma 5 października czas, to możecie wpisać wykład otwarty 5 października Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej. Na pewno znajdziecie tę zakładkę, no i może nas tam odwiedzicie. Nie nas, ale panią profesor, która zdecydowanie mówić będzie bardzo, bardzo ciekawie i aż sam sobie to chyba wpiszę w kalendarz, więc może akurat gdzieś was wypatrzę na wykładzie, który jest 5 października o 10.30.

0: 3 minuty do godziny 17. Czas na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Rozpoczął się październik, a wraz z nim coraz chłodniej za naszymi oknami. Oznacza to, że ogrzewalnia przy ulicy Krańcowej przechodzi w tryb zimowy. Dzięki temu osoby w kryzysie bezdomności będą mogły szukać tutaj schronienia od godziny 16 do 8. W przypadku spadku temperatur poniżej zera ogrzewalnia będzie działać w trybie całodobowym.
2: Jest to miejsce interwencyjne, więc tutaj mogą przychodzić osoby w kryzysie bezdomności i przede wszystkim mogą uzyskać taką przestrzeń do tego, żeby w bezpiecznych miejscach spędzić noc. Otrzymują ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc pracownika socjalnego. Mamy też tutaj wsparcie przedmedyczne, wsparcie psychologiczne.
1: Mówi kierownik ogrzewalni Grzegorz Galbierczyk. Na nowy sezon zimowy wyremontowane zostały prysznice. Stare były używane przez 11 lat. Jedynym czynnikiem uniemożliwiającym wstęp do ogrzewalni jest bycie pod wpływem alkoholu. Osoby z powyżej 1 promilem alkoholu we krwi nie będą wpuszczane.
3: Tym żyje Polska.
1: Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego chcą zniesienia dwukadencyjności samorządów. Temat ten został poruszany podczas Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends w Poznaniu. Posłowie tej formacji złożyli projekt ustawy w tej sprawie. Obecnie znajduje się on w Izbie Niższej, czyli w Sejmie. Dwukadencyjność jest niekonstytucyjna, zaznacza poseł Krzysztof Paszyk z PSL.
4: Konstytucja przewiduje tylko w przypadku prezydenta Rzeczpospolitej kadencyjność. Inne organy nie są w taki sposób ograniczone. Ale to, co jest dzisiaj wprowadzone, co obowiązuje, ta zasada limitów kadencji, ona odbiera przede wszystkim pełnię praw wyborczych mieszkańców tworzących lokalne wspólnoty.
1: PSL-owcy liczą na to, że na jesień uda się ustawę poddać pod głosowanie. Przypomnijmy, prawo o dwukadencyjności samorządów zostało wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2018 roku.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Robią to jako pierwsi w Polsce. Port lotniczy Poznań-Łowica prowadzi testy wykorzystania wodoru w codziennej obsłudze ładunków lotniczych. W ramach prowadzonych prac badany jest cały proces technologiczny. Wodór powstaje przy wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej z lotniskowej instalacji fotowoltaicznej. Następnie jest sprężany, magazynowany i wykorzystywany do zasilania urządzeń pracujących przy obsłudze towarów.
5: Projekt ma nam pozwolić uniezależnić się od konwencjonalnych paliw i nośników energii, przez co mamy nadzieję budować i swoją odporność w tych trudnych czasach, ale to również produkując zielony gaz nie ponosimy kosztów korzystania ze środowiska, a to zdecydowanie poprawia efektywność ekonomiczną również na tle tej konkurencji krajowej i zagranicznej.
1: Zaznacza Marcin Drzycimski, dyrektor pionu strategii i rozwoju portu lotniczego. Podsumowaniem prac będzie raport z wnioskami po przeprowadzonych testach. Dokument będzie służył również innym portom lotniczym, które będą chciały wdrażać podobne rozwiązania.
3: Przystanek informacja.
1: Utrudnienia na rzekrzu do wtorku, a od jutra kolejne utrudnienia, informuje poznański zarząd transportu miejskiego. W sobotę tramwaje ponownie pojadą za to ulicą Roosevelta między Mostem Teatralnym a Rondem Caponiera, lecz przestaną jeździć przez Most Teatralny od strony ulicy Fredry. Powodem zamknięcia tego odcinka jest wymiana zwrotnic. Oznacza to zmianę dla linii numer 3, 4, 8, 9, 10, 16 i 19. ZTM podkreśla, że to ostatni z zaplanowanych na ten rok remontów tramwajowych w stolicy Wielkopolski. Szczegóły dotyczące zmian są dostępne na stronie ztmpoznan.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
0: Mamy godzinę 17, co znaczy, że godzina patrolu za nami, a godzina jeszcze przed nami, a to dobrze, że mamy całą tę godzinę, ponieważ newsów dla was studentów w Nowym Roku Akademickim jest bardzo dużo.
3: Studencki patrol.
0: Cały czas za konsoletą był Grzegorz Nowacki, a właśnie zasiada Paweł Zjeżdżałka, by prowadzić nas przez tę godzinę świetnego świata studenckiego Poznania. Będą oczywiście również konkursy, będzie też dobra muzyka. Ja nazywam się Kacper Roszczak i będę z wami jeszcze przez tę godzinę. Zapraszam, Studencki Patrol.

Centrum Szyfrów Enigma. Centrum Szyfrów Enigma. Próbujcie to powiedzieć 10 razy pod rząd bardzo szybko, to gwarantuję, że wam się nie uda, ale może powiecie coś, co będzie brzmiało jak jakiś kod i jeżeli ktoś chciałby go rozszyfrować, to musiałby najpierw się nauczyć, jak się rozszyfrowuje kody, a właśnie to w Centrum Szyfrów Enigma jesteście w stanie zgłębić. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli was trochę zaciekawiłem, to możecie już teraz wziąć telefon i napisać 7148, ponieważ jest to konkurs na właśnie taką wejściówkę podwójną, więc nawet z kimś możecie razem, możecie sobie kodować i rozszyfrować cały dzień w Centrum Szyfrów Enigma, jeżeli tylko zagłosujecie. A mam oczywiście pytanie konkursowe. Z kim chciałbyś odwiedzić Centrum Szyfrów Enigma i dlaczego? Oczywiście odpowiedzi wszelkiego rodzaju przyjmujemy, najbardziej kreatywne bądź interesujące wyróżniamy i wręczamy wejściówkę podwójną. Piszecie do nas na 7148, prefiks afera, a następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na to pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt SMS-a to złoty 23. Piszcie do nas, rozwiązujemy, zamykamy bramki za niecałą godzinę, więc nie ma na co czekać.

0: Autopromocja.
1: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
2: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Food Brand Shop.

No i mieliśmy już wykłady, mieliśmy już rozmowy, mieliśmy już AI. Trzymajmy się trochę tego toru informatyczno-politechnicznego może, poznańskiego również, bo tym razem news ze strony właśnie miasta Poznania, więc jeżeli gdzieś będziecie szukać szczegółów, to właśnie tam w Poznaniu w listopadzie odbędzie się hackathon, który we współpracy z miastem Poznań jest organizowany i możecie się na niego zapisać. 14-15 listopada, jeżeli jeszcze swoje kalendarze zapełniacie i może jeszcze macie ten okres wolny, no to to jest ten moment, żeby sobie może wpisać, jeżeli was interesuje taka aktywność. Intensywny weekend, kiedy będzie można rozwiązywać wyzwania naukowe, technologiczne i środowiskowe. Tak, właśnie zapowiadany jest ten event. Trzeba się oczywiście zapisać, więc im szybciej, tym lepiej. 14-15 listopada udział jest całkowicie bezpłatny. No i miasto Poznań przykłada swoją rękę do organizacji tego wydarzenia, więc wszyscy studenci nowi i starzy na pewno będą mile widziani. No i zapraszam was do zgłębienia szczegółów na stronie miasta Poznania. Wpiszcie sobie po prostu hackathon 2026 Poznań listopad. Na pewno wam wyskoczy.

Trudno tym naszym uczelniom chyba usiedzieć w miejscu, bo te wykłady otwarte się mnożą na ten początek roku akademickiego jak grzyby po deszczu. Tym razem wykład otwarty Biosfera The Community, organizowany przez Instytut Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, we współpracy z miastem Poznań oczywiście. I wykład ten otwarty odbędzie się 6 października o godzinie 18 w galerii Auli UAP. Będzie to wykład po angielsku, ale myślę, że dacie radę, jeżeli was interesuje ten temat. Szczególnie, że jest to temat nieco bardziej biologiczny, a jednak na Uniwersytecie Artystycznym, więc może takie połączenie tych dwóch dziedzin będzie czymś, co was zatrzyma na trochę dłużej. Kolejne informacje, newsy i muzyka jeszcze przez 40 minut w Studenckim Patrolu w Radiu Afera.

0: wykłady, konkursy, to teraz i szkolenia. Prawa autorskie i AI w szkolnictwie wyższym. Centrum Własności Intelektualnej zaprasza właśnie pracowników i studentów Politechniki Poznańskiej tym razem, więc przepraszam za nieinkluzywność informacji, ale jednak Politechnika Poznańska zaprasza na takie szkolenie, jeżeli jesteście zainteresowani. Tematyka to oczywiście zasady dotyczące praw autorskich, specyfika utworów naukowych i dydaktycznych, więc no, związana z nimi też specyfika pracy bądź wykorzystywania AI, jeżeli w ogóle oczywiście. 28 października, środa, będzie to wtedy i będzie to godzina 10.30 do 14.30. Będzie ekspert z Europejskiego Forum Prawa i Edukacji, a samo szkolenie będzie w formie stacjonarnej w Bibliotece Technicznej Politechniki Poznańskiej. Zgłoszenia obowiązują do 23 października, więc macie jeszcze ponad, no prawie, że dokładnie 3 tygodnie. No i wystarczy, że wyślecie maila ze zgłoszeniem i myślę, że się na pewno dostaniecie. Prawo autorskie AI w szkolnictwie wyższym, tak brzmi tytuł. Jeżeli wpiszecie, to wam na pewno się pojawi informacja o zgłoszeniach.
1: Wszyscy tacy piękni na zdjęciach.

0: Architektura, temat zawsze ciekawy, zawsze interesujący. Mam nadzieję, że mikrokawalerek za dużo w Poznaniu nie znajdziemy, ale jedna właśnie w eterze w Radiu Afera.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Cześć, z tej strony Maksymilian Wawrzyniak. W Poznaniu burzymy legendę. W Baranowie kopiemy głęboko, a w sercu Warszawy nie kopiemy wcale, choć może powinniśmy. Kino Olimpia, CPK i Plac Defilat to wszystko w dzisiejszym wydaniu Mikrokawalerki. Zaczynamy od poznańskiego Łazarza. Jeśli w ostatnich dniach mijaliście narożnik Grunwaldzkiej i Matejki, z pewnością zauważyliście ogrodzenia budowlane i ciężki sprzęt. Ruszyła rozbiórka dawnego kina Olimpia. Budynek z lat 50., w którym mieściły się m.in. kino, teatr i sale wykładowe, przez dekady wrósł w tożsamość dzielnicy. Od 2021 roku obiekt należy do Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Początkowo uczelnia planowała modernizację i adaptację starych murów, jednak ekspertyzy inżynierskie były bezwzględne. Zły stan techniczny, stropy grożące katastrofą i współczesne normy pożarowe uniemożliwiły remont. Obiekt zamknięto w 2022 roku, a teraz ostatecznie znika z krajobrazu. Co powstanie w tym miejscu? Projekt nowego gmachu przygotowała renomowana warszawska pracownia WXCA, autorzy m.in. Muzeum Historii Polski na Cytadeli. Architekci zaproponowali 9-kondygnacyjny budynek, który domknie historyczną XIX-wieczną pierzeję kamienic. Wewnątrz znajdzie się pełnowymiarowa sala operowo-teatralna na 400 miejsc, profesjonalne zaplecze sceniczne i sale dla wydziału wokalno-aktorskiego. Trzeba też zaznaczyć, że projekt został wyłoniony na drodze konkursu, co wpływa pozytywnie na jakość inwestycji. Jeśli harmonogram nie zaliczy poślizgu, nową architekturą w tym narożniku nacieszymy oko do 2030 roku. Z Poznania przenosimy się na Mazowsze, na plac budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, przemianowanego na Port Polska. O tym projekcie mówi się zazwyczaj przez pryzmat gigantycznych hal terminala pasażerskiego, szybkich pociągów czy geopolityki. Tymczasem klucz do powodzenia całej inwestycji leży pod ziemią i to dosłownie. Zanim na plac wjadą betoniarki, by wylewać drogi startowe i fundamenty terminala, inżynierowie muszą ujarzmić naturę. Rusza budowa zupełnie nowego układu hydrotechnicznego. Dlaczego to takie ważne? Dokładnie przez środek terenu przeznaczonego pod przyszłe lotnisko przebiega dziś rów melioracyjny PG31, powiązany ze zlewnią rzeki Pisi-Gongoliny. Architektura krajobrazu i inżynieria wodna muszą stworzyć ten ekosystem od zera. Zadanie zakłada wykopanie około 6 km zupełnie nowych koryt cieków wodnych oraz stworzenie gigantycznego systemu retencji o pojemności blisko 160 tysięcy metrów sześciennych. Chodzi o to, by wody opadowe z gigantycznych połaci zabetonowanych pasów i dachów nie doprowadziły do podtopień sąsiednich miejscowości, ani nie naruszyły stabilności gruntu pod pasami startowymi. Cała operacja wodna potrwa do 2028 roku. Na koniec centrum Warszawy i plac, o którym napisano już tomy analiz urbanistycznych. Plac Defilat. Północna pierzeja przeszła metamorfozę. Działa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gotowy jest plac centralny, rośnie bryła TR Warszawa. Wydawałoby się, że domknięcie południowej flanki placu od strony Alei Jerozolimskich to kwestia najbliższych lat. Na makietach prezentowanych przez warszawski ratusz widać przecież symetryczne, eleganckie kwartały zabudowy. Rzeczywistość okazuje się jednak bezlitosna. Nie doczekacie się. Przynajmniej nie wdającej się przewidzieć przyszłości. Choć plan miejscowy uchwalono już w 2010 roku, teren ten to wciąż prawnowłasnościowy węzeł gordyjski. Do wielu działek na

0: Wyniki reklamowe. Jedyna planowana zmiana to usunięcie starych wiat z lat 90. Architektura bez sprawnego prawa własności po prostu nie ruszy z miejsca. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się oczywiście za tydzień o 17.30. Zachęcam do odwiedzenia naszych social mediów i zainstalowania aplikacji, w której możecie słuchać tej audycji w dowolnym momencie. Siemano i cześć!
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Autopromocja.
5: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
7: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
4: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

Mamy jeszcze 20 minut do zakończenia naszego konkursu, a nasz konkurs pozwala wam na zdobycie wejściówki, podwójnej wejściówki na zwiedzanie Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Świetne miejsce, świetna atrakcja. Jakbym miał komuś polecić, co może zobaczyć w Poznaniu, to powiedziałbym do niego, idź do Centrum Szyfrów Enigma. Bo niektórzy pewnie mają problem z polecaniem, ale jeżeli ktoś zna Poznań i wie, no to wie, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie trzeba po prostu iść. I wy możecie iść z naszą wejściówką podwójną, z kimś jeszcze kogoś wziąć pod pachę i po prostu wejść tam i odkryć te wszystkie fascynujące rzeczy. 7148 to jest numer telefonu, piszecie imię i nazwisko wasze po prefiksie afera, więc po kolei afera, spacja, imię i nazwisko, spacja, odpowiedź na pytanie konkursowe, właśnie z kim i dlaczego chciałbyś odwiedzić Centrum Szyfrów Enigma, a koszt SMS-a to złote 23. Czekamy na wasze odpowiedzi w Radio Afera jeszcze przez mniej niż 20 minut. Czas się kończy, a centrum czeka.

jeszcze parę dni nabór jesienny, dodatkowy nabór na UAP. Możecie dołączyć do grona studentów na studia podyplomowe do 7 października. Malarstwo, programowanie efektów wizualnych i podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych. Jeżeli ktoś z was jakoś przegapił moment rejestracji, albo się nie zapisał, albo się nie dostał, albo jeszcze pomyślał, go nagle natchnęło, że a, może jeszcze na jakieś studia, no to UAP ma otwarte jeszcze przez parę dni dodatkowe miejsca na studiach podyplomowych. Spróbujcie, może to akurat coś zmieni. Może to będzie świetna okazja.

I na koniec trochę sportu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, piąty bieg laur przyrodnika, sport, natura i akademicka rywalizacja w rodzinnej atmosferze. Tak brzmi ich zapowiedź. W sobotę 10 października po raz piąty ten bieg się odbędzie. O puchar rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będziecie mogli pobiegać. Trasa jest przy Jeży Lusałka. Zapisy wciąż trwają. laurprzyrodnika.pl. Tam możecie się zapisać i możecie po prostu sobie wziąć udział w tym biegu. 8 dni zostało. Może sport.

Zostało ostatnie parę minut do godziny 18, to znaczy, że czas dla nas już się zakończył, oraz czas dla nas już się pożegnać. Realizował nas mnie, Paweł Zjeżdżałka, w drugiej godzinie Studenckiego Patrolu, a ja nazywam się Kacper Roszczak i do zwycięzców konkursu odezwa się oczywiście zaraz po audycji, więc czekajcie na wiadomość. Dzięki, Studencki Patrol, już jutro o godzinie 16:00.

Przepraszam bardzo, moja pomyłka. Jutro jest sobota, jutro nie ma studenckiego patrolu. Mam nadzieję, że nie daliście się nabrać. Jeżeli daliście się nabrać, no to no, nic nie poradzę. Musicie być bardziej ostrożni. Rok studencki już się zaczął.

0: 3 minuty do godziny 18. Czas na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Zamiast 20, 5, maksymalnie 18 dzieci. Takie rozwiązanie według poznańskich działaczy partii Razem pozwoliłoby na swobodne funkcjonowanie placówkom przedszkolnym, którym grozi zamknięcie z powodu niżu demograficznego. Jednocześnie członkowie partii przekonują, że dzieci otrzymałyby więcej uwagi od swoich opiekunów.
2: Jakkolwiek niż demograficzny jest mnóstwo wielkich wyzwań, jest też dla nas pod tym względem pewną szansą. To szansa, żeby zmniejszyć grupę, uczynić je bardziej kameralnymi, sprawić, że dzieci będą bardziej zaopiekowane, obdarzone uwagą i opieką, że kadra przedszkoli będzie mniej przeciążona pracą, bardziej skłonna zauważać i reagować, kiedy cokolwiek się dzieje.
1: Mówi Ewelina Majewska z partii Razem. W tegorocznym naborze do przedszkoli w Poznaniu uczestniczyło 2770 dzieci. Jak informowaliśmy w kwietniu, po zakończonej rekrutacji w miejskich placówkach zostało prawie 1400 wolnych miejsc.
3: Przystanek informacja.
1: Do 2035 roku ma być gotowy nowy dworzec główny w Poznaniu. Magistrat wraz z PKP PLK ogłaszają wspólny przetarg na wspomniany projekt. Pierwszym etapem przygotowania projektu ma być analiza dokumentów, w tym projektu poznańskiego węzła kolejowego i planu zagospodarowania wolnych torów. Nowy dworzec ma znajdować się bezpośrednio nad peronami.
4: Najnowocześniejsze węzły przesiadkowe są właśnie tak skonstruowane, że na tym poziomie zero są pociągi, a te dworce są tak naprawdę nad nowoczesną infrastrukturą, która pozwala tak naprawdę na szybką zmianę kolei, na przykład na tramwaj, na autobus, rower, taksówkę.
1: Zaznacza prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Otwarcie ofert zaplanowano na listopad, a podpisanie umowy z wykonawcą koncepcji nastąpi w pierwszym kwartale 2027 roku. Pierwsze prace budowlane przy dworcu rozpoczną się w 2030 roku.
3: Informacje nie tylko z regionu.
1: Jesień już zaczęła się na dobre. To oznacza chłodniejsze noce i poranki. Trzeba będzie zacząć grzać. Czy polska energetyka w dobie zawirowań geopolitycznych jest gotowa na nadchodzący sezon zimowy? Zdaniem ministra Miłosza Motyki braki gazu Polsce nie grożą. Magazyny są pełne, a dostawy w pełni zabezpieczone. Do tego realizowane są inwestycje, które mają przyspieszyć przesył gazu do kraju.
5: Poziom zapełnienia magazynów gazu to jest 99%, a w procesie inwestycyjnym jest rozbudowa tych magazynów. Dostawy gazu do Polski są realizowane w sposób niezachwiany, jeżeli chodzi o Baltic Pipe, jeżeli chodzi o terminal. No, rekordowa liczba odbiorów terminalu LNG. Co więcej, budowany terminal FSR-u w Gdańsku także tę zdolność przyspieszy.
1: Szef resortu informuje również, że udało się zwiększyć wydobycie węgla pomimo cięć kadrowych. W obecnym roku Polska Grupa Górnicza wydobędzie o 1 000 000 ton więcej tego surowca. Zwiększenie wydajności umożliwiło też eksportowanie energii do innych państw, gdy te miały problemy.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Poznańska Caritas przygotowuje się do zimy oraz do obchodów 10. Światowego Dnia Ubogich. W związku z tym przygotowywana jest pomoc dla osób ubogich, samotnych i doświadczających bezdomności. Potrzebne są głównie czapki, szaliki, rękawiczki i termosy na żywność. Oprócz przenoszenia darów można również wpłacać dary na konto Caritas. Organizatorzy proszą, aby przekazywane rzeczy były nowe i nieużywane. Dary można dostarczać w poniedziałki i wtorki do siedziby Caritas przy rynku Wildeckim od 8 do 14. Zbiórka trwa do 5 listopada. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni w tym tygodniu zapraszam o 18.57.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
7: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, czyli muzyka na 33 obrotach. W każdą sobotę o 9.30.
8: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
9: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
10: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
11: Tak jest, piątek, godzina 18:02, prawie 3. No i tak, drużyna sportu w eterze się zebrała i pogada o sporcie, tak jak zwykle poznańskim. No i trochę nie tylko, dużo się działo, więc mamy sporo do opowiedzenia. No ale może najpierw przedstawmy się, realizuje nas Paweł Zjeżdżałka, a audycję poprowadzą
12: Jakub Kokotkiewicz.
11: No i jeszcze troszkę muzyki.

0: Przepiękny to był utwór, natomiast zespół Sportingu jest w komplecie tutaj. Obok mnie siedzi mój współprowadzący.
1: Mikołaj Dils. No, dzisiaj jest taki dzień dla spostrzegawczych, bo znowu tutaj pomyłeczka mała przy przedstawianiu jakichś danych faktograficznych. Natomiast teraz już możemy przejść do sportu. Chociaż nie, jeszcze konkurs. Jeszcze mamy do zapowiedzenia konkurs, więc pozwolisz, że o nim powiem. Bo do wygrania mamy podwójne zaproszenie na mecz Enea Basket Poznań PGE Spójnia Stargard. Ten mecz 4 października, oczywiście tego roku, o godzinie 20 na hali POSIR, dokładnie hali D, przy ulicy Drogi, przy drodze Dębińskiej 10C. No i tak, jeśli chcecie zgarnąć wejściówkę na to spotkanie, no to wystarczy, że odpowiecie na pytanie, który z koszykarzy basketu okaże się kluczowy dla tej rywalizacji, no i dlaczego. Jeśli chodzi o SMS-y, no to wysyłajcie je na... Czy tu jest numer? Oto jest pytanie. Na numer 7148. Tak? Dobrze czytam?
0: Tak, jeśli chodzi o to, no to tak. Numer to jest 7148. Prefiks afera. No i tutaj następnie imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie. No i oczywiście koszt takiego SMS-a to jest złotówka i 23 grosze wraz z VAT-em. Tak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie konkursowe. Natomiast my teraz od konkursu trochę uciekniemy. Oczywiście będziemy na tle całej audycji przypominać o tym, ale przejdziemy do piłki nożnej i przejdziemy do Lecha Poznań, ale nie do Lecha Poznań typowo męskiego, bo panowie seniorzy są na kadrach w rozjazdach. Natomiast przejdziemy do poprzedniego jeszcze weekendu, na chwilę się cofniemy, no i będziemy mówić o Lechu UAM Poznań. No i to spotkanie było rozgrywane w niedzielę i Lechitki na wyjeździe zmierzyły się ze Śląskiem Wrocław, tam remis 2-2. Natomiast co dokładniej z tym meczem? Mikołaj, w twoje ręce.
1: Dziękuję bardzo, tutaj palmę pierwszeństwa mi oddajesz, nomen omen palmę. Natomiast to był mecz dopiero po 36 dniach od ligowej przerwy, no od przerwy od ligowego grania, no bo trwały Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, no i przez to polskie rozgrywki, no tak się troszkę zawiesiły, no i niebiesko-białe chciały w tym spotkaniu przerwać serię trzech meczów bez zwycięstwa, no ale nie udało im się tego zrobić, chociaż prowadziły do przerwy 2-1 po dwóch golach Michaliny Wiśniewskiej. Natomiast po przerwie gospodynie strzeliły pod koniec tej drugiej połowy, wyrównały, ale Lechitki wcześniej mogły te spotkanie zamknąć, no bo miały trzy groźne sytuacje, właściwie sam na sam, no ale w tych sytuacjach górą była bramkarka Śląska Wrocław. No i teraz zawodniczki, gdzie się udadzą?
0: No jeśli chodzi o tę kwestię, no to zawodniczki kolejorze udadzą się na Pomorze, no i już jutro o godzinie 12 no zmierzą się z zespołem APEK Gdańsk, żeby tutaj nie podawać, kto jest sponsorem tego zespołu. Natomiast jeśli chodzi o taką ogólną kwestię, to jak najbardziej miejmy nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku, no bo w zespole Lechitek, jeśli chodzi o te typowo Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, które się odbywały, no była reprezentantka Lecha Poznań, Oliwia Związek, no i ona też się pojawiła, jeśli chodzi o tą kadrę kobiet do lat 20, więc miejmy nadzieję, że ta odpoczynek i ten pierwszy mecz ligowy dla zawodniczki, która brała udział w tej kadrze, będzie tylko motorem napędowym, że ten mecz był taki przygotowawczy, no i zobaczymy w Gdańsku grę. Jak najbardziej ze strony Lecha Poznań-UAM ofensywną, po wygraną i po mistrzostwo. Jak zawsze, no bo tutaj panowie Lecha Poznań potrafią robić takie manewry, więc miejmy nadzieję, że panie również będą w takim kierunku szły.
1: Tak, tym bardziej, że potrzebują tego, bo po 5 meczach znajdują się na 8 miejscu w tabeli, mają 4 punkty na koncie po zwycięstwie i remisie, no więc punkty trzeba zgarniać. No i teraz właśnie przejdziemy do panów, przejdziemy do może tych, tej creme de la creme, tej przerwy kadrowej, czyli zespołów dorosłych, no bo przecież jeszcze grali zawodnicy młodzieżowi, no ale zaczniemy od tego, że no może dzisiejszy mecz piątkowy Polski z Rumunią o 20:45, tutaj nie będzie Wojciecha Mońki w kadrze meczowej, nie będzie go na ławce, więc nie zagra po raz kolejny, co jest taką no niezbyt fajną informacją. Może chciałbyś tutaj zrobić raut?
0: Znaczy ja powiem tak, nawet nie tyle co raut, raut to osoby, które jak tutaj Mońka się pojawił na kadrze, porzucili swój wyrok, a ja uważam, że nie mają rację i ten chłopak jest jeszcze młody, ma swój czas, a osoby, które piszą takie rzeczy w internetach, powinny, no, pójść, nie wiem, gdzieś tak daleko. No, nie powiem co i jak, ale no tak jest. Natomiast jeśli chodzi o panów Nozdecha, to nie tylko reprezentacja Polski tutaj jest seniorka. Seniorska Patrick Wallemark między innymi, no, miała być reprezentacja Szwecji, wszystko było git, do momentu aż nie zachorował. No niestety ze względu na chorobę musiał opuścić, no niestety, zgrupowanie zespołu Szwecji, no i niestety nie zagra dzisiaj również w meczu, który tutaj jest z Bośnią.
1: Tak jest, szkoda, no bo z nami się rozstrzelał, znaczy nie rozstrzelał, zaasystował wtedy w tym trzeciej bramce, natomiast no teraz okazji mieć nie będzie. Jeśli chodzi o inną skandynawską drużynę Finlandii, no to Daniel Håkans zagrał 45 minut we wtorkowym spotkaniu, no, swojej kadry. No tam bezbramkowy remis z Białorusią w Helsinkach, więc niezbyt zachwycony pewnie ani skrzydłowy, no, zarówno skrzydłowy Kolejorza, jak i jego koledzy. On zagrał po przerwie, zmienił grę na Kamarę, no a poza tym jeszcze jeden taki ciekawy gagatek grał.
0: No nawiązanie, bo mówiłeś o Palmie, no to Luis Palma tam się pojawił również, on w reprezentacji Hondurasu. No, natomiast ciekawostka, jeśli ktoś by chciał zobaczyć mecz Hondurasu, to musi się obudzić w środku nocy, bo ten mecz najbliższy z Martyniką o 2 czasu polskiego, 3 października, więc jeśli ktoś chce zobaczyć, jak nasz tutaj zawodnik Lecha Poznań gra, jeśli chodzi o reprezentację Hondurasu, to jak najbardziej do tego zachęcam, no bo jest to coś bardziej wyjątkowego, tak bym powiedział, ten taki zagraniczny futbol, taki bardziej gorący, taki
1: egzotyczny.
0: No właśnie, egzotyczny, tam jest bardziej w dobrym kierunku sam. Natomiast no mniej egzotyczne, jeśli chodzi o najbliższych rywali, między innymi o reprezentację U21, no bo tam reprezentacja U21 też jest, no i w Lechu Poznań również takie powołanie się pojawiło.
1: Oczywiście, byłyby dwa, gdyby Antoni Kozubal nie był kontuzjowany, natomiast no nie dołączył do niego, on nie dołączył do Michała Gurgula, który z kolei zagrał całe spotkanie ze Szwecją, które biało-czerwoni wygrali 3-0, no to kadra U21, jeszcze raz powtórzę. No i wciąż komplet punktów podopieczni Jerzego Brzęczka mają i to decydujące starcie, o którym mówiłeś, no to starcie w poniedziałek z Włochami. No i no wystarczy remis, żeby wygrać grupę. Jeżeli zespół z Polski przegra, no to będzie musiał mieć trochę szczęśliwy bilans meczów bezpośrednich z Włochami. No więc lepiej wygrać albo zremisować, no po zwycięstwie daje już pewny awans na mundial, na Mistrzostwa Europy. Tak, i no w ogóle będziemy mieli teraz sporo tej młodzieżowej piłki. Chcesz zacząć?
0: Więc tak, jeśli chodzi o kadrę U18, bo idziemy tak trochę wiekowo, no poza tymi zgrupowaniami, które już się pokończyły, bo tak, takie też się już pokończyły. Więc tak, Piotr Bartczak, Hubert Janyszka, Aleksander Klimkiewicz to U18. No i panowie radzą sobie dobrze, jeśli chodzi o tą kwestię. Bo kurczę, dziwnie się mówi, że mówimy tak o reprezentacjach juniorskich, a nie o reprezentacji seniorskiej. Szkoda, wstyd i hańba. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię, to panowie dalej na tym zgrupowaniu, dalej będą grali te mecze i najbliższy 3 października, czyli w niedzielę o godzinie 15 z reprezentacją Szwecji.
1: No, pojedziemy może jeszcze troszkę jeden rok wyżej do zespołu U19. Tam też 4 poznańskich zawodników: Wojciech Szymczak, Karol Delikat, Tymoteusz Gmur oraz Sami Dudek. To były 2 spotkania ostatnio. Najpierw ze Słowacją, tutaj zwycięstwo Polaków, no i potem z Kazachstanem, też 3-0. Wojciech Szymczak i Gmur po asyście 2. stopnia w tym meczu z Kazachami. Z kolei Delikat oba spotkania obejrzał z ławki rezerwowych. No tak, i potem jeszcze kadra U16, tam Marcel Zdybał oraz Julian Grzegorczyk. Oni wystąpili w meczu z Austrią, tam remis 1-1 w końcówce. Polacy zdołali to spotkanie rozstrzygnąć, nas, no powiedzmy, wyrównać. Z kolei ci młodzi Polacy weszli w drugiej połowie. Pierwszy wyszedł w pierwszym składzie, Zdybał, a potem Grzegorczyk wszedł z ławki. No i coś jeszcze zostało? Czy już tak? Bo tego było sporo, więc ja się mogę zagubić.
0: Jeśli chodzi o panów, to tyle, jeśli chodzi o te reprezentacje, które faktycznie gdzieś można kojarzyć i może zobaczymy w przypadku tych U16, czy to w Lechu, czy to w kadrze seniorskiej. Zobaczymy, jak daleko ta kadra seniorska nas zaprowadzi, bo po dzisiaj mam wrażenie, że będziemy płakać jak zawsze.
1: No trzeba się cieszyć tym, co mamy. Jeżeli mamy kadry młodzieżowe, no to cieszmy się nimi. I takim stwierdzeniem zapraszamy na krótką przerwę.

0: No była piłka kopana kadrowa, była piłka kopana niekadrowa, to teraz będzie piłka niekopana, a piłka kozłowana i rzucana, bo przechodzimy do piłki ręcznej, no i zaczniemy od pań. Jeśli chodzi o tę kwestię, ale też wrócimy jeszcze do tego weekendu, który już nam upłynął, no to Enea, piłka ręczna Poznań, no wciąż niepokonana, no panie z Poznania radzą sobie świetnie, jeśli chodzi o Szczepiorniaka, bo ten sezon w lidze centralnej jak naprawdę, no zaczyna się idealnie, patrząc na to, że wygrały po spotkaniu to z weekendu wynikiem 29-27, no i to spotkanie z Energą Sambor Tczew. Jak najbardziej przyjemne, lubimy patrzeć, jak poznańskie zespoły wygrywają, nawet w tych mniejszych halach, bo na te duże nie możemy na ten moment liczyć.
1: No tak, to akurat w temacie innego zespołu Grunwaldu Poznań, natomiast no, o tym jeszcze wspomnimy, o co tam chodzi, natomiast jeśli chodzi o piłkę ręczną, no to to spotkanie, jeśli chodzi o wynik, to wydaje się, że ten mecz był taki na styku. No i faktycznie to spotkanie tak przechodziło z rąk do rąk. Były momenty lepszej gry zawodniczek podopiecznych Amelii Chmielewskiej. To zawodniczki z Tczewa rozpoczęły to spotkanie lepiej od prowadzenia 3-1, ale potem Krista Kubisowa i Nikola Owczarek pozwoliły Poznaniankom wyjść na prowadzenie 5-3. Po kwadransie gry Enea wygrywała, właściwie piłka ręczna wygrywała 12-5. No i wydawało się, że ta przewaga pozwoli na spokojniejsze dalsze fragmenty, natomiast do przerwy był remis 16-16. No i no, trudno nie było zauważyć, że ta ekipa, która wyszła na tak wysokie prowadzenie, nieco się zacięła. No a po przerwie dalej nie szło to tak najlepiej.
0: No to znaczy, jeśli chodzi o tą kwestię, to ten zespół, ja to lubię mówić, że on ma takie swoje momenty, gdzie po prostu musi, chwilę potrzebuje. No i o tym sama mówiła Amelia Chmielewska, że no mniej więcej to budowanie szło przewagi efektywnie rywalko. No i w pewnym momencie rywalki wygrywały nawet 20-18. No ale od tego momentu tak naprawdę zespół Amelii Chmielewskiej znowu zakasał rękawy. No i tak naprawdę zaczął szyć do przodu i pędzić tak naprawdę, idąc, zdobywając tak naprawdę 10 bramek, no tracąc zaledwie tylko 2. No i finalnie w pewnym momencie na tablicy wyniku był wynik 25-22 dla zespołu gospodyń. No i tak naprawdę do końca już zespół Enei piłki ręcznej Poznań, no tej przewagi nie oddał. No i tak naprawdę dobrą postawą, no świetnie zachowała się bramkarka, jeśli chodzi o poznański zespół, no bo Kinga Berna dostała MVP tego spotkania. No i patrząc na wynik, który faktycznie był na styku, no zespół z Tczewa też nie był najsłabszy, no ale finalnie udało się dzięki bramkarce poznańskiej ekipy wygrać. To najważniejsze, no bo lubimy w Poznaniu wygrywać. Lubimy wygrywać z przytupem, nawet z małymi przewagami, ale nie lubimy przegrywać z małymi przewagami, bo to u panów było i miało miejsce.
1: Tak, no to zawsze takie wyniki sugerują, że niby byłeś blisko, ale jednak czegoś zabrakło, może trochę szczęścia, może jednak dyspozycji. No, tak jak wspomniałeś, Grunwald Poznań przegrał tylko 27-28 z Gwardią Koszalin. No i to kolejne spotkanie wyjazdowe, no bo no, wspomnieliśmy o tej hali. Przez brak hali zespół wojskowych nie gra u siebie, gra wyłącznie na wyjazdach. No i to też można powiedzieć, że w sumie przekłada się na wyniki, bo pamiętam też piłkarską Wartę Poznań, która w poprzednim sezonie długo się rozkręcała, jak wróciła do ogródka, no to grała świetnie. W tym sezonie było to trochę lepiej, natomiast no też ten powrót do ogródka dał jej porządnego kopa. No i to spotkanie rozpoczęło się lepiej dla gwardzistów. Po bramce Macieja Fabianowicza było 5-3, potem Dawid Krzywicki tak troszkę wyskoczył i był remis 5-5, no ale zespół z Koszalina jakby prowadził tą grę i Christos Mingas oraz Filip Jarosz ciągnęli zespół gospodarzy przy stanie 11-7. Na ta przewaga trochę dawała gwardzistom komfortu, no ale ostatecznie do przerwy udało się Poznaniakom zdobyć taki kontakt, bo Wiktor Mejza trafił 12 punkt, z kolei zespół z Koszalina miał 13, no i przy tym takiej drobnej przewadze zespół z Koszalina przy tej przewadze skończyła się pierwsza połowa.
0: No tak patrzę, tak naprawdę jeśli chodzi o piłkę ręczną, ta przewaga jednego punkta to praktycznie nic, bo można ją w ciągu tak naprawdę kilku sekund odrobić i nawet wyjść na prowadzenie po kolejnych kilku sekundach. Natomiast no pod powrotem parkiet no znów lepiej wyglądała tak naprawdę ekipa ze północy Polski, no i tak naprawdę wszystko wyglądało tak jak na starcie tego spotkania zespół tutaj jeśli o to chodzi Gwardii Koszalin, no set do przodu, podwyższał regularnie to prowadzenie, no w pewnym momencie nawet było 19-15, jeśli chodzi o tabelę wyników, no i tak naprawdę tak zbierając się trochę zespół WKS-u, starał się grać na tyle ofensywnie, na tyle mógł, natomiast no cały czas mieli bramkarza rywali na swojej drodze, no i tutaj, który świetnie radził sobie z tym, żeby tą ofensywność wojskowych obrać. No na pewnym momencie na tablicy wyników widniał wynik 23-22. No i aż w pewnym momencie była chwila nadziei, poznaniacy objęli prowadzenie na wynik 24-23. No prowadzili tym jednym punktem, natomiast no nie potrwało to długo, bo tak naprawdę im dalej w las liśmy, tym było coraz trochę gorzej. No i finalnie zakończone spotkanie porażką 28-27 dla zespołu Gwardii wygrane, no niestety dla poznaniaków przegrane.
1: No niestety, no jest to kolejna porażka, jeszcze bez zwycięstwa. Poznaniacy w tym sezonie zajmują 11 miejsce w tabeli. Następne spotkanie już w sobotę, czyli jutro, zagrają na wyjeździe, jakby się ktoś dziwił, z KPR-em Żukowo. Nie powiedzieliśmy jeszcze o piłce ręcznej. Ten zespół, jak już mówiliśmy, jest niepokonany. Nie mówiliśmy o tej zapowiedzi oczywiście. Ten zespół jest niepokonany. No i jeśli chodzi o to, z kim się zmierzą, no to spotkanie w Płocku z Jutrzenką. No i tak, tym akcentem możemy skończyć temat piłki ręcznej.
0: Tak, możemy zakończyć. Potwierdzam, natomiast pora na kolejny utwór.

0: Zanim przejdziemy do konkretnego kolejnego tematu, oczywiście przypomnienie o tym, że trwa dla was dalej konkurs. Jeśli chodzi o tę kwestię, o tym więcej oczywiście Mikołaj po raz kolejny możesz opowiedzieć.
1: Tak jest. Tym razem postaram się w pełni powiedzieć o tym konkursie. No bo do wygrania są podwójne zaproszenia na mecz NA Basketu Poznań z PG Spójnią Stargard. To spotkanie 4 października, czyli w niedzielę o godzinie 20 na hali D po SIR-u poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Dokładnie to Droga Dębińska 10C. No i jeśli chodzi o to, co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać, no to bardzo prosimy o odpowiedź na pytanie, który z koszykarzy NA Basketu okaże się kluczowy dla rywalizacji ze Spójnią i dlaczego. Jeśli chodzi o to, gdzie tę odpowiedź wysyłać, no to na numer 7148 z prefiksem afera, oczywiście imię i nazwisko trzeba też napisać. No i jeśli chodzi o to, ile, jaka jest cena za ten SEB, no to złotówka i 23 grosze.
0: I oczywiście to wraz z VAT-em, jeśli chodzi o tę kwestię. Natomiast no my przejdziemy już do konkretnego tematu po raz kolejnego u naszej audycji, czyli zaczniemy mówić o najwspanialszym wydarzeniu, które dzieje się w Poznaniu w najbliższy weekend, czyli pomówimy o zbliżającym się 25. edycji poznańskiego maratonu, który już w najbliższą niedzielę, no oczywiście ta prestiżowa impreza po raz kolejny pobiegnie ulicami oczywiście Poznania, no i będzie to ponad 5000 uczestników, no i oczywiście spowoduje to zmiany w ruchu, oczywiście bez zmian klasycznie.
1: Tak, no będzie troszkę tych zmian, no bo jednak mówimy chyba troszkę o tej trasie. Linia startu znajdzie się tradycyjnie na ulicy Grunwaldzkiej, tak w rejonie północnej bramy Międzynarodowych Targów Poznańskich, meta zaś wewnątrz terenu targowego na placu Świętego Marka. Dystans oczywiście 42 km i 195 metrów. Uczestnicy będą pokonywać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak to można określić, no bo najpierw wyruszą na północ przez rondo Kaponiera do ulicy Pułaskiego. Z niej zboczą, by zahaczyć o Park Sołacki, potem południowa część Stadeli, ulicę Garbary, Kutrzeby i Północna. I tam przez te ulice dostaną się do Alei Niepodległości, stamtąd z kolei charakterystyczne punkty: Plac Ratajskiego, Plac Wolności, Stary Rynek, no i Most Świętego Rocha. Za terenami Politechniki znajdą się w ciągu ulic Arcybiskupa Barniaka i Dymka. No i chciałeś coś dokończyć.
0: Tak, no bo wspomniałeś o tym Starym Rynku, no i Stary Rynek, no po raz pierwszy od 18 lat będzie gościł na sobie, jeśli chodzi o to biegacze maratoński. No oczywiście, jeśli chodzi o dalszą trasę, no to będziemy już tak naprawdę biegać przyznane do wszystkim obszary, czyli Hartowo, Rataje. Tutaj pojawi się między innymi ulica Zamenhofa. To także też jest kwestia zmiany. No i aż do ronda Starłęka, ulicami Hetmańska, Marciszewskiego, Ściegiennego. No i wiele innych tych ulic będziemy moglibyśmy wymieniać połowę Poznania tak naprawdę. No i oczywiście będziemy klasycznie wracać już w kierunku bliżej targowym. No bo Grunwaldzka będzie prowadziła w rejon cmentarza na Jumikowej. Następnie będziemy kierować się na lotnisko Ławice, stamtąd ulicami Bukowską i Bułgarską. Będziemy wiedzeni przez Marcelin, no a następnie przebiegniemy przez Stadion Miejski, bo dosłownie biegacze będą tym razem biegli już typowo po murawie naszego pięknego stadionu. No i powrót na tradycyjnie, no na metę ulicą Grunwaldzką. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię, no to dyrektor Poznań Maratonu Łukasz Miadziałko mówi o tym, że chcemy pokazać biegaczom najważniejsze punkty naszego miasta.
2: Jubileusz, poszukiwanie nowej trasy, aspekty bardzo ważne turystyczne, ale też sportowe. Szukamy tego, żeby coś było nowego, innego. Po 18 latach wracamy na Stary Rynek. Na trasa będzie przebiegać między innymi wzdłuż Parku Cytadela. Zawodnicy pobiegną wzdłuż Malty.
1: Dużo miejsc wymieniliśmy, mogło się niektórym zakotłować w głowie, natomiast jedno miejsce nie padło, dosyć kontrowersyjne, no bo Nowe Zoo z tej lokalizacji organizatorzy zrezygnowali. No i najpierw może usłyszmy Łukasza Madziołkę, co miał do powiedzenia w tej kwestii.
2: Bieg przez Maltę był dość wąski, mamy też przypomnę wózkarzy, zawodników jest w tym roku więcej, było bardzo takie odważne, natomiast tam był też jeden dość poważny podbieg, zbieg.
0: No faktycznie ta trasa, jeśli chodzi o ubiegły rok, była taka dosyć specyficzna, no natomiast jeśli chodzi o tę kwestię, no to no, te turystyczne ścieki w centrum miasta, no zastąpił fragment prowadzące no przez tereny zielone, które dominowały, jeśli chodzi o tę kwestię w ubiegłym roku, no to tego oczywiście już nie będzie, no więc miejmy nadzieję, że te podbiegi przy Malcie, no i ten pagórkowaty teren Nowego Zoo, no już nie będzie takich kwestii, no i ten kilkukilometrowy bieg po Wartostradzie również został zastąpiony równoległym odcinkiem na wcześniej wspomnianej przeze mnie ulicy Zamenhofa. No i organizatorzy, no tak jak mówiono, że tłumaczą to tak naprawdę aspektami praktycznymi. No i miejmy nadzieję, że te faktycznie kwestie gdzieś będą szły w tym kierunku. Natomiast

0: rekordu z 6400 osób na mecie w 2017 roku. Natomiast ten jubileusz w jakiś sposób jednak będzie fajnie uhonorowany. No i też sporo ciekawych zawodników pojawi się na poznańskich ulicach z Etiopii, Kenii, Islandii, Nepalu, Kostaryki. Ci najważniejsi, no to m.in. Kenneth Keter z Kenii oraz Hiske Tewelde z Erytrei. No i posłuchajmy jeszcze Madziołki, co mówił o Elicia. Mówił, że jest ona wyjątkowo silna.
1: Zaprosiliśmy naprawdę bardzo dobrych zawodników, dobrych pacemakerów. Ich rekordy życiowe kwalifikują ich do tego, że jest szansa na pobicie naszych rekordów, zwłaszcza mężczyzn. Częściej padały rekordy kobiet.
2: No oczywiście, że te rekordy no muszą się pojawiać na maratonie, bo bez rekordów na maratonie nie byłoby trochę takiej imprezy, bo też ci na S elity no biegną po to, żeby zdobywać te fundusze, oczywiście nabijać sobie te rekordy, bo trzeba je mieć do statystyk. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię, jak dla mnie rekordzistą jest pan Artur Kujawiński, no bo biegacz i popularyzator biegania, no który weźmie udział w swoim 200. maratonie, no mówi o tym, że w Poznaniu właśnie przebiegnie ten swój wyjątkowy 200. maraton.
3: Jestem wzruszony, bo jestem poznaniakiem, biegłem w pierwszej edycji. Duża część trasy biegnie przez mój Fertel tutaj Hartowo i przy Malcie. Nie będę biegł oczywiście na czas, będę się cieszył tą trasą. Będę przybijał piątki kibicom, także będę bardzo rekreacyjnie świętował, bo to ważny dzień.
0: Wiadomo, że przygotowania do takiego turnieju, takich zawodów, takich biegów to bardzo ciężka sprawa. No i tym bardziej dla Kujawińskiego ten jubileusz to będzie takie zwieńczenie intensywnego okresu.
3: Kiedy się zorientowałem, że zbliża się ta 25. rocznica maratonu poznańskiego. Moje okrągłe urodziny, no jestem 2 razy starszy niż maraton, również przypadły w tym roku. Pomyślałem, że fajnie by było pobiec jakąś równą liczbę maratonów, ale się okazało, że brakuje mi bardzo dużo, bo zostało 30 miesięcy wtedy, a 60 maratonów. Przyznam, że te 2,5 roku to wymagało dużego wysiłku, ponieważ w maratonach zorganizowanych startowałem co 2 tygodnie przez 2,5 roku.
2: Okej, to brzmi imponująco, a zarazem zaskakująco trochę z mojej perspektywy, bo ja nawet jednego jeszcze w życiu nie przebiegłem, może sumując moje kroki, to przebiegłem z 2. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię, no to zwycięzcą jest tak naprawdę każdy, kto pokonał no, ten dystans maratonu, no i oczywiście na mecie będą czekać dla każdego medale, no bo to zaszczytne, po to biegniemy, tak? Po medal. No i to oczywiście w tym roku, poza tym, że jest to jubileusz tej 25. edycji, no to oczywiście będzie to 70. rocznica rocznicy poznańskiego czerwca, powstania czerwcowego chciałem powiedzieć. No natomiast jeśli chodzi o to, no to pan Artur Kujawiński mówi również o tym, że ta poznańska trasa wymaga chłodnej głowy.
3: Pierwsza połowa musi być pobiegnięta z rezerwą, z rozsądkiem, bo tam mamy 2 odcinki z podbiegami na ulicy Baraniaka i Hetmańskiej. Zalecam chwycić się pacemakerów, biec w grupie, bo wtedy nie widzimy podbiegu i wtedy ewentualny wiatr nie wieje nam w twarz. Druga połowa dystansu jest już bardziej płaska, to rozsądnie rozłoży tempo i taktykę zastosuje, to wtedy w drugiej części mu to odda.
0: A jeśli chodzi o to, co najbardziej Kujawińskiego zaciekawiło, jeśli chodzi o trasę, no to no może posłuchajmy, co?
3: Tam zwalniamy, bo tam są też kibice, jest ta właśnie otoczka trybun i tak naprawdę biegniemy tam ostrożnie i się cieszymy tym momentem, więc troszeczkę też przybijamy piątki, tam są czasami maskotki naszych poznańskich koziołków. Wbiegamy na chwilę i jak wybiegamy, no to powracamy do tej rzeczywistości, czyli asfalt i gonienie wyników, które sobie wymarzyliśmy.
2: Asfalt i gonienie wyników to nie tylko rzecz, którą mogą gonić ludzie, bo oczywiście poza tym, że maraton to sama impreza biegowa, to oczywiście będą również tam dodatkowo organizowane targi oraz serię krótszych biegów. No, w większości skierowane będą one dla dzieci. No i oczywiście będzie to w całości zamknięte na międzynarodowych targach poznańskich. No i w sobotę o godzinie 10 wystartuje natomiast bieg Poznań 5, którego 5-kilometrowa trasa prowadzi w większości ulicą Grunwaldzką.
0: Pięknie. I co? Chyba to tyle, jeśli chodzi o czym musieliśmy powiedzieć. No wiadomo, że ten dzień też będzie skutkował w utrudnienia komunikacyjne, no bo sporo tras będzie zamkniętych z ruchu. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądać, no to jak już tylko wszyscy biegacze pewien etap tej trasy pokonają, no to te ulice będą otwierane. Więc no warto zapoznać się jeszcze raz na spokojnie z tym, jak wygląda plan tego wyścigu, no i dostosować swoje plany komunikacyjne co do tego. I skończmy, bo dużo gadaliśmy o Poznań Maratonie. No i tak, troszkę przerwy.

0: No z takim mocnym uderzeniem to przejdziemy do dyscypliny bez mocnego uderzenia, a z mocnym pchnięciem, bo jeśli chodzi o tą kwestię, to zapytam się ciebie, czy kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby zostać zawodowym curlingowcem?
1: Nie, tak szczerze, ja w ogóle nie mam tego sportu w orbicie swoich zainteresowań, ani nawet nie uświadomiłem sobie na przykład, że takie coś może w Poznaniu istnieć, jakiś związek curlingowy, który uczestniczy w takich wydarzeniach, jakie, o których zaraz powiemy.
0: Widzisz, ja też o tym nie wiedziałem, wiedziałem tyle ciekawostkę, że na świecie są jakieś bodajże jedna, dwie firmy, które w ogóle tworzą, jeśli chodzi o kamienie do curlingu, i oglądałem o tym cały dokument, jak najbardziej można sobie taki obejrzeć, znaleźć gdzieś w internecie, natomiast no nie spodziewałem się, że w Poznaniu mamy tory zdatne do tego, żeby ten curling uprawiać, no i to faktycznie na takim spoko poziomie, no bo poznańscy curlingowcy walczą o finał Mistrzostw Polski. Tego też nie wiedziałem, że mamy Mistrzostwa Polski w curlingu. Wiedziałem, że mamy reprezentację, to oczywiście klasyka gatunku, natomiast myślałem, że my tam bardziej mamy taką grupkę takich wybranych i to tyle. Natomiast te zawody trwają w Łodzi, a dokładniej no jest to pierwszy w historii Puchar Polski par mieszanych, no i jest to rywalizacja dwuosobowych zespołów, w których grałem kobieta i mężczyzna, no i do turnieju zgłosiło się 21 par. Poznański klub curlingowy reprezentuje Małgorzata Hałas i Jakub Dąbrowski, no i każde z nich występuje w innej parze, natomiast dwie najlepsze pary awansują bezpośrednio do finału Mistrzostw Polski, które odbędą się na koniec stycznia przyszłego roku, no i rywalizacja w Łodzi potrwa do niedzieli, natomiast zaczęła się ona wczoraj. No i jeśli chodzi o wyniki, to z tego co patrzyłem, to u Kuby, czyli mojego imiennika, tam pierwsze było zwycięstwo w pierwszej rundzie, natomiast tu tak skrótowo powiem, u Gosi była niestety porażka, ale miejmy nadzieję, do meczów jest jak najbardziej jeszcze trochę do zagrania. No właśnie, w curlingu to są mecze, tury, sesje?
1: Rozgrywki może?
0: Rozgrywki, jak to określić? Nie wiem, ale przydałaby się taka rozmowa. Michał, jeśli to słyszysz, to wiesz co możesz zrobić, ja do tego zachęcam. Natomiast nie tylko curlingiem człowiek żyje, bo dalej jest piłka nożna, która podbija regularnie świat z dyskusją o siatkówce. Natomiast tym razem o trochę innej wersji futbolu mówimy, bo mówimy o ampfutbolowych Mistrzostwach Polski.
1: Tak.
0: Nie, nie Mistrzostwach Polski, o nie, to jest kolejny puchar w ramach ampfutbolowej ekstraklasy.
1: Tak, no właściwie Mistrzostwa Polski, jakby to inaczej nazwać, no bo chodzi o to, żeby stać się najlepszą drużyną w kraju. No i tutaj zwycięstwo Wisły Kraków, tak wspomniemy, gwoli ścisłości, która zawiodła jednak w ostatnim turnieju w Bydgoszczy, no bo o tym ostatnim turnieju w Bydgoszczy jednak opowiemy. Tam dwie porażki z rekordem Bielsko-Biała i z Śląskiem Wrocław, który został zresztą wicemistrzem. No i no, Śląsk chciał zakończyć te zmagania, wszystkie zmagania w tym sezonie z trzema złotymi medalami, natomiast jednak w Pucharze Polski wrocławianie odpadli w półfinale, w Lidze Europy, czyli w zmaganiach europejskich przegrali w finale, no a w Ekstraklasie zakończyli zmagania na drugim miejscu. Jeśli chodzi o Wartę Poznań, no to ostatnia drużyna stawki, siódma, dwa zwycięstwa, no więc no nie najlepiej to wygląda. Pamiętamy, że Warta Poznań no, potrafiła wygrywać zmagania amfutbolowe, więc no taki sezon przejściowy można nazwać dla poznaków męskich, ale też bardzo ciekawa rzecz, bo grały zawodniczki Warty damskie.
0: Tak, jeśli chodzi o tą kwestię, no to nowość, jeśli chodzi o zakończenie sezonu amfutbolowej ekstraklasy, no bo to były tak naprawdę pierwsza w Europie w ogóle rywalizacja kobiecych zespołów, i FKK Furia Warszawa oraz Warta Poznań, no nie walczyły wprawdzie o mistrzostwo kraju, no ale były to tak naprawdę wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o amfutbol i kobiecy amfutbol, no bo to był w ogóle historyczny sezon rozgrywany. Natomiast no jeśli chodzi o tą kwestię, no to nasze zmagania polegały na wyjazdowych meczach pomiędzy zespołem z Warszawy a zespołem z Poznania. No i stołeczny drużyna wygrywa 5 z 6 spotkań przeciwko Warcie Poznań. Raz na inaugurację udało nam się zremisować. Natomiast no nie patrzmy na to pod względem rezultatów, no bo jest to coś nowego, no i pomimo niekorzystnych rezultatów zawodniczy z Wielkopolski, no mogą zapisać sobie ten sezon do udanych, no bo oswajają się z regularną grą, rywalizują z najlepszymi, no i gra w oficjalnych meczach napędza je do dalszego rozwoju, tak oczywiście w informacji prasowej, natomiast no, ten sezon AmFootball Ekstraklasy dobiegł już końca, więc no, krajowe rozgrywki możemy już pożegnać, na początek kolejnych AmFootballowek rozgrywek możemy, niestety musimy zaczekać do stycznia przyszłego roku, dokładnie 9-10 stycznia, to już wiemy, no i rywalizacja będzie to o Puchar Polski, no i zarówno tam, jak i w późniejszych ligowych meczach tytuł najlepszej drużyny będzie ponownie bronić zespół Wisły Kraków.
1: Zobaczymy więc, co, jak to będzie wszystko wyglądało. No i tak, możemy trzymać kciuki za poznańskie zespoły damskie i męskie. No, tymczasem zrobimy znowu troszkę przerwy, ochłodźmy się z Błażejem Królem.

0: No i powracamy do Was jeszcze tak naprawdę przed końcem, no bo na chwilę powiemy też o siatkówce, tylko nie o paniach, a powiemy o zespole Fortu Poznań, no bo Fort Poznań nie zawiódł, jeśli chodzi o rozgrywki Pucharu Polski. Panowie wczoraj zmierzyli się, jeśli chodzi o tą kwestię, na wyjeździe z zespołem AS Słubice, no i panowie z Fortu wygrali 3-1, no i tak naprawdę zameldowali się w kolejnej rundzie Pucharu Polski, no i miejmy nadzieję, że to jest dobry prognostyk na poznańską siatkówkę męską, no bo panowie oczywiście po obiecującym początku sezonu, jeśli chodzi o pierwszą ligę siatkówki, no to Puchar Polski również mogli udać za tak naprawdę dobre rozpoczęcie, patrząc na to, że zespół Fortu wygrał 3-1, jeśli chodzi o sety, no to pierwszy set wygrał wynikiem 25-19, drugi wygrał 25 również do 19, niestety w trzecim porażka 22-25, no i zamknęli to w czwartym secie, wygrywając wynikiem 25-15, no i miejmy nadzieję, że idąc dalej, będzie to tylko wyglądał lepiej, bo kolejny mecz, jeśli chodzi o rozgrywki Pucharu Polski, jest zaplanowany na 21 października, no i jeśli chodzi o tę kwestię, no to panowie nie bardziej zanim się przygotują do Pucharu Polski, przed nimi jeszcze mecz w ramach pierwszej ligi, no bo tam dalej będą świętować i miejmy nadzieję triumfy na swoim terenie.
1: Tak, na razie są zawodnicy z Poznania na fali, bo wygrali mecz z Słubicami, był ich trzecim meczem wygranym, no i teraz zagrają z Czarnymi Radą, żeby przedłużyć tę serię. To spotkanie jutro o godzinie 18 na hali UM, no i tak samo Poznania Rugby Club również jest w dobrej formie, bo 10 punktów po trzech spotkaniach, to jest bilans zawodników rugby. Po zwycięstwie z Beniaminkiem z Olsztyna w ostatniej kolejce, teraz są kolejne apetyty na kolejne punkty. Mecz ze Skrą Warszawa też jutro o godzinie 13. A poza tym futsal. Wiara Lecha z Jagiellonią Białystok, tu spotkanie w niedzielę o 16. Tak samo Wiara Lecha całkiem dobrze rozpoczęła zmagania ekstraklasy, no bo to zespół, no co prawda gra jest w środku tabeli, natomiast Jagiellonia Białystok, drugi z Beniaminków w tym sezonie, znajduje się jednak już no, na dole owej tabeli, więc widać, kto lepiej przygotował się do zmagań w ekstraklasie.
0: No jeśli chodzi o tą kwestię, to Enea ZS Politechnika Poznańska zmierzy się z zespołem Wisły Kraków. To w niedzielę o godzinie 16 w Centrum Sportu Politechniki. MUX Poznań versus Lider Szwarzyń, czyli Derby Wielkopolski. No i niedziela, godzina 16, hala B Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. W niedzielę dla fanów żużla coś nielokalnego aż tak, no bo w niedzielę o 16.45 w Gorzowie Wielkopolskim ostatni mecz, jeśli chodzi o Metalax drugą Ekstraligę, czyli Stal Gorzów kontra PSZ Poznań, no i na zakończenie Enea Basket Poznań versus Spójnia Stargard, niedziela, godzina 20, hala D Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, no i na zakończenie może wspomnieć jeszcze o konkursie.
1: Tak, no właściwie po zakończeniu audycji odezwiemy się do zwycięzcy, także no tyle mam do powiedzenia o konkursie. Liczymy, że ktoś zgarnie wejściówkę, bo warto. Basket jest w dobrej formie. Tymczasem czas nam się kończy, więc będziemy powoli kończyć. Realizował nas Paweł Zjeżdżałka, a audycję prowadzili
0: Jakub Kotkiewicz
1: i Mikołaj Deal. Z tym razem się przedstawiłem.
0: Tak jest.
1: Do usłyszenia.

0: inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: 3 minuty do godziny 19. Zapraszam na serwis informacyjny.
3: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Mieszkańcy Piątkowa są niezadowoleni z pomysłu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Batorego. Zakłada on między innymi, że pasaż handlowy przy ulicy Opińskiego zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstaną nowe mieszkania. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapewnia, że postara się, by właściciel zachował na tym terenie lokale handlowe.
4: To, co jest dla mnie najbardziej istotne, to zawsze szukanie kompromisów. I rozumiem wzburzenie mieszkańców, żebyśmy znaleźli takie rozwiązanie, by te funkcje, które są dla tych mieszkańców ważne, jak najszybciej mogły tam być realizowane już w jakiejś takiej bardziej nowoczesnej formie, no bo ten obiekt jest zdekapitalizowany.
3: Przypomnijmy, mieszkańcy w petycji podpisanej przez 3,5 tysiąca osób wnioskowali o wstrzymanie rozbiórki istniejących sklepów i zablokowanie zagęszczenia osiedla. Inwestycja ma się rozpocząć w trzecim kwartale 2029 roku.
5: Świat uczelni na 98,6.
3: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza rozpoczyna swój 108 rok akademicki w historii. Zdaniem władz jednym z najważniejszych wyzwań jest obecnie kwestia bezpieczeństwa danych w sieci i sztuczna inteligencja. W ramach zwiększenia cyberbezpieczeństwa uczelnia wprowadza dyżury, które będą monitorowały sytuację serwerów uczelnianych, mówi rektor UAM profesor Bogumiła Kaniewska.
6: W kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. W tym między innymi to będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci.
3: UAM planuje też inwestycje w budynki. Uczelnia wybuduje archiwum. Oprócz tego zmiany dotkną Kolegium Heliodor i Święcicki. Budynek będą zajmować psycholodzy, orientaliści i angliści. Oprócz tego teren w obrębie kolegium zostanie uporządkowany.
5: Tym żyje Polska.
3: Kwestia utworzenia stałej bazy wojskowej USA w Polsce wchodzi w fazę zaawansowanych ustaleń i analiz. Podczas wystąpienia na kongresie Local Trends w Poznaniu wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przedstawiła kulisy rozmów ze stroną amerykańską, precyzując kryteria wyboru lokalizacji, harmonogram polityczny oraz skalę wyzwania infrastrukturalnego stojącego przed polską administracją i samorządami. Decyzja zapadnie najprawdopodobniej pod koniec roku, podkreśla wiceszef resortu.
7: Ostateczna decyzja jest po stronie Amerykanów. Moim zdaniem nie zapadnie szybciej niż w grudniu, kiedy to na biurko prezydenta Trumpa trafi efekt raportu, który dzisiaj przygotowuje Departament Wojny o obecności żołnierzy amerykańskich w ogóle na terenie Europy. Są co najmniej dwie lokalizacje dzisiaj w górze. Absolutnie nie namówcie mnie państwo, żebym mówiła gdzie, bo też ważne sprawy lubią ciszę.
3: Równolegle Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje grunt formalno-prawny pod realizację inwestycji w kraju, utrzymując ścisłą koordynację działań z Pałacem Prezydenckim.
5: Czy wiesz, że...
3: W sobotę 10 października odbędzie się 5. edycja Marszu Kejterka. Opiekunowie i miłośnicy psów zbiorą się o godzinie 11 w parku Jana Pawła II w pobliżu pomnika Pery, skąd wyruszą na wspólny spacer. Tegoroczny marsz, tak jak w latach poprzednich, będzie wspólnym manifestem przeciwko krzywdzeniu, porzucaniu zwierząt oraz zaniedbywaniu ich potrzeb. To przestrzeń do spotkań nie tylko dla opiekunów psów, ale również sympatyków czworonogów. Jak co roku wezmą w nim udział kejtery małe i duże, młode i starsze, z rodowodami i mieszańce. Podczas marszu trzeba przestrzegać określonych zasad, tak aby wszyscy czuli się komfortowo i bezpiecznie. Należy zachować odpowiedni dystans między uczestnikami. Psy muszą być prowadzone na smyczy przez cały czas trwania wydarzenia. I to wszystko w popołudniowych wydaniach serwisu. Życzę miłego weekendu.
8: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
9: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
10: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
11: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
12: Herezji, szyderstwa i braku układu.
13: Najcięższa audycja w eterze.
14: Moim zdaniem Ziemia jest płaska.
15: Natalia, my jesteśmy na antenie.
14: Pomyłka, pomyłka, pomyłka w eterze.
16: Pomyłka w eterze, czyli aferowe late night show. W każdą sobotę o 21:00.
17: Zapraszamy.
1: Radio Afera.
17: www.afera.com.pl.
5: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
18: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
19: Wrócił stary dżingiel.
20: Tak,
19: wrócił
20: stary skład, bo mnie tutaj nie było ostatnio parę razy, ale teraz jestem.
19: No aferytm co? Zaczął tak jest. W składzie jest Nikodem.
20: Nikodem
19: Probkopowicz
20: i Jakub Saf Rudner.
19: Matko Bosko. Co tu się wydarzyło?
20: Tak, zbieramy się w ten wspaniały piątek, żeby posłuchać muzyki. Z mojej strony będzie to chyba głównie muzyka dzisiaj dosyć spokojna i te kawałki akurat wyjątkowo nie są takie długie jak na mnie.
19: Tak, a ja dzisiaj naliczyłem dwie premiery i to muzy mocnej, bo jest premiera Eminence i Amon Amarth.
20: Ale nie spoileruj.
19: Czemu?
20: No nie wiem, no to co, na co będą słuchacze czekać?
19: Słuchacze, no spodziewajcie się niespodziewanego i tego, co już zapowiedziałem.
20: Tak.
19: Tego... Niespodziewane ze strony Nikodema,
20: tak, a myślę, ode mnie wszystko jawne. Myślę, że jeszcze kilka nowości, także może przejdźmy do twojej pierwszej, bo chciałeś zacząć.
19: A tak, to akurat będzie spokojniejszy utwór od zespołu Kings of Leon, który zaplanował premierę swojego nowego krążka o tytule Oh My Beloved na 6 listopada. Jeszcze miesiąc poczekamy na premierę tego krążka. Natomiast dzisiaj możemy raczyć się już drugim singlem i trzecim, jakby to powiedzieć, z kolei numerem na płycie. O, nie licząc intra, to w sumie drugim. Cold Blue Dawn. Posłuchamy go na początek dzisiejszego aferytmu.

0: Cold Blue Dawn na początek dzisiejszego aferytmu od zespołu Kings of Leon. Ten sam zespół, który no 20 lat temu, już nawet ponad, wydawał swoje największe hity Sex on Fire czy Use Somebody, nadal tworzy nową muzykę, nadal można powiedzieć, że zachwyca nas. No. Nie wiem, czy się zachwyciłeś, nie, ale takie...
1: Fajne, miłe to było. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że no 20 lat minęło, a ja się czuję normalnie, jakbym to wczoraj prezentował tutaj w aferytmie Sex on Fire na przykład.
0: No właśnie, jak ten czas leci.
1: No,
0: coś niesamowitego.
1: Niesamowite. A propos 20 lat temu, to 20 lat temu artystka, o której zaraz powiem, miała lat 7. I aktualnie moim zdaniem jest jedną z ciekawszych na pewno zarówno artystek muzycznych tworzących, no nie wiem, coś na pograniczu jakiegoś art rocka, neopsychodelii, slacker rocka, ale także i artystek wizualnych, ponieważ sama robi swoje teledyski. Te teledyski są naprawdę niesamowite, bardzo takie surrealistyczne. Mowa tutaj o amerykańskiej wokalistce i instrumentalistce Def Lemons. I ona wydała właśnie dzisiaj swój drugi długogrający album studyjny. No i myślę, że warto posłuchać w takim razie jednego z singli, które ten, co prawda właśnie singli, które zapowiadały ten album, ale chyba go na antenie jeszcze nie grałem, a uważam, że jest on bardzo dobry i fajnie reprezentuje to, co ma nam do zaproponowania właśnie Def Lemons ze swoją nową muzyką. Także posłuchajmy Def Lemons i Best Friend.

0: To właśnie Def Lemons, propozycja od Nikodema, który z chęcią wam opowie o niej może coś więcej.
1: Jestem już, tak mały poślizg, ale jestem Def Lemons. No co mogę więcej powiedzieć? No moim zdaniem, tak Kuba powiedział, ale fajna dziewczyneczka. Ja chciałem powiedzieć, że pani Def Lemons ma 27 lat, więc...
0: A bo mi śmignęła tutaj w takim małym okienku.
1: No nie, no który... właśnie mogłeś widzieć jakiś fragment jej teledysku. No
0: właśnie, są wszystkie takie
1: dreamcore'owe i takie bardzo dziwne, ale też jest dużo w nich, wydaje mi się, osobowości właśnie tej pani. No a teraz a propos, jest, no mam nadzieję, że a propos muzyki, która ma swoją osobowość, to może powiedzmy o konkursie.
0: Mamy dzisiaj do wygrania wejściówki podwójne na koncert Wiktora Waligury. Skąd można kojarzyć tego pana?
1: Stąd. A ty chciałeś stąd powiedzieć.
0: A proszę bardzo.
1: Nie, no ja chciałem powiedzieć, że z Męskiego Grania i z Openera, na których występował, i myślę, że to jest całkiem już, no, duże, to są już całkiem duże wydarzenia, które mogły zdobyć dla niego dużo popularności, no bo w końcu Opener chyba największy festiwal w Polsce, z tych płatnych przynajmniej, no bo wiadomo, że Poland Rock jest jednak większy, no a Męskie Granie to także bardzo duże wydarzenie.
0: Jest duże, niewątpliwie. Wiktor tam grał, Wiktor tam śpiewał.
1: Tak.
0: Jest znany z tego, że gra na pianinie, na klawiszach, więc może posłuchamy.
1: No właśnie, posłuchajmy tych klawiszy, nie?
0: W utworze Zagrajmy, ale zanim to może jeszcze warunki konkursu, bo mówimy wam o wejściówce podwójnej do wygrania, a ludzie nie wiedzą, jak tu się do nas zgłosić. Ja myślę, że ci, którzy słuchają nas regularnie, doskonale znają nasz numer bramki SMS, czyli 7148. No ale co konkurs, to inne pytanie, bo prosimy was o to, żebyście w treści SMS-a, zgłaszając się na konkurs, wpisywali słowo afera, to zawsze tak samo. Później wasze imię i nazwisko, również bez zmian, ceteris paribus. Natomiast ulega tutaj modyfikacji pytanie konkursowe. Nikodem, czy ty masz jakieś pytanie konkursowe wymyślone w związku z koncertem Wiktora Waligury? To będzie krótka trasa o miłości jeszcze dodam, tak?
1: Tak,
0: to
1: jak
0: warto podkreślić, że
1: jak gra na
0: piosenki.
1: No dobra, no to słuchaj, to ja teraz te dwa fakty połączyłem i skoro mamy miłosne piosenki i mamy także granie na klawiszach, no to może jaka jest waszym zdaniem najbardziej romantyczna piosenka skomponowana właśnie na pianino, czy fortepian, czy klawisze ogólnie? Dajmy duże pole do popisu. No i dlaczego? Myślę, że takie może być pytanie konkursowe. Co ty na to, Kuba?
0: Krótka odpowiedź jest tutaj wskazana. Dajcie znać, co o tym myślicie. Pod numerem 7148, koszt SMS-a to złoty 23. Na wasze zgłoszenia czekamy do końca naszej dzisiejszej romantycznej audycji.

0: Brzmi jak taki polski Dawid Podsiadło trochę, jak dla mnie.
1: Ale Dawid Podsiadło jest polski.
0: Na tym polega cały żart. Ale myślę, że na pewno znajdą się wśród naszych słuchaczy fani tego typu muzyki. Muzyka dosyć mocno taka, powiedzmy,
1: popularna.
0: Indie pop polska. Indie pop polska.
1: Sanachowo, Podsiadłowa.
0: Nie, ale Sanach to, że tak powiem, inaczej. Nie stawiaj Sanach obok Dawida Podsiadło jednak, tak uważam. Ale nie będziemy się teraz o to kłócić, bo to jest audycja, na której kochamy każdą muzykę, a nie tak wybiórcze tylko. Ja nawet,
1: znoszę
0: to, co mi Kuba puszcza czasami, a on znosi to, co ja mu puszczam, także myślę, że miłość jest wśród nas. No i przypomnijmy może, dlaczego właśnie ten Waligura wybrzmiał, bo Wiktor Waligura organizuje koncert w sobotę, czyli już jutro właściwie.
1: W klubie Dwa Progi.
0: W klubie Dwa Progi, tak. No i żeby się, no oczywiście w poznańskim klubie Dwa Progi, no i żeby się dostać na taki koncert, no i to jeszcze nawet nie samemu, bo to jest piosenkiem miłości, także wejściówka jest podwójna. Tutaj bardzo mocno zachęcamy do tego,
1: można
0: żeby...
1: Można miłość zabrać albo
0: poznać na koncercie.
1: Albo po prostu posłuchać krótkich historii o miłości.
0: Ojej, a co to?
1: Album.
0: Ja myślałem, że ty już coś puściłeś, a to tak głośno leci samolot.
1: Ja nie słyszę, to u ciebie musi lecieć.
0: U mnie słychać samolot, ale wracając. Koszt SMS-a złoty 23, no i wysyłamy SMS-y na numer 7148. Na początku słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, jaki jest według was najbardziej romantyczny utwór skomponowany na pianino, fortepian, klawisze.
1: I właśnie mało było tego pianina.
0: No właśnie, to właśnie tak i... Nie wiem, czy to pytanie konkursowe pasuje, bo, ale czemu
1: to,
0: nie?
1: Puszczamy coś innego?
0: Nie, zaraz puścimy coś innego, bo będzie teraz płyta tygodnia.
1: Co za zwrot akcji. Na szczęście realizator jest czujny.
0: No pewnie, że jest czujny.
1: A wiesz, kto nim jest?
0: Nie wiem.
1: Nie zdradzajmy,
0: ale Nat Cichowska Szpila to nasz wybór redakcyjny na płytę tygodnia. Nat Cichocka, jak sama pisze, jest niezależną artystką. Jest to jej album debiutancki. Co to oznacza, że jest to album debiutancki, Kuba?
1: To znaczy, że jej pierwszy.
0: Że jej pierwszy, dokładnie. Jest to niesamowite. Każdy artysta ma tylko jeden taki album. I właśnie w przypadku Nat Cichockiej jest to Szpila. Może chciałbyś coś powiedzieć jeszcze o tej płycie?
1: Tak. Cały koncept album tworzy klamrę. Od dna morza aż po jego brzeg. Jak fala wypłynie do waszych radioodbiorników, na czymkolwiek odbieracie dzisiaj naszą wspaniałą wieczorową audycję, drodzy słuchacze. Mam dla was dwa utwory z tejże płyty, ponieważ jest łącznie ich 11 i są krótkie piosenki, a nam zazwyczaj na piątek zostają najkrótsze, bo jakimś cudem inni prowadzący wybierają sobie te dłuższe.
0: Jak oni śmią.
1: Ale tutaj nie ma nawet aż takiej rozpiętości. Najdłuższa ma 4,5 minuty i wybrzmiała dzisiaj rano. Także my bierzemy dwie, żeby nie było. Dopełniamy całą płytę Nat Cichockiej o tytule Szpila. I żeby było reprezentatywnie. Wbijamy szpilę utworem Switch 2, który poleci w drugiej kolejności. Tak zamienię tutaj. A w pierwszej słuchamy Nie cykasz już. No i tyle w sumie mam do powiedzenia.
2: Mam już 26 lat, a cały czas fiksuję się na własną.

uważa, że z powodu wyglądu moje mały szanse na popularność w sieci 53,9% nastolatków odczuwa wysoki lub

0: tak w niespodziewany sposób zakończył się utwór Switch 2.
1: Na Switch w końcu.
0: Nad Cichocka wyłączyła nam prąd, wyłączyła muzykę. Musimy sobie radzić jakoś, no i zakończyć w ten sposób cykl płytotygodniczy. Szpila, tak?
1: Tak. Była. Tak, szpila. Szpila była wbijana.
0: Czyli coś złośliwego zrobiła nam Natka. Oj, Natka. Dobrze, to w takim razie, żeby nie było tak już za miło i za spokojnie, trzeba rozkręcić tą imprezę piątkową w sposób bardziej żywiołowy. Zagwarantuje nam to zespół Eminence, który, jak wspomniałem na początku audycji, wydał dzisiaj nowy album Axis Mundi. Hurra! Mamy na okładce rycerza. W środku jest zawartość mocna, nieco korowa, ale Eminence jest znane z tego, że wplata w tą korowość również elementy muzyki klasycznej. Mianowicie wokalista jest również skrzypkiem. Co ty na to?
1: Mega cool.
0: Mega cool. Natomiast ich gitarzysta w najsłynniejszym breaku z ich najbardziej znanej piosenki również używa smyczka, ale w odniesieniu do gitary. To znaczy używa tego smyczka na gitarze, grając.
1: Jak on śmie.
0: Łupniak ma ten break. Natomiast teraz zupełnie nowy materiał przed nami. Shed Your Skin to jest piosenka z nowego albumu i ją właśnie wybrałem na dzisiejszy wieczór. Posłuchajmy.

0: Ładnie mgliście nam tu zagrał zespół Eminence. Mało było łupniaka w tym utworze, ale to dostosowane wszystko do pory i do audycji, i do audytorium, i do ciebie, żebyś się nie obraził.
1: Tak. Ale ja bardzo lubię, jak byłem tyle, pokazuję ręką jakieś 5 centymetrów od tego, żeby dzisiaj puścić 10-minutowy black metalowy utwór tej audycji. Powstrzymałem się, żeby dostosować się do takich bardzo delikatnych uszu Jakuba i pory właśnie, ale dlatego teraz puszczę polski hip-hop, czyli to, co najbardziej lubimy na tej audycji. I będzie to nie byle jaki polski hip-hop, bo będzie to Szczyl. A Szczyl to człowiek moim zdaniem odpowiedzialny za, nie wiem, to, że mam nadal w polski rap jakąś nadzieję w ogóle, że wierzę, że jeszcze będą wykonawcy, o których nawet 20 lat temu będziemy wspominać i sobie myśleć, Jezu, jaki to był dobry hip-hop, jaki kiedyś polski hip-hop był dobry. No i właśnie uważam, że Szczyl robi bardzo dobry polski hip-hop, wrócił po paru latach przerwy, wydał taki dosyć znany album Polska Floryda, za którego chyba dostał Fryderyka, albo był nominowany na pewno. No i teraz ponownie zbliża się premiera drugiego albumu i sporo już tych singli wyszło. Ja myślę, że też z jednej strony wybrałem ten singiel ze względu na to, że tam nie ma za bardzo co cenzurować, a na innych jego piosenkach nowych przynajmniej się pojawiają jednak przekleństwa. Z drugiej strony uważam, że Paranoja też naprawdę fajnie obrazuje jego styl aktualny i też trochę dla tych, którzy nie słyszeli go nigdy, to, co, z czym przyszedł te parę lat temu na płycie Polska Floryda. Także posłuchajmy Szczyl i jego Paranoja.
2: Boję się o siebie, coraz częściej czuję, że coś idzie w moim...

0: księżycem, przełożę to życie na kolejny weekend.
1: Szczyl i paranoja. No właśnie, bo to polski hip-hop, ale tak nie do końca może, bo dużo tutaj też inspiracji czerpie z innych gatunków i moim zdaniem Szczyl bardzo mocno inspiruje się tym, co dzieje się w, powiedzmy, takim amerykańskim undergroundzie aktualnie, jeżeli chodzi o muzykę hip-hopową, gdzie i trochę tego jakiegoś jazzowego brzmienia jest i trochę właśnie takiej hip-hopowej klasyki. Nie wiem, no mi się to bardzo podoba i zdecydowanie czekam z wypiekami na twarz na nową jego płytę, która już chyba w listopadzie ma się ukazać, jeżeli się nie mylę.
2: Czuję się w obowiązku zripostować twój polski rap zagranicznym rapem i to takim rapem wzbogaconym o ciężkie gitary. Z mojej strony teraz propozycja to zespół POD. Zespół, który również ma już spory dorobek za sobą, ale nadal są na fali, ponieważ chociażby w tym roku wystąpili na festiwalu Poland Rock. Zeszłoroczna chyba ich płyta, zaraz kuknę. Również była bardzo dobrą płytą, a już 2 lata minęły od premiery płyty Veritas, no ale zespół POD częstuje nas kolejnym smakowitym singlem o tytule Outbreak. Będzie w nim gościnnie występował Corey Brandon z zespołu Norman Jean, natomiast POD nieodzownie łączy nam tutaj tradycję muzyki rapowej z oczywiście rockową i metalową. Posłuchajmy.

0: Słuchaliśmy utworu Outbreak od zespołu POD. Gościnnie wystąpił Corey Brandon z zespołu Norma Jean. Sam utwór jest bardzo taki dystopijny i mam wrażenie, że porusza kwestie związane ze współczesnymi konfliktami zbrojnymi. Jest o chaosie politycznym, no a teledysk bardzo taki postapokaliptyczny nawet, bym rzekł. POD na naszej antenie.
1: Aha, no i fajnie. Nie, mi się całkiem podobało. Odebrałem to nie postapokaliptycznie i dystopijnie, tylko że to było dosyć groovy i fajnie się do tego bujało. Także no, ale może bym
0: będzie musiał, nowy album, tak?
1: Tak, musiałbym pewnie posłuchać, wsłuchać się w tekst i obejrzeć teledysk, żeby w pełni odebrać też kontekst.
0: Ale zgadzam się, ale był groove.
1: Był groove, jak na to.
0: Słyszałem nawet za szyby, że tupiesz nogą.
1: Tak, bo ja generalnie nie lubię za bardzo połączenia rapu i metalu. To oczywiście są wyjątki, o których wszyscy chyba wiemy, jaki zespół mam na myśli. Nie wiesz? No jak myślisz?
0: Jaki? No co? Na pewno najlepszy zespół na świecie. Linkin Park.
1: No tak. To jest jedna opcja. A druga opcja jest Rage Against the Machine. I obie jakoś tam toleruję. Oba zespoły lubię, mimo ich właśnie połączenia rapu i metalu. No ale generalnie jako gatunek rap, metal, no nie za bardzo jest, wydaje mi się, dla mnie. Natomiast to było fajne, ale może przejdźmy do czegoś dalszego. Czyli kolejny gatunek i myślę, że tutaj Kuba będzie bardzo szczęśliwy, ponieważ dawno nie było shoegaze'u na audycji.
0: Czego? Czego?
1: Shoegaze'u.
0: Co to znaczy w ogóle? Ja
1: jaki? Shoegaze?
0: Shoegaze? Kto to jest shoegaze?
1: Butny gej. Butni geje wracają.
0: Bracia geje. Senegalscy bracia geje.
1: Czemu senegalscy?
0: Nie znasz loru tegorocznych mistrzostw świata w
1: chyba nie. Chyba nie. Natomiast a propos senegalskich braci gejów, zespół Weir, zespół, który można uznać chyba że za jeden z takich najważniejszych w tym współczesnym odrodzeniu muzyki shoegaze'owej. No, gatunek z lat 90. aktualnie przechodzi swoją drugą młodość, jakiś taki renesans. No i wychodzi, nie wiem, czy to będzie na zasadzie, że to będą jakieś single, które mają promować nadchodzący album, nic o tym nie wiem. Natomiast razem z zespołem Laster wydali taką mini epkę, 4 utwory. No i tam się znalazło też na przykład Spiral Again, którego posłuchamy i myślę, że mimo, że na pewno nie będzie to takie ciężkie jak poprzedni utwór, no to nadal gitary będą bardzo obecne i nadal stworzą pewnego rodzaju ścianę, jak to w shoegaze'ie, także Weir i Spiral Again. Słuchajmy.

0: Weir, tak, tak się nazywa zespół, a utwór się nazywa, gdzieś to zgubiłem, sorry, utwór się nazywa Spiral Again i jest to właśnie część epki, którą Weir wydał ostatnio, nowy shoegaze w trochę odnowionej formie, ale nadal bardzo shoegazujący. Oddaję głos do studia.
1: Halo, halo studio, halo, halo Mietku. Moi mili, dziękuję za to wprowadzenie i w zasadzie zakończenie shoegaze'owego cyklu. Już za chwilę zmieniamy nieco klimat. Perfect Circle przed nami. To zespół, który jest nieco progresujący, ale Nikodem słusznie zauważył, że teraz będzie krótki utwór jak na nich. 4 minuty trwa. To whom it may Concern. Taki nosi tytuł. Jest to drugi singiel zapowiadający kolejną płytę od Perfect Circle. Swoją drogą wokalista Tula tam też śpiewa, jakbyś chciał wiedzieć.
0: Jaka Tula?
1: Tula. Taki zespół, narzędzie.
0: Narzędzie? Nie, serio? A jest taki zespół?
1: No, jest Pusy. Zespół Tool, jest zespół Perfect Circle i jest jeszcze Pussifer.
0: I w tych wszystkich trzech
1: zespołach śpiewa ten sam jeden człowiek.
0: Ale jak on tak daje?
1: Keenan Maynard Baynard.
0: No, jeszcze przy okazji obezwładnia swoich fanów na scenie, jak wejdą.
1: Tak, Maynard James Keenan.
0: Tak. Wiedziałeś, że był tam jakimś mistrzem zapasów? I był w wojsku?
1: A może jeszcze karate?
0: No karate, te, wydaje mi się, że sztuki walki karate. Też jakieś na pewno.
1: No dobrze, sztuki walki odkładamy na regał, natomiast zajmujemy się teraz nową muzyką. Jak to wszystko brzmi? Mam wrażenie, że też będzie nieco spokojniej. Dzisiejsza audycja jakaś taka w ogóle, jak do spania prawie, że, ale może akurat wam się spodoba.

0: A Perfect Circle, czyli formacja, która miała z założenia skupić się na lżejszym i bardziej melodyjnym graniu niż Tool. Mam na wrażenie, że oddała swój charakter w tym utworze. Mm-hmm. To Whom It May Concern. Mm-hmm. Nowy singiel.
1: Mm-hmm. Fajne. Fajne. No ja lubię Maynarda bardzo, więc to też mi się podobało. No i chyba pora powoli kończyć, bo mamy jeszcze jedną propozycję. Wydaje mi się, że będzie ona dosyć hardkorowa na koniec, ponieważ będzie to Gillaband, czyli zespół irlandzki, który zajmuje się przede wszystkim industrialem i rockiem eksperymentalnym, więc i trochę noizowym, także na pewno będzie sporo chaosu na koniec i może dla niektórych hałasu, ale na pewno chaosu. No tak, no i co? Mówił do was Nikodem Prokopowicz i mówił do was także...
0: Jak Gustaw Budner, dziękujemy wam za wspólnie spałaszowaną muzyczną kolację. Zapraszamy na Ferzastą.
1: I zapraszamy do stosunkowo udanej nocy.
0: Zapraszamy do brania udziału w koncertach, bo dzisiaj się nikt nie zgłosił, więc ale wejściówka nie mów przepada.
1: Tak. Nie mów tak.
0: Następnym razem wam się uda. Do widzenia, do usłyszenia. Pa.
1: Cześć.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Poza schematem. Poza gatunkiem. Mrok, emocje i hałas. Poza dobrym nastrojem. Weltschmerz. Z piątku na sobotę o 1:00 w Radio Afera.
4: Moim zdaniem Ziemia jest płaska.
5: Natalia, my jesteśmy na antenie.
4: Pomyłka, pomyłka, pomyłka w eterze.
6: Pomyłka w eterze, czyli aferowe late night show. W każdą sobotę o 21:00.
7: Zapraszamy.
1: Autopromocja.
8: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
9: Aferzasta. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20:00.
10: No i 20:00 właśnie minęła. Dobry wieczór. Witamy was wszystkich w tym wielkim podsumowaniu, grande finale tygodnia oczywiście. Tygodnia, jeśli chodzi o naszą listę przebojów. 25 utworów, które ułożyliście i wybraliście wy. 5 utworów, które będziecie mogli do zestawienia dołożyć. To wszystko już za niedługo, już dzisiaj oczywiście. Paweł Zjeżdżałka przed konsoletą, przed mikrofonami, Tymoteusz Pawędzowski i Zosia Kulesza, która za chwilkę do nas dołączy, jak tylko pokona trzymające ją gdzieś w mieście korki. Spokojnie, ona tutaj będzie i będziemy sobie ładnie tutaj przez wszystko przechodzić. Ze złych informacji, dzisiaj mecz reprezentacji Polski. Zobaczymy, czy będziemy o nim tutaj wspominać, zobaczymy, czy będzie o czym. Emocje na zapewne jak na grzybach, grzyby będziemy tutaj, emocje tak jak na grzybach będziemy zapewniać również tak jak również my. No i cóż, zobaczymy. Przed chwilą zginęła mi myszka i już ją znalazłem. I tak samo odnajdziemy za chwileczkę pierwszą propozycję, bo to od niej oczywiście sobie zaczniemy. No i tak ona się mniej więcej będzie prezentować. Będzie to Michał Sochacki z utworem Użyj Mnie. No i tak, już za niedługo, już właściwie tak od za 2 godziny powiedzmy, będzie można na niego oddać głosy. A czy warto? No cóż, ten wybór należy już do was.

Taka jest nasza pierwsza propozycja na dziś. Użyj mnie, Michał Sochacki. No i tak, tak zaczęliśmy. I teraz już wchodzimy do pełnego zestawienia. Tutaj już nie ma żadnego oszustwa i od razu to już powiem, zaczniemy ze średniego kalibru, tak powiedzmy, bo to z nowości. Z grubej rury zaczynać raczej, nie, no raczej nie na aferzastej. My to tak na spokojnie się rozkręcamy. Ale od uderzenia. Od uderzenia i to całkiem przyjemnego. No bo tak jak mówię, lista nowości stamtąd bezpośrednio na miejsce 25, a stamtąd można się już wybijać. To kropka Waves, tak sobie zarzutuję. Waves.

No i tak zaczęliśmy już pełne zestawienie. 25. miejsce, nowość bezpośrednio z listy propozycji. I to jest jej oczywiście pierwszy tydzień, tak już w takim razie. No dobrze, teraz postanowię... Może jeszcze nie będę nastrojów tak bardzo męczył z składem reprezentacji Polski, albo inaczej. O, ja wiem jak złagodzić ból. Ja wiem jak złagodzić ból. Do 20:45 może się wyrobimy. Teraz miejsce numer 24. Tutaj spadek. Spadek o 5 oczek w dół. Chłopcy z miasta oczywiście do nas zawitali z utworem Lecę Tu. 17 tygodni na liście. Marcin Bułka z numerem 1 na bramce.

0: Chłopcy z miasta lecą tu. Już 17 tydzień. Na razie w dół, ale w górę też jeszcze można się odbić. Nie takie historie tutaj na Aferzastej się działy, to warto zaznaczyć. To miejsce 24. Teraz przeniesiemy się już na miejsce 23, bo oczywiście idziemy numerkami w dół, ale no coraz lepiej de facto. Ja tylko dopowiem, że na pewno też warto pamiętać przy okazji utworu Lecę Tu, że... No, polecą chłopaki z miasta ulicami poznańskimi, bo w niedzielę jest maraton i warto o tym pamiętać, warto dostosować swoje drogi dojazdowe w mieście, żeby przypadkiem się na niego nie nadziać. Więc z tą myślą, z tą pamięcią wchodzimy na miejsce 23. Na miejscu 23 Michał Kisielewski. Sześć oczek w dół, już 2 tygodnie na liście Aferzastej, z takim nieco lżejszym utworem. No ja nic nie będę mówił, czy to ma jakieś większe znaczenie ten utwór, ale zobaczymy za chwilkę. Z numerem 19 na lewej obronie Frankowski.
1: W powietrzu świetliki jak iskry, szlugi smakują jak nigdy. Zróbmy sobie nowe blizny. Na zewnątrz duszno, a w nas wichry. Całujesz mnie, jestem bez siły.

Mamy dla was bardzo ważne informacje z pokładu aferzastej. Otóż Paweł zaraz zabierze się za jedzenie. Więc smacznego. Wszystkim wam, którzy także jesteście w trakcie konsumowania, no to smacznego jak najbardziej. Oczywiście wam wszystkim. Dajcie znać, co jecie, czemu nie. aferzasta@afera.com.pl. Tam można napisać, pochwalić się, co tam smacznego na kolację, bądź późny obiad. No bo to taki piątkowy wieczór, późne obiady to już po pracy. Jutro na szczęście można odetchnąć, odpocząć. Nie trzeba się niczym za bardzo przejmować. No chyba, że ktoś za 25 minut włączy mecz, no i wtedy się przejmować będzie można. Środek obrony numer 14. Kiwior. A teraz miejsce 22. Hey, I had tough days, so tough was night.

Absolutny rekordzista na miejscu 22. Mass Jumper z utworem I Need More. 92 tygodnie na liście. No brawo, brawo, to jest sukces i tutaj, tutaj nie można panu Jumperowi nic odebrać. Kubie, wysyłamy serdeczne pozdrowienia. 8 tygodni i no to już taka magiczna bariera, 100 tygodni. To mało kto tyle tutaj bywał. A pamiętacie takie nazwisko jak Kisielewski? No, no to wraca do nas z utworem Ciało Elektryczne. Numer 5, Bednarek.

Michał Kisielewski. Ciało elektryczne, 16 tygodni na liście. Też całkiem ładny wynik. To jest miejsce 21. 6 oczek w dół, to tylko jeszcze wspomnę, że S-Jumper w tym samym miejscu. Zero, dokładnie zero ruchu wykonane względem poprzedniego tygodnia. No i tutaj mając to odhaczone, możemy przejść do następnej propozycji z naszej listy. Tym razem będzie trochę bardziej hip-hopowo. W te strony tutaj, bo mało takich kawałków ostatnio gdzieś tutaj bywało, no to postanowiliśmy, że tym razem to dołożymy. Prawa obrona z numerem 2, Matty Cash.

jeszcze świeci słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

Michał Wojtek, Stare Kioski i Mati Ziarek na ficie. To nasza druga propozycja na dziś. No i tym samym przechodzimy dosyć płynnie do miejsca 20. Dwa oczka w dół tutaj się niestety przydarzyły. No i my chyba jeszcze trochę czujemy, chociaż miesiąc minął, ale może jeszcze czasami gdzieś zawiewa zapach lata. A tymczasem na lewej stronie lewej pomocy z numerem 21 Zalewski.

0: Zapach lata i tchorski. Na miejscu 20, dwa oczka w dół i uwaga, fanfary.
1: Dzień Przybyłam. Dobry. Dzień dobry, witam wszystkich na Aferzastej z opóźnieniem, Zofia Kulesza. No powiem wam, że Poznań w piątek wieczór to jest ciekawe miejsce.
0: Wbrew pozorom trudne do nawigowania.
1: Bardzo. No tramwaje mają awarie i tak dalej. Ale nie ma co rozpaczać nad tym, co było. Skupmy się na tym, co jest teraz i nad tym, co jest na miejscu 19. A tutaj mamy, no niestety, duży spadek i to spadek aż o 12 miejsc.
0: Szybko sprawdzam, no ze spadków dzisiaj największy.
1: No.
0: Ale słuchaj, jeśli 12 miejsc można spaść, to 12 miejsc można też nadrobić.
1: No, a tutaj myślę, że całkiem ładnie obok siebie panowie są na liście, bo po zapachu lata mamy latość.
0: No dokładnie.

0: nostalgią do lata ciężko mi przeboleć, że mamy już jesień i pierwszy raz wyszłam w takiej porządnej kurtce i no jest to ciężkie uczucie.
1: No to ty z tych ludzi, ale to jest fajnie, że można wreszcie sobie w kurtce wyjść normalnie jak człowiek, a nie tylko się, a nie tylko myśleć, jak tu się ubrać cieniej, bo się nie wytrzymuje. To ja tylko powiem, numer 10 Zieliński. I teraz możemy kontynuować, bo to staram się dawkować informacje sportowe.
0: Rozumiem. Zapomniałam, że to jest audycja półsportowa, gdy Tymek ją prowadzi.
1: Niespełniony członek działu sportu.
0: No cóż, dział muzyczny zawłaszczył, no a taki był potencjał. No cóż.
1: Mogłem być drugim Szpakowskim.
0: Mogłeś, ale no cóż, Sac Majers też mogło być wyżej, nie?
1: No mogło być, mogło, ale... Ale co by nie mówić, miejsce 18 nie jest takie złe. A z Johnem Porterem to w ogóle już jest całkiem dobrze. To tylko jeszcze miejsce numer 20. Co ja gadam? Sebastian Szymański z numerem 20. I teraz, żeby nie pomylić.
0: Jasna Smajls na miejscu 18.
1: I wszystko jasne. Smile.

0: bardzo energetycznie Sad Smiles Plastic World na ficie oczywiście z Johnem Porterem.
1: To tak dziwnie brzmi, John Porter na ficie.
0: To, tak... Jest, to, właśnie jak to mówiłam, to tak poczułam coś dziwnego.
1: Trochę jakby powiedzieć, że tam, nie wiem, John Coltrane na ficie był kogoś. Pasuje, ale trochę nie do epoki. Ale bardzo dobrze, że pan John tutaj zawitał. To teraz, no tak się teraz do Poznania przeniesiemy. Do naszych koleżków poznańskich, miejsce 17. Siedem oczek w górę, awans, to jest Tytus Gaming, numer 16, Wiktor Nowak.

0: Tytus za niedługo zagra koncert 16 października w Filtrze.
1: Fajnie. Myślę, że pasuje ta miejscowa do ich muzyki.
0: A która nie pasuje?
1: No, racja.
0: Dobrego to wszędzie dobrze posłuchać, tak powiem. I dobrze też na Ferzastej gościć. No to co? No, miejsce 16. My się tutaj zatrzymywać nie zamierzamy. Teraz kolejny, jak w jazzie są standardy. Zagra się standard jazzowy, to jest standard aferzasty, można powiedzieć.
1: No, tym bardziej, że jest już z nami 55 tygodni. To jest naprawdę ładny wynik. I chyba najwyższy. Nie najwyższy.
0: No najwyższy to pan,
1: wiadomo,
0: to pan Paweł.
1: No.
0: Będzie skakał. Ale to jest drugi najwyższy, co mnie trochę zaskoczyło. Bardzo ładnie tutaj się udaje utrzymać. Numer 11, Świderski.

0: tym samym mecz się rozpoczął, a tutaj grać nie chcą. Znamienne, mogę powiedzieć.
1: No, są pewne sprzeczności, ale myślę, że dobrze to teraz przebić propozycją już drugą na dzisiejszej liście.
0: Trzecią.
1: Trzecią, no tak, o Jezu, długo mnie tu nie było.
0: Spokojnie, spokojnie. Ja przed chwilą pomyliłem miejsce 18 z 20, więc...
1: zdarza się najlepszym.
0: Ale mnie też tu długo nie było.
1: No, jednak humaniści, numerki, nie, to jakby...
0: Humaniści, humanistami, po prostu profesjonalistów zabrakło, no. Ale Maksiowi i Mikołajowi życzymy jak najlepiej.
1: Tak.
0: Wrócą do was.
1: Niech sobie odpoczną.
0: Tak, no oni też zasługują na trochę odpoczynku, a my w tym czasie postaramy się, no przynajmniej te numery jakoś pamiętać.
1: Pamiętać miejsca, numery po kolei.
0: Tak, i że czasami nie trzeba ich mówić, na przykład przy propozycjach. Barek Przestań i Ola Poskrop, Klucze na dach, to nasza propozycja. I ostatni to numer 9, Robert Lewandowski.

0: Barek Przestań i Ola Poskrop. Klucze na dach. To była nasza trzecia propozycja. Jeśli wam się spodobało, to oczywiście odsyłam na afera.com.pl do zakładki Aferzasta. I tam już po 22 możecie głosować albo na ten utwór, albo na inne, które wam się podobają.
1: Tak, no dokładnie, żebyście to wy układali tę listę względem waszych upodobań. A ja na ciebie pytanie, czy ty miałaś takie zespoły, które przez bardzo długi czas źle wymawiałaś? Myślałem, że inaczej się nazywają. Albo wykonawców.
0: Kurczę, to jest dobre pytanie. Próbuję sobie przypomnieć i na pewno miałam, tak? Ale chyba nie jestem w stanie przytoczyć przykładu.
1: Ja kiedyś na Skillet mówiłem Skrillet, bo jakoś tam R mi pasowało, jak byłem mniejszy.
0: Okay.
1: I byłem przez długi czas przekonany, że to jest Bartek Przestań. A nie Barek Przestań.
0: To jest zrozumiała pomyłka, nie?
1: No właśnie, to tak
0: Barek
1: jakby...
0: Przestań ma na imię też Bartek chyba, nie? Więc...
1: No to właśnie, tak jakby to tam należało, ale brakowało.
0: To jest taki haczyk właśnie na tych, co uważnie czytają.
1: Trzeba uważać, to jeszcze będzie taki wykonawca, co do którego wymowy będziemy mogli się przynajmniej zastanowić, a może nawet i pokłócić. Ale zanim on, no to teraz nowość, która zabrnęła najwyżej z zeszłotygodniowych. Miejsce 15. Pierwszy tydzień na liście, więc tak się przedstawił pies z utworem Tak łatwo zapomnieć.

0: Jest tak łatwo zapomnieć, żebyście pamiętali o tym utworze.
1: A mi nie jest tak łatwo zapomnieć na przykład o psie andaluzyjskim i tym, że się zamknął. Nadal to przeżywam, jeśli chodzi o miejscówki w Poznaniu.
0: A ja myślałem, że to mówisz o filmie.
1: Nie, film chyba istnieje i ma się dobrze.
0: No tak, ale że trudno go zapomnieć.
1: A, też trudno zapomnieć ten film, to racja.
0: Mi się niektóre sceny z tego filmu śnią po nocach cały czas. I to nie są dobre sny. Ale no tak, no klubu szkoda psa andaluzyjskiego.
1: No. To tak odnośnie do wymawiania nazw źle.
0: No dzisiaj jest bardzo dobry dzień. Ale ja mam no, wymówkę. To się pochwalę, wróciłem z urlopu.
1: No. No tak, nie? Jak się urlopuje, to trzeba to troszkę jeszcze poprzeżywać.
0: Tak, bo ja w ostatnim czasie się po prostu naczytałem tych czarnogórskich nazw. I oni tak skracają, jak to na Bałkanach, Crnagora i tak dalej.
1: To może przed następnym utworem więcej nam o tym opowiesz, a teraz oddamy miejsce na antenie dla szpitala i
0: 14.
1: Dla tęsknotki. Miejsce 14.

0: No to po czarnogórsku ten utwór nazywał się By się tsknotka. Pewnie.
1: Wow, ale tu jesteś już taki wyszkolony w tych, w tym języku, można by powiedzieć.
0: No tak, wcale nie wymyśliłem tego. Nie, to już jest, to jest ta czuta już teraz. Mm. Ale tak, piękny, piękny utwór na miejscu 14. No i tak dobrnęliśmy do pełnej godziny.

0: a nawet 2 minut po pełnej godzinie, ale kto się raz nie poślizgnął, ten nigdy nie był łyżwiarzem.
1: Ja coś wiem dzisiaj o spóźnieniach. Ja nie mam nic przeciwko tego, że jingle też był ciut spóźniony.
0: No, a my się też nigdzie nie spieszymy. Wszystko się uda zaprezentować. O to się jak najbardziej nie ma co bać. Hospital 6 oczek w górę podskoczył względem zeszłego tygodnia, a tymczasem na miejscu 13 mały spadek. 2 oczka w dół. No i tak.
1: Za to bardzo długo tygodnie z nami, 23 tygodnie.

0: bardzo ładnie ucięłaś ten fragment o tym, że mecz trwa. Bardzo doceniam to. To była reakcja obronna, rozumiem.
1: Tak, przepraszam, to było po prostu silniejsze ode mnie.
0: I bardzo dobrze, ale ja jestem niepowstrzymany i ja chcę tylko powiedzieć śmieszną ciekawostkę, bo się dzisiaj dowiedziałem. Ciekawostka statystyczna, że w, nie wiem czy całej historii, ale w historii chyba spotkań w Lidze Narodów, tak mi się wydaje, na wszystkie spotkania 7 meczów z Rumunią Polska wygrała, 15 zremisowała, 14 przegrała.
1: Ojoj, to chyba niedobrze.
0: Słaba statystyka bardzo, więc niedobrze rokuje też na dziś, ale z drugiej strony, jeśli dzisiaj przegrają, to wyrównają remisy i będzie ładne, no fajnie, że taki sam numerek będzie.
1: Tak.
0: To jest taki dziwny perfekcjonizm z mojej strony.
1: Przepraszam, troszkę nie słuchałam cię, ale...
0: Bardzo dobrze, ja myślę, że nie ty jedyna. Nie dałem nawet rady tego jakoś nawiązać, bo miejsce 15 też już było, więc nieudanie ponownie. Ale dobrze, niech te porażki czegoś mnie nauczą, nic to. I w takim razie zaprezentujmy po prostu kolejny utwór. Tutaj udało się wspiąć o jedno oczko w górę. 23 tygodnie na liście już, jak się okazuje, lepiej 25 tygodni na liście. Dildo Baggins nam funkcjonuje. Grabasz, utwór, masło.

0: Dildo Baggins i Grabasz z utworem Masło. Nie wiedziałem, że z takim głosem wypowiem to miejsce 12. Bardzo przepraszam za lekką chrypkę.
1: Ja myślę, że to nadało charakteru po prostu. Ja byłam zachwycona tym, co usłyszałam.
0: O, jak mi miło teraz. Nie, to była chrypka z radości. Szanowni Państwo, niesamowity obrót spraw. 1-0 dla reprezentacji Polski, rzut karny zdobyty przez Roberta Lewandowskiego, który został nieprzepisowo dotknięty w polu karnym.
1: I to tak chyba bardzo świeża informacja, jak przed chwilą patrzyłam, to było 0-0.
0: No tak, gdzieś tam, nie wiem, teraz tak licząc to z minutę tam w sumie strzelił.
1: Tak, news na
0: gdzieś tak w, no, gdzieś tak w połowie albo w 2/3 utworu Masło, wydaje mi się, tak strzelił.
1: Wjechało jak w masło ten gol. Można by tak powiedzieć. Nie znam
0: ja
1: się
0: do końca
1: za bardzo
0: tego
1: na piłce
0: wejścia,
1: nożnej.
0: To są moje ostatnie słowa tego wejścia. Ja już zamilknę.
1: No dobrze, to teraz ja zapowiem, że na miejscu 11 mamy malutki awans o 3 miejsca. No i jest już z nami, no 6 tygodni na liście to nie jest jakaś zawrotna ilość, ale myślę, że Dominika z utworem Powrót jeszcze podbiją wasze serca.

0: Dominika i powrót na miejscu 11. No i zanim przejdziemy do tej jakby finałowej dziesiątki, to mamy dla was jeszcze kolejną propozycję.
1: Tak.
0: Tak. Propozycja jest prawie tak dziwna, jak ta wymiana zdań przed chwilą, ponieważ jest to dziwna wiosna i zbliża się noc.
1: Tak, noc się zbliża, wiosna też się zbliża. Jesień to taka dziwna wiosna, takie zdanie mi się ukuło w głowie.
0: Podoba mi się to.
1: To są dwie moje ulubione pory roku, więc mi się tak ładnie łączą. Okresy przejściowe takie. Takie stany pośrednie. Czy teraz ty założyłaś zmowę milczenia?
0: Tak.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.

0: Zbliża się noc, tak, że tako rzeczy dziwna wiosna. Zmowa milczenia trwa dalej, oczywiście. Takiej pomocy można się właśnie tutaj spodziewać.
1: Nie, to wiesz co, ja przerwę tę zmowę, żeby wam przypomnieć, gdzie możecie zagłosować na utwór Zbliża się noc, na afera.com.pl, ukośnik aferzasta.
0: Tak
1: już
0: jest.
1: Po 22 tam was zapraszam.
0: Tak jest, to się wszystko zgadza. Zachęcamy przez najbliższy tydzień od tej 22 do godziny 12 w przyszły piątek można swoje głosy oddawać, do czego oczywiście zachęcamy. No i wtedy można sobie na przykład tak ustawić, że na miejscu dziesiątym zagości Kasia Kosmos z utworem Dom.

0: Kasia Kosmos i Daga Gregorowicz w utworze Dom. To nasze miejsce 10, czyli ostatnią dziesiątkę nam otwierające.
1: No, a na miejscu 9 mamy malutki spadek, tylko o jedno miejsce i za to 22 tygodnie na liście. Oto Rad Crew i Hephaistos.
0: No, trochę głową teraz trochę pobujamy, myślę.

0: gadamy na poza anteną o bułce z bigosem. I to jest niedobry pomysł.
1: Ja myślę, że to jest dobry kontrast w ogóle, jeśli chodzi o piątkowy wieczór, że albo słuchacie Radkru i Hefajstos, albo gadacie o bułce z bigosem.
0: Albo robicie jedno i drugie. Ja też złożyłem zapytanie. Złożyłem zapytanie do słuchaczy, co jedzą podczas aferzastej. Tak, zerknę zaraz na odpowiedzi. Ale tym razem musimy się trochę pospieszyć, bo nas Paweł tu pospiesza. Żeby nie mamy za dużo czasu.
1: Ojej, tak się dobrze rozmawia, że...
0: No, w dobrym towarzystwie, prawda?
1: No tak.
0: No, cztery oczka w górę na miejscu ósmym. The Bullseye nam się tam znalazło.

0: taki smutny utwór. To jeszcze niedawno tak się stwierdziłem, taki smutny utwór. A widzisz, jak na końcu dali do pieca. Ładnie.
1: Przyznaję. Troszkę źle oceniłam.
0: Pół sukcesu w życiu to jest umieć się przyznać do błędu. A drugie pół to wiedzieć, kiedy się nie przyznawać. No. I na miejscu ósmym wylądowali The Bullseyes. To nie ma żadnego powiązania. Powiązanie ma za to, że na miejscu siódmym, na spadkowym nieco miejscu, dwa oczka w dół, wylądował on.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

0: jazz. Zarzuć synkopę, po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
1: Bom, bo bom.
0: 2-5-1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzę,

To na miejscu siódmym Grande Piccolo i Hubert Rosiński, Doktor Jazz. 38 tygodni na naszej liście. Dwa oczka w dół i nie zwalniamy tempa, nie zwalniamy tutaj. Największa, najtrudniejsza zagadka. Jak to czytać? Ja czytam Bendek Klub, tak się nazywa utwór. 15 oczek w górę, najwyższy skok w tym tygodniu. Dwa tygodnie na naszej aferzastej.

0: No powiedz. Szanowni państwo, drodzy słuchacze.
1: Bo...
0: są problemy antenowe. Ile sekund przed wejściem można zjeść czekoladkę? Powiem tak, przed wejściem, jeśli kiedyś będziecie w tej sytuacji, polecamy więcej niż 20 sekund sobie wyznaczyć na spokojne zjedzenie. A tymczasem ostatnia propozycja na dziś. Marszałek i daj mi panie.

0: to był marszałek.
1: Jaki piękny głos.
0: Taki czysty, nie?
1: Taki czysty,
0: nie zakłócony niczym. No, myślę, że nie ma co tam wijać wokół bawełny. Czasem się zdarzy.
1: Wijać wokół bawełny. Wiesz co?
0: Nie, wiecie co?
1: Ja przepraszam, że dookoła sportu będę krążył, ale nie mogę tej anegdoty nie opowiedzieć. Franciszek Smuda kiedyś mówił o puszce z Pandorem. Ktoś otworzył puszkę z Pandorem. To owijanie wokół bawełny to jest mniej więcej to samo.
0: No, a my otwieramy puszkę z pierwszą finałową piątką tak Everlastej. I tutaj są ciepłe breaki na miejscu piątym i utwór Kwadraty Trójkąty na ficie z Hello This.

0: dobry.
1: Ciepłe brejki i Helades, kwadraty, trójkąty otwierają nam pierwszą piątkę. I to ciekawe, zarówno piąte i czwarte miejsce są 5 tygodni na liście. No, bliźniaki w tym samym czasie przyszły na Ferzastą.
2: No i w tym samym czasie utrzymują się na podobnych miejscach, bo piąte, czwarte to już niedaleko.
1: Tak.
2: I wcześniej ciepłe brejki miały spadek o 2 miejsca, a tutaj mamy awans o 2.
1: W naturze wszystko musi mieć ten swój balans.

0: potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię.
1: Niech ten tytuł będzie zapowiedzią tego, że nie będą mogli wyjść z aferze szastej.
2: No, oby tak było. Już 5 tygodni są z nami.
1: To jeszcze tylko 95.
2: No, jeszcze tylko 95.
1: No, to nie jest takie, nie jest to aż takie trudne do zrobienia. Miejsce czwarte na aferze szastej. Teraz mała strefa wzlotów. Miejsce trzecie, dobrze znane. Piątek jest, za chwilę sobota. Jutro do roboty nie trzeba.

0: ciepłe brejki i jutro do roboty. Być może jest to nieprawda dla niektórych. Myślę, że większość chyba ma weekend. Tymek tutaj tak wywijał do tej piosenki, że on już ten weekend czuje ewidentnie w kościach.
1: Tak, tak, no oczywiście, że tak. Ja mam ten luz po prostu. Dobrze, to teraz, no teraz zostały nam ostatnie dwa miejsca, więc dużo się wyjaśni, gdy usłyszycie te dźwięki. Niektórzy będą zawiedzeni, niektórzy zaskoczeni, niektórzy szczęśliwi, a my to po prostu prezentujemy. Nie nazywamy, bo tu przecież na pierwszym miejscu jest od tylu tygodni, że wszyscy chyba bardzo dobrze pamiętają.

0: Zaskoczeni? Zaskoczeni?
1: Nie, ja trochę tak.
0: Ja chciałem powiedzieć, że ja też trochę tak.
1: No ale cóż, trzeba się streszczać.
0: Tak, Small Town Boy i Fusy na miejscu drugim. No i teraz czas po prostu na miejsce pierwsze. Tutaj trochę zaskoczenie. Awans o oczko w górę względem zeszłego tygodnia. No i tu już wszystko jest w takim razie jasne i klarowne. Paweł Zjeżdżałka za konsoletą.
1: Zofia Kulesza za mikrofonem.
0: I Tymoteusz Powęzowski również za mikrofonem. Dziękujemy wam bardzo. Słyszymy się za tydzień w kolejnym zestawieniu.
1: No a na miejscu pierwszym
0: September i
1: Friends Forever.

0: Aferzasta. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
4: Emergency loop. Emergency loop.
5: Audycja o muzyce elektronicznej. Wszelkie odmiany techno i house. Rozmowy, DJ sety, relacje z najważniejszych wydarzeń. W sobotnią noc, gdy zegar wybije północ.
1: Autopromocja.
6: Radio!

Każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.

0: Dobry wieczór, minęła godzina 20. Droga, wysłuchacie audycji Pralka w Radiu Afera. Mateusz Pietruniewicz-Witewski bardzo serdecznie sprzed mikrofonu. Wróciliśmy po dosyć długiej przerwie, przerwa, która trwała no dobre kilka tygodni, może nawet i miesięcy. Zrobiliśmy sobie razem z Marcinem delikatną przerwę, wyciągnęliśmy sobie pewne wnioski, stwierdziliśmy, że musimy odejść na zasłużoną, mniej lub bardziej emeryturę eterową, ale żeby to się mogło wydarzyć, to musiały się wydarzyć inne rzeczy i pewne sytuacje, pewne gwiazdy musiały się ze sobą spotkać na niebie i nie tylko, ponieważ stwierdziliśmy, że audycja Pralka może być bez nas, ale musi być osoba, która pociągnie ten temat dalej, ponieważ historia samej audycji, która trwa niespełna ponad 15 lat, tak myślę, że można mniej więcej to liczyć, ona nie może zostać zapomniana, nie może zostać zmarnowana, bo co by nie było, uważamy, że ta audycja jest bardzo wyjątkowym miejscem na mapie eterowej tego kraju. Dlatego przy odrobinie szczęścia, przychylności osoby, którą zaraz wam przedstawię, udało nam się złapać naprawdę bardzo godne zastępstwo, osoby, która jest mega na ten temacie przygotowana, jest merytoryczna, a przede wszystkim naprawdę bardzo, ale to bardzo dużą wiedzę na temat szerokiego muziarstwa i potrafi wyszukiwać rzeczy, które są przede wszystkim nieoczywiste i ja i Marcin jesteśmy co najmniej bardzo mocno przekonani, że to będzie bardzo dobra zmiana, będzie duży powiew świeżości. No i tak gorącymi brawami państwa przed radioodbiornikami oraz my tutaj w studiu możemy powitać Karolinę Krasińską. Cześć Karolina.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Na pewno liczysz się z tym, że będę teraz ci musiała przepytać kilku rzeczy, ponieważ nasi słuchacze wymagają pewnych wyjaśnień. Jak się czujesz pierwsze minuty w eterze?
1: Jak się czuję?
0: Tak.
1: Strasznie.
0: Stresująco czy nie bardzo? Masz bardzo. Ten syndrom czerwonej lampeczki?
1: Oczywiście, zapominam o niej.
0: To bardzo dobrze, bo najczęściej paraliżuje nowe osoby, ale fajnie, że nie masz z tym problemu i to jest bardzo duży, duży plus. Na wstępie muszę zapytać, skąd pomysł, żeby iść w kierunku radia, bo na pewno masz sporo w tym temacie do powiedzenia, tym bardziej wiesz, że z radiem jesteś za pan brat nie tylko, jeśli chodzi o kwestie aferowe tematy, tylko no, nie tylko tam.
1: No nie
0: opowiadaj.
1: Wiem. No nie wiem. Opowiadaj. Nie, to zupełny przypadek, wiesz. Przechodziłam tutaj obok i...
0: Zahaczyłaś.
1: Tak, tak.
0: Okej. Okay, no,
1: i wstąpiłam.
0: Liczyłem na trochę bardziej romantyczną historię, szczerze mówiąc, że sobie tutaj dorobimy do tego trochę historii, jak stali słuchacze doskonale wiedzą, że uwielbiamy z Marcinem przekłamywać rzeczywistość, mówić o rzeczach nie do końca prawdziwych. Czyli zatrzymamy się na tym, że przechodziłaś generalnie.
1: Oczywiście.
0: Dobrze. Dzisiejszą audycję zaczęliśmy z zespołem Whitpecker i drugą płytą, twoją Fat Karma. Nowa płyta Whitpeckera, tak, mi takie mocne 2 na 10 leży generalnie, ale bardzo lubię sobie wracać do ich starszych materiałów. Dzisiejsza audycja będzie pod hasłem, że będziemy z Karoliną sobie robić w miarę na mijankę. Trochę ja, trochę ona. Na pewno poopowiada wam o swoich propozycjach, bo już teraz mogę powiedzieć, że są one na pewno nieoczywiste, na pewno będą pewnego rodzaju dla nas wszystkich niespodzianką, a na pewno solidną lekcją. Więc co? Oddaję tobie głos. Co następne?
1: Cóż, zastanawiałam się, co zaproponować na sam początek i doszłam do wniosku, że powtarzając sobie w zasadzie, że wszystko będzie dobrze.
0: Tak.
1: Chociaż dalej w to nie wierzę. przesłuchiwałam album, najnowszy album Chad Pyle, Who Lost the Sun. I przy ostatnim utworze stwierdziłam, że to musi być ten, zwłaszcza na tekst, który tam się pojawia, że muszę się z państwem nim przywitać. Z racji tej, że Chad Pyle mówi o ważnych kwestiach, jest to zespół, który pojawiał się w Pralce.
0: Tak jest.
1: Praktycznie każdy album. A teraz posłuchajmy tego najnowszego albumu, który ukazał się 4 września.
0: Czyli świeżynka.
1: Tak, oczywiście. I ostatni utwór October All the Time.

0: to było? Przypomnij.
1: Przypominam, wysłuchaliśmy najnowszego utworu z najnowszego albumu zespołu Chat Pie.
0: I jak generalnie w ogóle, wchodząc ci oczywiście w słowo klasycznie, odbierasz ten album względem ich poprzedniczek?
1: No jest to zakończenie trylogii chyba.
0: I co to dla nas oznacza?
1: Nie wiem, koniec świata,
0: koniec
1: wiesz?
0: Świata, tak myślałem. Dobrze, pędzimy dalej. Kolejna propozycja będzie tym razem z mojej strony. Tym razem czas na drugą moją polską propozycję. Zespół z Wrocławia, 71 Tone Man. Zespół, który nie dalej jak 2 tygodnie temu wystąpił w Poznaniu. Najprawdopodobniej pierwszy raz razem w asyście zespołu Dom Zły oraz Asterie. Był to koncert dogasający, tak mam wrażenie, promocję ostatniego albumu Dom Zły oraz również też domykającym całą dosyć obszerną i obfitą trasę zespołu Asteria, które również kończy promować swój najnowszy album. Bardzo mi zależało, żeby zobaczyć ten skład sledżowy z Wrocławia. No i akurat się nie zawiodłem, bo faktycznie było ciężko, było bardzo gęsto, było mocno sledżowo i tam koledzy faktycznie nie przybierają ani w słowach, ani w środkach, a to dopiero w brzmieniu. Wiadomo, że ten aspekt tej ściany dźwięku przy takiej muzie jest, wiadomo, jest kluczowy, więc to się świetnie naprawdę obroniło. Trochę byłem zdziwiony frekwencją na nich, bo wydawało mi się, że oni jako taki zespół otwierający to będzie taka wisienka całości i faktycznie nie lada gratka dla lokalnych sledgemanów. Okazało się, że ludzie sobie bardzo powolutku na ten koncert dobijali, ale sytuacja bardzo mocno wyjątkowa. Posłuchamy teraz wspólnie utworu War is Peace, który pochodzi sprzed kilku albumów wstecz tejże grupy, o ile dobrze pamiętam, zespół 71 Tone Man.

0: Za nami zespół 71 Tone Man ze swojej epki, a teraz głos oddaję do Karoliny. Co teraz nam przygotowałeś za propozycję?
1: A teraz chciałoby się krzyknąć, wreszcie, doczekaliśmy się po 6 latach albumu zespołu, który był grany w pralce, czyli Butch Cassidy. Chłopaki, młode chłopaki, wystąpili w zeszłym roku na innych brzmieniach, także mogliśmy podziwiać na żywo i czekaliśmy nieustannie na ich debiutancki album. I wreszcie jest, 25 września ukazał się album Anna i z tego albumu posłuchamy utworu pierwszego, Lock.

0: Za nami zespół Butch Cassidy w utworze Lock.
1: Strasznie w ogóle z nim jest dziwna sprawa, mam wrażenie, bo to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą na poza anteną, że no, oni robią wszystko trochę inaczej, wszystko pod włos. Nie przywożą merchu na koncerty, płyty mają być wydawane w styczniu, a wychodzą nagle w październiku, nie wiadomo o co chodzi. Płyta, która nagle okazuje się epką, single, który okazuje się płytą. Wszystko jest całkowicie odwrotnie, ale mają jakąś taką swoją magię wokół tym i w związku z tym, że idą pod włos. Między tymi co mi wiesz, prawidłami, które powinny robić zespoły, że jest to mega interesujące. Całkiem niezła jest ta płyta, no?
0: Zgadza się.
1: Masz teraz chyba jakąś zapowiedź, prawda?
0: Oczywiście. Przechodzimy teraz do kolejnego zespołu, mianowicie Young Widows, czyli noise rockowcy z elementami post-punku. Pojawiają się w audycji, ponieważ zawitają do Poznania. I będzie to jedyny przystanek w Polsce. 4 października będzie można ich zobaczyć w Pawilonie.
1: A Pawilon, to przypomnę, że to jest teraz nowa miejscówka naszych przyjaciół, stonerowców z Fuza. Więc można połączyć to z bardzo dobrą kanapką i koncertem.
0: Oczywiście.
1: To jest nie takie oczywiste, mówmy się, na koncertach z reguły. Więc, no.
0: A posłuchamy utworu z ich najnowszego albumu zeszłorocznego Power Sucker, a utwór nazywa się The Holy Net.
2: Hello there.
3: Janet, you like this devil?
2: Huh? Devil? Now, let's see. Don't think anybody ordered this. Well, now, how does it work? What is the sense of it?
3: Like this, Anna. You must light it.
2: Let's have it.

0: Za nami Young Widows w utworze The Holy Net. A teraz?
1: A my teraz jakoś nie będziemy robić wielkiej rewolty muzycznej, ponieważ jesteśmy w połowie audycji, więc ja kurtuazyjnie przypomnę, że audycja Pralka jest również na Facebooku, gdzie zachęcam was do kliknięcia tego i owego. Tym bardziej mam nadzieję, że wraz z nową panią prowadzącą, panią redaktor, nasze social media odżyją tak, że to będzie jakieś po prostu szaleństwo. I tego też również życzę sobie wam i jej. A teraz przyjdziemy do zespołu Big Brave, który świetnie mi się kojarzy z pawilonem i z koncertami w tamtym miejscu i w ogóle z tą całą sceną droniarską, ponieważ pawilon jak Las jest to miejsce, które jest bardzo mocno dotowane przez różne instytucje miejskie, w efekcie czego idzie wyłapać jakąś szaloną, po prostu w efekcie czego

obsadzona w tym big, brave'owym całym stylu, dalej słychać, czy to są oni, chociaż mam jakieś takie poczucie, że oni skręcają w jakieś trochę swoje nie do końca zbadane meandry i wydaje mi się, że następne płyty nas jeszcze mogą zaskoczyć, chociaż nie wiadomo, co z nimi będzie, bo to banda świrów, więc zespół Big Brave.

0: Za nami kanadyjska grupa Big Brave i utwór Skin Reaper z niesamowicie utalentowaną na wokalu panią Robin.
1: A teraz przejdziemy do nowości. Płyta solowego projektu Dave'a French'a, czyli perkusisty zespołu Yob. Jego projekt nazywa się Semantron. Ukazał się 10 lipca. O tytule Secrets of a Cramhold's Heart. Zastanawiałam się, jak opisać tą muzykę i doszłam do wniosku, że doskonale zastępuje jesieniarski kocyk.
0: Proszę bardzo.
1: Tak, oczywiście. A próbkę tego kocyka usłyszycie w utworze Picha.

Za nami utwór Picha projektu Semantra. A teraz przejdziemy do Szwecji. Dobra, płyniemy do Szwecji. Tutaj zespół stonerowy 10,000 Years wydał swój trzeci album 7 sierpnia o tytule Lucifer i Sex. I cóż, posłuchamy utworu

0: Za nami zespół 10,000 Years w utworze i udało mi się wypełnić lukę w mózgu. Pursuit Special.
1: No i fajnie. I słuchaj, to była nasza przedostatnia propozycja. Będziemy już audycję powoli kończyć. Dzisiejszą audycję realizował Aleksander Stanicki. Bardzo dziękujemy za pełną pomoc w heblarstwie. Za moment audycję Trashing Madness w jednoosobowym, potężnym, wielkim składzie. Pan L już tam się rozgrzewa. Jak Karolina, pierwsza dzisiejsza audycja twoja? Jak wrażenie?
0: Jeszcze żyję.
1: Jeszcze żyjesz. To dobrze, to tak. Jest całkiem dobry prognostyk na dalsze prowadzenie audycji. Kończymy dzisiejsze zestawienie z amerykańską grupą Tribunal Notion. Mateusz Pietruniewicz.
0: Karolina Krasińska, dziękujemy bardzo.
1: Do usłyszenia, cześć.

0: Każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
6: W każdą sobotę o 22:00.
7: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, czyli muzyka na 33 obrotach. W każdą sobotę o 9:30.
1: Autopromocja.
8: Radio Mafera. 98,6 MHz.
9: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
10: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
11: 7 200 000 000 nanosekund.
12: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
13: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. Oj, bardzo zły wieczór. Mówi do was Lech Malendowski. To jest audycja Fresh Madness w Radiu Afera. W każdy piątek po 23:00. No i no, musieliśmy zacząć Venomem. No bo Kronos zmarł 29 września. O wiele za wcześnie. Wszystkie nadzieje na reunion w oryginalnym składzie. Niestety w tym momencie się skończyły, chociaż oni od dawna i tak już się kłócili, ale mimo wszystko gdzieś tam człowiek się łudził. Pierwszy Venom. Venom, zespół, który można nie lubić, można nie słuchać, ale wkład w rozwój ekstremalnej muzyki jest niezaprzeczalny. To oni z kopa otwierali drzwi, podążali jako pierwsi ścieżką lewej ręki i po nich wielu, wielu, wielu do dzisiaj i zawsze i chyba dopóki będzie jeszcze istniał metal. Na pewno Venom będzie jednym ze źródeł inspiracji. Zwłaszcza tego mocniejszego metalu, tego szatańskiego, tego brudnego. Tam się bardziej postawa liczyła, a nie jakieś umiejętności muzyczne. I to był prawdziwy metal, przynajmniej niektórzy tak twierdzą. Oczywiście ilu spytacie fanów, tyle opinii, ale no Venom był jednak ważny i w Thrashing Madness będzie zawsze leciał. Nawet jeżeli ja się przyznaję do uwielbiania tych pierwszych tylko płyt, ale późniejsze też sobie posłucham. I nawet widziałem ich rok temu na SDL-u, pewnie jak wielu z was. I ten koncert był całkiem do rzeczy. No cóż, przykro. Dzisiaj ta śmierć będzie w audycji się pojawiać, wracać. Skończymy też hołdem dla pewnego muzyka, który odszedł dawno temu, którego do dzisiaj wspominamy. No cóż, dobra wiadomość jest taka, że jednak ten disfir pośmiertny będzie. Wrzucałem wczoraj posta. Jestem śmiech przez łzy, tak jak z tym At The Gates, który okazał się bardzo dobrą płytą i może ten disfir po 18 latach nagrany jakiś czas temu. A jednak to zdjęcie, które kiedyś wrzucali z salki prób, to nie było tylko ćwiczenia przed koncertami, których przecież mieli sporo już po wydaniu w 2008, ostatnie jak na razie Live the Storm, ale jednak tam coś po cichu nagrywali. No i udało się, będzie nowy disfir w listopadzie, na bank będziemy wam grali, to mnie bardzo cieszy. No nic, dzisiaj dużo wspominek, dużo rocznic, oj masa, 96 rok będzie srogo też wspominany, ale nie tylko, będzie 86, czy będzie coś z 2006, a nie. Nie będzie. Będzie tylko 9.6 i 8.6. No i bardzo dobrze. Ale będą też dwie nowości. Pierwsza w tej chwili przed wami. Na pewno zespół, który wymienił Venom jako źródło swoich inspiracji z Montrealu, Quebec, Kanada. Pozdrawiamy wszystkich fanów prezydenta USA. Teraz będzie zespół z Kanady na pochybel. Scum Strike. Druga płyta. Flawless Intrigue from Hell. Wszystko w temacie. No, grają tak, że oryginalność 0, chwytliwość 10. Bardzo mi się to podoba. Bardzo lubię, jak zespoły nie szukają na siłę jakichś nowych dźwięków, tylko biorą ograne tematy i robią to w sposób przynajmniej dobry. Ja wiem, że być może w masie zespołów, które powstają co chwila, trudno jest to wychwycić, trudno jest zapamiętać. Za rok być może nikt o tym nie będzie pamiętał, ale mimo wszystko słucha się tego. BDB, 4 utwory, Mastery of Sin, tytułowy, Endless Warlust, Iron Clawed Fate. No to jest sam metal, to jest wszystko, po prostu krzyczy metal przez duże M. A zatem Scum Strike z Kanady.

pięknie to idzie. Scum Strike z Kanady. No i lecimy z kolejną, z pierwszą w zasadzie okrągłą rocznicą 40-lecie płyty, która no, pewnie gdyby nie to, że opuścił nas Kronos, to by otwierała dzisiejszą audycję, bo nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona, a jedna na pewno z mojego prywatnego top płyt Iron Maiden, czyli Somewhere in Time. A okładka to już na bank jest ulubiona. Miałem plakat, do dzisiaj gdzieś mam ten plakat kupiony jeszcze w Empiku w latach 80. przez mojego starszego brata. Pozdrawiam. No i lubię te klimaty science fiction, ten cyborg, te odniesienia, te mrugnięcia okiem do fanów. Można spędzić długie godziny po prostu oglądając tę okładkę. No i ostatnio przecież była trasa parę lat temu, podczas której grali większość materiału z tej płyty. Chyba mi się udało usłyszeć w życiu wszystkie utwory z tej płyty, jeżeli dobrze pamiętam. I ona mi się nigdy nie nudzi, jeszcze dzisiaj słuchałem w radiu, w aucie przed przyjazdem do radia i no niestety jestem fanatykiem tego zespołu. Rozumiem, jeżeli ktoś jest fanatykiem innych zespołów, których nawet ja nie lubię, nie wyśmiewam tego. Pewne rzeczy są po prostu niewytłumaczalne. No cóż, do Ironu będę wracał, jak długo będę jeszcze na scenie. Napisał do mnie nasz dobry słuchacz Bartek. Bartku, pozdrawiam cię, wyrazy współczucia. Dzisiaj opuścił ten łez padł jego wuja, audiofil, który go wprowadzał w muziarstwo. Zdaję sobie sprawę, ile to dla ciebie znaczy. No, ku pamięci twojego wuja te dwa utwory, Wasted Years, Heaven Can Wait. No, niestety niebo nie czeka. Ironii sprzed 40 lat.

To był najlepszy zespół na świecie, Iron Maiden, z płyty Somewhere in Time, nagranej, wydanej koniecem września roku 86, a w październiku roku 86, a jeszcze nie, jeszcze ciekawostka na temat Somewhere in Time. Ta płyta mogła brzmieć zupełnie inaczej. Bruce Dickinson, wyczerpany dwuletnim tournée promującym poprzednią płytę Power Slave, miał pomysły na nagranie płyty spokojniejszej, niemalże akustycznej, które zostały odrzucone na szczęście przez resztę zespołu. No i de facto nie ma żadnego utworu skomponowanego przez Dickinsona na tej płycie. Za to są świetne utwory i Smitha, i Mareya. No hity, no nie ma co ukrywać, są to hity. Natomiast Dickinson zrobił tu swoje najlepiej co potrafi, czyli zaśpiewał. No i oczywiście na koncertach też nadal jeszcze się trzymają chłopy. Ja za każdym razem, gdy jadę na ich koncert, aż tak średnio co dwa lata, to od 20 lat jestem na każdym. I boję się, że no, to już może być ostatni. Ale nawet ten ostatni, zeszłoroczny, na którym byłem z bardzo dobrymi kolegami w Pradze, 62 tysiące ludzi i my, no, dowiódł już tego, że nie ma się na razie póki co bać o formę Ironów. Jest dobrze. Przejdźmy do kolejnej rocznicy z października.

roku 86. Trzecia płyta klasycznego doom metalu Saint Vitus Born Too Late. Pierwsza, na której zaśpiewał Wino, Scott Weinrich z Obsessed, który wtedy był akurat chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zawieszony. Zastąpił oryginalnego wokalistę Scotta Riggersa, no i chyba to dobrze go zastąpił. Jeszcze na kolejnych dwóch płytach zaśpiewał, potem ten zespół ma historię rozpadów, reunionów, kolejnych płyt, a z innym wokalistą, a płyta z Wino, a płyta znowu z Riggersem. No i na razie historia zakończyła się w 2019. Ostatnia właśnie płyta zatytułowana po prostu Saint Vitus. No, nie najgorsza. Na niej właśnie powrotnie Scott Riggers zaśpiewał i cóż, Born Too Late. Niektórzy twierdzą, że najlepsza w dyskografii Saint Vitus. Do dyskusji. Natomiast dzieją się tu rzeczy. No niestety dla Scotta Weinricha on nie miał tu za dużo do powiedzenia poza śpiewaniem, podobnie jak Dickinson, bo gitarzysta Dave Chandler wtedy mu jeszcze nie ufał. Dopiero na kolejnych płytach pozwolił mu komponować i pisać teksty. Tutaj wszystko w zasadzie było gotowe, gdy Wino dołączył do składu. Jeszcze to były utwory komponowane z Riggersem w składzie, no ale chyba się to dobrze broni, a że to trwa tylko 35 minut, 6 utworów. Posłuchajcie, jak brzmiał doom metal w roku 86.

0: I just want to let you all know that you're listening to the Starizing Madmen.
1: Fajny jingle, nie? To był jingle Brutal Truth. No ja będę wracał do tych starych dżingli jeszcze nagranych z 30 lat temu, bo znalazłem masę skarbów w siebie na tak zwanym twardym dysku. No, bądźcie nastrojeni, jak to się mówi. Dobra, to był St. Vitus. Przechodzimy płynnie do roku 96, do płyty, które już grałem parę tygodni temu, no ale jest to Król Diament, więc i tak wrócę do płyty Graveyard i puszczę wam dla zróżnicowania początek tej płyty, bo no bo czekam, niby ma być trasa Mercy Folly w przyszłym roku, ma być płyta, ma być potem płyta Króla i trasa. Czy Mercy Folly będzie na Mystiku w przyszłym roku? Nie wiem, ale się domyślam. Tymczasem Graveyard sprzed 30 lat, a potem będzie Szwecja.

A jak myślicie, czy te nadchodzące ponoć dużymi krokami płyty Króla i Mercyfuli się obronią po 20 i 28 latach przerwy? Zobaczymy. Niby on jest perfekcjonistą i no, nie wypuściłby rzeczy, których nie uznałby za warte wypuszczenia, ale czuję lekki niepokój. A po wydaniu tej płyty, no i oczywiście Into the Unknown, oba zespoły wspólnie ruszyły w trasę i zahaczyły również o Polskę. Przypomnę, dwa koncerty jakoś w marcu 97 roku w Krakowie, reklamowany przez Metal Mind jako jedyny koncert w Polsce. To był hit, to były czasy naprawdę. Metal Mind robił wtedy co chciał. I też głównie dzięki Metal Hammerowi, do którego docierał do większej ilości fanów. Całe szczęście, że było trochę innych jeszcze periodyków. No i można było poczytać o panu Dziubińskim prawdę. A z kolei koncert poznański też przeszedł w niesławie do historii. No ponieważ pan organizator nie rozliczył się z zespołami. Sprzedało się tam jakaś drobna ilość biletów jak na arenę. No nic, to już jest historia. Zobaczymy, co będzie dalej z panem Królem. No ja jeszcze czekam. Przejdźmy do... O, już mamy 7-8 minut po północy. No dobra, to przejdźmy do kolejnej rocznicy z 96 roku. Będzie Szwecja, będzie melodyjnie. Nie będzie Amon Amarth. Ludzie, słuchałem dzisiaj nowego Amon Amarth. Jakie to jest rzadkie. Okej, nie? Już mówiłem, jestem fanatykiem Ironów. Mogę zrozumieć, że ktoś lubi Amon Amarth, ale dlaczego? Do pewnego momentu byłem fanem tego zespołu. Te pierwsze 5 płyt da się posłuchać melodyjnie, ale jednak death metal. A na ostatnich dwóch płytach to w ogóle ani death metalu, ani nawet melodyjnego. To jest jakiś groove metal w przebraniu wikińskim i ludzie na koncertach wiosłują i się świetnie bawią. I widzę, że ten koncert w Gliwicach bodajże, który nadciąga dużymi krokami za parę tygodni, już musieli go przenieść na większą arenę, bo jest takie zapotrzebowanie. Cieszę się waszym szczęściem, drodzy fani Amon Amarth, ale dzisiaj w Trashing Madness z tej płyty nie będzie, ani nigdy. Natomiast będzie jeszcze lepsze coś. Arch Enemy z debiutu Black Earth. Na szczęście już widzę, że ortodoksi odetchnęli. Tak, Arch Enemy tylko z Liwą. Zgadzam się. Nawet ta płyta z Angelą pierwsza, czyli Wages of Sin. No jakoś po 25 latach do niej nie wracam. A pierwsze 3 płyty Arch Enemy też się zestarzały. I nawet jestem zgodzić się z opinią, że no, tak naprawdę ta muza aż tak się nie zmieniła. No może się zrobiło bardziej plastikowo i bardziej w stylu załóż spodnie z klamerkami i jedź na Wacken, i to jest takie właśnie granie zarobkowe, nazwijmy to złośliwie, natomiast no, są fani, więc jest okej. Ja tam wolę jednak Amota po pierwsze w Carcass, po drugie Spiritual Beggars. Mam nadzieję, że jeszcze z tym projektem coś wyda. No właśnie, czy to Black Earth w 96 roku, przypomnę, zespół założony przez Michaela i jego brata Christophera, i czy to nie miała być odpowiedź na to, co wypuściło Carcass po odejściu Amota, czyli Swansong? Trochę dwie inne płyty, tak mi się wydaje. Ten Black Earth był bardzo melodyjny, bardzo przebojowy. Johan Liwa inaczej wcześniej zmienił nazwisko, wcześniej się nazywał Anderson? Axelson, przepraszam, i był wokalistą m.in. Furball, który był nieraz grany w Trashing Madness, ale przecież też w Carnage, legendarna płyta Dark Recollections. Był tam basistą i wokalistą w jakichś utworach, no, na składance, on na demówkach na pewno grał. No i Furball, Hearse, potem to też Hearse po rozpadzie Furball. Parę fajnych płyt, muszę do Hearse wrócić. Szwedzki death metal jednak gdzieś mi tam cały czas chodzi z tyłu głowy. No dobra, to co? Black Earth. Co ciekawe, pod tym szyldem, czyli Black Earth, ten pierwszy skład jeździ sobie po Japonii i wyprzedaje koncerty. I nawet jakaś tam koncertówka chyba była kiedyś 10 lat temu przeze mnie grana w Trashing Madness. No ale jednak pan Amot z kolegami zarabia pieniążki na kolejnych płytach z kolejnymi wokalistkami. Teraz chyba trzecia doszła do składu. Zacząłem ją sprawdzać, nie? Co to jest za pani, i tak widzę, aha,
Divine Heresy z Dino Cazaresem przez jakiś czas była wokalistką, a wcześniej Once Human. To był zespół, który wyśmiewaliśmy mocno, jak powstał, bo on był założony gdzieś tam przez Logana Madera, był jego gitarzystę, Machine Head i Soulfly, i był taki no, mocny groovik z wokalistką i mocne teksty jak na, nie wiem, dwunastolatka. Także... Cóż, nie jestem fanem. Arch Enemy też już nie dla mnie muzyka. Cofnijmy się do tego 96. No, na szczęście będzie potem mocniej.

Nie, no jest to lepsze od tego, co teraz grają. Nie ma w ogóle dyskusji. Arch Enemy z debiutu, a my robimy skok za wielką wodę. Tego zespołu dawno nie było. No i na nowości chyba się już nie doczekamy. Pamiętacie Mortician? Dwuosobowy death metal, gore z klimatami, z horrorów, z automatem perkusyjnym doprowadzonym do ekstremum death metalem i hitem, jaki zrobił Will Rammer w 2005 roku po koncercie w Zielonej Górze, na którym nawet nie zagrał. Został zatrzymany, aresztowany na 3 miesiące za napaść na taksówkarza, potem jeszcze miał przejścia z policjantami w Niemczech. Po jakichś 2 miesiącach na początku 2006 roku został wydalony do USA i zdaje się, bo oczywiście dokumenty są tajne, a oświadczeniu muzyka raczej nie należy do końca wierzyć, że jednym z warunków oddalenia tych, no nie skończyło się to skazaniem w Polsce za to, co zrobił, ale zdaje się, że jednym z warunków było to, żeby już nie mógł wjechać do strefy Schengen, bo Mortician nie wrócił do Europy po 20 latach i nie nagrał też żadnej nowej płyty. I ogólnie chyba się ten zespół skończył. Nie wiem, czy oni tam grają w Stanach koncerty nawet. Dobra, trudno. Było, minęło. Opowieść śmieszna. Hack Up for Barbecue w utworze Blood Craving i tytułowym sprzed 30 lat. Mortician.

Tak jest. Mortician z debiutu. Przejdźmy do kolejnej płyty z 96 roku. I o dziwo, jak na rocznicę przyniosłem epkę, no ale zremasterowaną. Mówiłem o tym jakiś czas temu, gdy była audycja poświęcona Lilkerowi. Brutal Truth z epki Kill Trend Suicide. Jak ja lubię ten krążek. 30 parę minut. Tu się wszystko zgadza. Począwszy od okładki na muzie. No ten tytułowy, wiadomo, to ponad połowa, ale on trwa tak naprawdę 5 minut, a potem to są, wiadomo, jak kiedyś były te ukryte traki na końcu płyt kompaktowych. Młodzież nie wie, co to są płyty kompaktowe. Nieważne, liczy się nowojorski grindcore w odsłonach Blind Leading the Blind, Pass Some Down, Let's Go to War. Ten utwór jest nadal aktualny tekstowo, śmiem stwierdzić, po 30 latach. No i cover I Killed My Family, Brutal Truth, sprzed 30 lat.

Brutal Truth Remaster z 2026, epki Killch and Suicide z roku 96. No i dobra, powoli zbliżamy się do końca audycji. Zapowiadam, że to nie jest koniec audycji na dzisiaj, bo o godzinie pierwszej, powiedzmy punktualnie, jak się uda, debiut, audycja Weltschmerz. Tomasz już czeka, już się rozgrzewa. No a więc czekajcie, dzisiaj nocnik będzie jednak godzinę później. Ale najpierw jedna nowość z Ameryki. Death Metal z Ameryki to jest coś, co lubię. Grałem wielokrotnie w tym roku zespoły nikomu nieznane. Z paroma lub z jedną płytą, ale całkiem, całkiem fajne. Warflurge, jeżeli tak się to czyta, bo członkowie sobie sami wymyślili tę nazwę. Jest to death metal w tekstach grzyby. Death Doom Metal, bardzo fajna płyta, druga. Myco Death and Rebirth in the Outer Clusters. Co ciekawe,

dali w tym samym czasie płytę z syntami, to może być niezłe, muszę te synty sprawdzić. Chyba zapatrzyli się trochę w Blood Incantation, ale no jeżeli chodzi o death metal z grzybami, nie wiem czy pamiętacie, 2 lata temu grałem debiut zespołu Slime Lord, to może być coś bardzo, bardzo podobnego. 2 utwory, Forgotten Temple i Non-Zero Expense, a potem będziemy się żegnać.

0: Dobra, to był Warflurge z Ameryki, czy jakkolwiek się to wymawia. Bardzo dobry death metal w takich klimatach, które ja bardzo lubię. No i przyszło się pożegnać płytą dla mnie oczywistą Kill 'Em All. Śmierć Cliffa Burtona zmieniła historię tego zespołu. Możemy sobie do dzisiaj gdybać, jakby brzmiała Metallica, gdyby nie zginął. Cóż, zostaje muzyka. Za tydzień Thrashing Madness. Uwaga, w dwuosobowym składzie redaktor Pietruniewicz zobowiązał się dzisiaj pod karą ciężkich tortur, że przyjdzie, wróci, będzie za tydzień. Mówił do was Lech Malendowski, to była audycja Thrashing Madness, a ja zapraszam w imieniu redaktora Towpika na audycję Weltschmerz już za chwil parę.
1: Bass solo, take one.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Poza schematem. Poza gatunkiem. Mrok, emocje i hałas. Poza dobrym nastrojem. Weltschmerz. Z piątku na sobotę o 1:00 w Radio Afera.

Rany. Minęło już trochę czasu. Może nie od tego, jak słyszeliście po raz ostatni Alcyz na antenie Radia Afera, ale odkąd słyszeliście mnie. Cześć i czołem, witajcie. Po 3 latach wracam dzielnie na antenie. Tomasz Towpik z tej strony. Zaczynamy Weltschmerz, czyli mnie i moją audycję w trochę nowszej iteracji. Część z was może pamiętać Ścisły Post, w którym to sludge, posty i postmetalowe bleczury dominowały wręcz, zajmując większość tej naszej wieloletniej przygody. Co nie znaczy, że ten mianownik całkowicie wyleci stąd. No bo takie granko w duszy pozostaje, na takie miejsca i dźwięki wciąż jeżdżę często i gęsto. Czasami też po Europie, więc absolutnie tutaj nie będzie rewolucji. Kodama, Alcest, a słuchaliśmy przed chwilą, że Sweet Dialier i 10 lat stuknęło temu krążkowi, tej płycie, bodaj chyba we wtorek albo w środę, więc to zawsze jest fajna okazja, żeby sobie pograć. I mam cios. Mam cios, który już no, nie przyszło mi go zaprezentować wam, można powiedzieć, kiedy spłynął i kiedy uderzył pełną salwą burtową. I jest to powrotny Neurosis. Absolutnie przepiękna historia, jeżeli chodzi o powroty w tej całej cudownej, wokoło muzycznej cancel culture, którą ten zespół też oberwał mocno, moim zdaniem, niewłaściwie przez to, co Scott Kelly robił lub odwalał. I po 10-letniej przerwie wracają z krążkiem, który nie odkrywa może koła na nowo, ale robi to, co, za co Neurosis kochamy i za co prasa muzyczna absolutnie w recenzji każdej możliwej płyty czy albumu postmetalowego czy sludge'owego wymienia w jednej linijce z Cult of Luna czy z Isis. Do tego już też nawykliśmy. Więc Undying Love for a Burning World, absolutny zaszczyt dla mnie was zaprezentować dzisiaj. Fajnie wrócić, jeżeli jeszcze ktoś po drugiej stronie odbiornika żyje, to również mi miło ponownie was raczyć soniczną zagładą lub innymi rzeczami, których dzisiaj parę też będzie. Przed wami Neurosis.

Piękna, piękna rzecz, Neurosis. Cios absolutny, aż kusi i myślę, że w końcu muszę to zrobić, żeby pozamawiać jakiegoś fajnego placka na sobie do dalszych nocnych zachwytów nad tym albumem. Powoli pojawiają się też daty z Neurosis. To jest kolejna rzecz, którą warto monitorować. Na razie wiem, że z dużych rzeczy będzie to Arctangent w przyszłym roku i wygląda na to, że Roadburn w kwietniu to jest najbliższa data i jeszcze Roskilde Festival, więc to są te trzy. Ja obstawiam, możecie mi te potem słowa wypomnieć, że na 30-leciu Brutala raczej to też będzie buchnięte. Przynajmniej chciałbym wierzyć, że taki smaczek wśród promotorów, albo przynajmniej próba będzie podjęta. Jak będzie, na pewno się dowiecie stąd, nie tylko z mojej audycji. Myślę, że tutaj jest czy w aferze, czy w ogóle tutaj w tym stawku pełnym gruzu i sladżu pełno chętnych na taki gig. Zmienimy sobie trochę klimat. Bo nie ukrywam, że trochę redefinicja audycji spowodowana była tym, że ja jeżdżę i oglądam więcej rzeczy, które wcześniej niekoniecznie gościły na moim odtwarzaczu na co dzień, ale też na audycjach, które miałem okazję realizować. I dzisiaj będzie tego trochę mniej. Dzisiaj gitarowe granko dominuje, owszem, ale dwie najbliższe propozycje bardziej będą zahaczać już o światy muzyki elektronicznej. Szeroko pojmując, następny będzie Twin Tribes, który możecie kojarzyć nie tylko jeśli eksplorujecie zimnofalowo czy darkwave'owe regiony. Miałem okazję zobaczyć ich w Londynie w lutym, tuż przed walentynkami. Dwóch przystojniaków z Teksasu robi kawał fajnej, nietoperzastej muzy. I w 2024 roku ostatni pełniak Pendulum, z którego posłuchamy sobie kawałek o tytule Monolith.

piękna imprezunia. Dzięki Twin Tribes. Polecam zobaczyć ten duet na żywo, bo dają radę. Co prawda nie widziałem jeszcze dat, jeżeli chodzi o gdzieś bliższe sprawy w 2027 roku, ale no wiadomo, ponownie będę informować. Ale daty na coś, co zagramy za chwilę, już mam, gdyż zespół Zdrowie, czyli Health, który coraz szersze kręgi popularności zatacza i coraz mniejszej ilości osób, trzeba tłumaczyć, czym ten projekt jest. Zwłaszcza jeśli słabość mają do industrialnego czy imprezowego granka, czy szeroko pojętego w ogóle takiego elektroindustrialowego, czy rockowo, z rockowym pazurem, chociaż tego stwierdzenia nienawidzę, grankiem. I Health też to trochę ciężko uwięzić w jednym, można powiedzieć, gatunkowym wiaderku. Wiele osób może kojarzyć ich z obecności na soundtracku do Maxa Payne'a Trójki, czy w Cyberpunku, gdzie pojawili się na jednej stacji radiowych. Rzecz jasna, kolaboracyjna, wydana w 2020 roku płyta Disco 4, czy Volume 4 Slaves of Fear, gdzie zapraszali naprawdę masę ludzi, od Chelsea Wolf, Trenta Reznora, chłopaków z chociażby z bardziej metalowego granka. Tutaj lista jest długa, więc o Lamb of God, tej nazwy potrzebowałem. Więc tutaj naprawdę też taka all-starowa płyta. Rat Wars, które zagramy sobie za chwilę, wydane w 2023 roku, rozszerzane jeszcze o dodatkowe, nazwijmy to DLC-ki, epki i kawałki, bo tego się pojawiało, a pojawiało. Więc obecnie wersji tej płyty macie, a macie. Mogliście zobaczyć ich na Brutalu, na przykład, jeżeli to jest festiwal, na który lubicie jeździć. Ja na przykład tak, robię to już 10 raz, chyba tak mi stuknęło. Ale jeżeli nie mieliście okazji i dźwięki Health za chwilę jakoś was zachęcą, to polecam serdecznie zerknąć na dwie daty. 16 listopada to będzie Kraków, ale bliżej, już 2 godziny stąd, we Wrocławiu w A2, 17 listopada będziecie mogli zobaczyć na spółę z Carpenter Brut oraz Wows, czy Bawus, jako Conflict Europe 2026. Jeżeli tańcowanie do smutnego granka to jest coś, co lubicie robić, zdecydowanie Health wam w duszy zagra. Ja dzisiaj jeden numer dla was, DSM-5, DSM-V, przed wami Health.

Helfik, jak zawsze, wchodzi dobrze. Słabość do tego zespołu mam przepotężną. Myślę, że nie jeden dzisiejszej nocy, jeżeli oczywiście wciąż jeszcze ktoś po drugiej stronie odbiornika żyje. Więc spokojnie, dzisiaj nie będzie tylko zrewerbowana elektronika dla smutasów, będzie też gitarowe granie dla smutasów. I dwa następne będy trochę też... Podobnie jak na samym początku powiedziałem, dzisiaj strumień myśli, jeżeli chodzi o dobór utworów, to będzie granko idące w kierunku post-hardkorowym, nawet screamowym bym powiedział. Następny zespół, którego za chwilę sobie posłuchamy, to pochodzące z Kalifornii Loma Prieta. Możecie kojarzyć, że jesteście nerdziarzami o katastrofy naturalne, gdyż nazwę swoją wzięli od trzęsienia ziemi, które zdewastowało region w 1989 roku. I podobnie jak dewastacja trzęsienia ziemi, oni również sonicznie przywzięli, czy powzięli podobną misję. Nie jest to najaktywniejszy zespół świata. Album, z którego za chwilę sobie posłuchamy kawałka Love, to wydany 11 lat temu Self Portrait. Potem jeszcze był krążek Last w 2023 roku. Jak dobrze liczycie, 8 lat przerwy. Mamy tych pełniaków do obsługi 6. Ja skłaniam się tak najbardziej ku dwóm z nich. Jeżeli chcecie sięgnąć do wcześniejszych, no to stylistycznie bardziej to będzie power violence'ować, jeżeli taki wykop bardziej wam gra w duszy. Ja mam tą kapelę na liście do zobaczenia, byłoby fajnie. I Loma Prieta to jest rzecz, no trochę można powiedzieć, w środowisku znana, a ja korzystam z okazji, że już nie tylko posty mogę puszczać, tylko takie rzeczy również. Więc przed wami Loma Prieta.

szybko i na temat, nie? Można powiedzieć. Lomopeta, Love i z kawałka Self Portrait. Idziemy dalej w tym kierunku, przy czym przeskakujemy sobie przez wielką kałużę w stronę Wysp Brytyjskich, które już takim graniem nas przyzwyczaiły, jeżeli takie eksplorujecie, rzecz jasna. Casey, bo tak się będzie nazywać ta kapela, to są Walijczycy, istniejący z przerwą, gdyż zdążyłem się rozpaść od 2014 roku. Trzy pełnogrające albumy mamy i mix od HC Punka na samym początku, poprzez shoegazy, postroki i też ten taki, można powiedzieć, mocno post-hardkorowy vibe, który przenika przez większość ich grania. Tutaj też te amerykańskie wyziewy mocno w ich muzyce będą przemykać. I Love Is Not Enough, czyli debiutancki pełnograj, również dzisiaj, dzisiejszej audycji świętujemy dziesięciolecie. Widziałem, że reedycje albumów, reedycje merchu się pojawiły, więc jak na ten pokład nie wskoczyliście i niegroźne wam są opłaty celne przy sprowadzaniu cudowności merchowych z Wysp Brytyjskich, zapraszam do koszyczka. Ja myślę, że pomimo tych wymienionych przeciwności losu też się pewnie skuszę, bo widziałem, że to bardzo fajnie wydane rzeczy na nowo są i dobrze sobie uzupełnić dyskografię. Little Bird z albumu Love Is Not Enough, przed wami Casey.

Piękna rzecz. Casey Little Bird. Polecam dalsze zabawy Love is Not Enough z tymże krążkiem. I idzie nam ten czas w tej audycji. Ja jeszcze chcę trzy

kawałki zagrać i muszę się śpieszyć. Death Haven przed nami, rany boskie. Jak ten zespół był też męczony na recenzjach. Cały termin Pitchfork Black Metal, pierwsze rozłamy w tylnych częściach ciała zagorzałych i broniących twierdzy fanów prawdziwego, jedynie właściwego black metalu, jak się post-blacki pierwsze zaczęły rodzić i się z shoegazem żenić w medaliansach różnych. Rany, piękne czasy. Death Haven, Lonely People with Power. Jedno z wielu krążków w zeszłym roku, 2025, który mi nie schodził i kupuję go absolutnie w calaku. Miałem okazję w tym roku wydania zobaczyć ich w październiku w Londynie na trasie promującej. Teraz dobiłem się na Brutalu. Są w rewelacyjnej formie koncertowej. A jeżeli macie okazję Death Haven zobaczyć z tym materiałem i z tym przelotem, zdecydowanie polecam. Za dużo opowiadać raczej, jeżeli się nastroi się na tą audycję, o tym graniu nie muszę chyba się rozwijać. Jeśli nie, proszę wnieść do skrzynki zażaleń i podać odpowiedni wniosek. Przed wami The Garden Route, Death Haven z albumu Lonely People with Power. Absolutny sztos.

Lonely People with Power, czyli ostatni pełnograj Death Haven, za nami Garden Route. Polecam romans z tym krążkiem w pełni, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, chociaż trochę od premiery minęło. Jak już mówimy o mijaniu i o tym, ile minęło, przedostatni zespół dzisiejszego wieczoru / nocy, Perfect Circle. I Perfect Circle było rzeczą, którą miałem okazję po latach zobaczyć po raz pierwszy dopiero teraz, w czerwcu, w Torwarze. Wcześniej okazja była w 2018, jak był promowany The Elephant. Ja wiem, że mają nowy singiel, słuchajcie. Ja wiem, że wszyscy czekamy na info o nowej płycie, ale tego info jeszcze nie mam, więc cofniemy się do 13 Step, do 2003, tak, roku, dobrze pamiętam, i zagramy sobie bęgier na smutno. The Nose przed nami, Perfect Circle.

0: to choke you now.
1: Piękna rzecz. O, Perfect Circle. Wielu z nas w tym wieku już raczej też się zgodzi. Będzie symbolicznie ostatni kawałek i trochę wyjadę za szlaczki, nie zabijajcie. Zamykałem moją przygodę radiową tym numerem i tym zespołem, więc myślę, że jedynym właściwym symbolem, czynnością będzie wypuszczenie go teraz na nowym otwarciu Parasola, wiadomo gdzie. Blinded będzie i to nie będzie Blinded 23, to będzie ten właściwy, stary Blinded, który definiował postowe i sladżowe granko w Polsce, czyli definiuje po dziś dzień, moim skromnym zdaniem. Ja nazywam się Tomasz Tofpik, słuchaliście Weltschmerz i słyszymy się o tej samej porze za tydzień. Zostawiam was z dźwiękami Affliction. Do usłyszenia i na razie.